wtedy słońce zawsze jest gdzieś, a czasem nie czuję też przez sen. Dobrze jest w słońcu.

wrażliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Zmarszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jest.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam.

ciebie. Jak twoja walka była o mnie. Jak to nazwać? Jakim cudem? Nie wiem. Trudno orzec, musisz przyznać.

Codzienny toczę buchuj, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli, do twoich włosów. Ma miłości, za tobą pościg. Moja czułość.

do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz. Jakim cudem tak czule urządzam pościg, urządzam rajd. Za tobą pościg, urządzam rajd do twoich myśli.

Urządzam rajd za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich włosów, do twoich myśli ma miłości. Za tobą pościg.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Dzień dobry, 6:52 na naszych zegarach. No skoro Krzysztof Zalewski powiedział, że pogoda będzie tak piękna, no to my do tej pogody przejść też będziemy musieli, ale to może za chwilkę. Co u was? aferanek@afera.com.pl. Piszcie i dawajcie znać. Ja czekam oczywiście do godziny 10:00, a nasza ekipa to oczywiście Mikołaj Pluciński i Marcel Kujawa. Ten pierwszy odpowiedzialny za realizację, a ten drugi za serwis informacyjny. Przed mikrofonem jeszcze Mikołaj Pokorzyński. Dzień dobry raz jeszcze.

Raporty pogodowe też muszą spaść na ten stół. Przecież kiedyś to nie mogą być tak, że się spóźnią przecież jakkolwiek. 15 stopni na termometrach. W tej chwili ma być maksymalnie dzisiaj 28 praktycznie. To o godzinie 17. Także trochę przygrzeje, do tego bez opadów. Te opady pojawią się jutro o godzinie 1 w nocy. Ciśnienie atmosferyczne 1011 hektopaskali i lekko spadnie do godziny 20. Tak patrzę, zerkam jeszcze ten wiatr. On teraz dosyć słaby, ale będzie dość silny. Uwaga, żeby was nie zwiało, 20 kilko.

0: 20 kilka kilometrów na godzinę, to o godzinie 16 w porywach, no prawie do 70. Także to rzeczywiście nie ma żartów. No i do tego chmury. Te chmury takie raczej jeszcze przejrzyste do 12, później może być gorzej. No i jutro uważajcie faktycznie rano, bo może być mgliście. Jeśli gdzieś jeszcze ruszacie na weekend, gdzieś na wakacje, może jeszcze nad jezioro, nad działkę i tak dalej, no to faktycznie musicie uważać. 5:57 to czas, o której wstało słońce, czyli godzinę temu, a teraz już 6:57, co by oznaczało?
1: Łapanie! Masło było! 250 gram jest 200!
2: Radio Afera. Po studencku.
3: Po prostu.
4: Marcel Kujawa, zapraszam. Lech Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. We wczorajszym rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacyjnej koleje z remisą 2-2 ze szwajcarskim FC Thun. Tym samym obronił 7-bramkową zaliczkę, którą wypracował sobie tydzień temu przy bułgarskiej. Wynik spotkania w 17 minucie otworzył Robert Gumny, ale jeszcze przed ferą to gospodarze wyszli na prowadzenie wyrównującego gola w 68 minucie zdobył Patryk Wollemark. Refarz okazał się więc znacznie bardziej wymagający, ale trener Lecha Nils Frederiksen nie jest faktem zaskoczony.
5: Szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zdziwiło. Nasi przeciwnicy są zdecydowanie mocniejsi w domowych meczach. Zakładaliśmy, że będzie nam ciężej skutecznie wychodzić spod presji. Rywale lepiej znają też tę murawę. Kiedy z naszej perspektywy piłka dziwnie się odbijała albo zatrzymywała, oni doskonale wiedzieli, jak się zachowa.
4: W Lidze Europy zagra także Jagiellonia Białystok, która pokonała wczoraj 2-1 gruzińską Iberię Tbilisi. Skry na kontynencie odpadły, natomiast Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Swoich rywali w fazie ligowej Lech pozna już dziś. Losowanie zaplanowane jest na godzinę 13.
6: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
4: Postępy w przygotowaniach do budowy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej. Taki obrót spraw stwarza szansę na otwarcie muzeum w 110. rocznicę powstania Wielkopolskiego. Budowa wystawy stałej ma zająć 20 miesięcy. Będzie ona prezentowała dążenia do odzyskania niepodległości Wielkopolsce, dzieje powstania Wielkopolskiego oraz pamięć o tych wydarzeniach. Ruszyły zgłoszenia do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Jest to wyróżnienie dla autora najlepszego projektu architektonicznego zrealizowanego w Poznaniu. Zgłoszeń mogą dokonywać mieszkańcy, architekci czy instytucje miejskie. Jury będzie oceniało wartość estetyczną i funkcjonalność rozwiązań.
7: Na pewno użyteczność jest ważna. Decyduje, czy ta estetyka, która została przyjęta, się broni. To można sobie wyobrazić, że coś, co wydaje się być bardzo ładne, z racji na praktyczne zastosowania jest wydmuszką i tym samym bardzo szybko spotkałoby się z krytyką. Więc to nie chodzi o tego typu działania. One są po prostu w tym momencie niewiarygodne i nieszczere.
4: Mówił dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania Piotr Sobczak. Do 10 września trwają zgłoszenia, natomiast wyniki konkursu poznamy 16 października.
6: Informacje z powiatu poznańskiego.
4: Dopiewo inwestuje w systemy ostrzegania i alarmowania ludności. Do końca tygodnia zakończy się montaż elektronicznych syren alarmowych w gminnych wsiach. Takie rozwiązanie umożliwia zdalne uruchomienie sygnałów. Do całego systemu włączone zostaną też syreny tamtejszych ochotniczych straż pożarnych. Przez to wszystkie urządzenia mają działać w ramach jednego zintegrowanego układu. Wartość inwestycji wynosi 380 tysięcy złotych, a całe prace zakończą się we wrześniu tego roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Ja nie rozumiem, co takie śmieszne było. Wszystko normalnie. Wszystko o tej porze, co o tej porze, kurwa.

i tak, piątek mamy, 28 dzień sierpnia. Patrycja, Aleksa, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortunat, Joachima, Adelina i Wyszomir. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Nie wiem, czy publicznie coś przeczytam wam jakiś komiks, bo nie wziąłem żadnego ze sobą. No, ale myślę, że takie święto trzeba uczcić, to zdecydowanie. Dzień muszki, ale nie owocówki, tylko tej zamiast krawata. No i Święto Lotnictwa Polskiego. A to, co za chwilę na naszej antenie, to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna. No, gitarka nam zagrała, jak pięknie. Na koniec jeszcze Prasa Lokalna, czyli Głos Wielkopolski i Tygodnik Poznański, jeśli chodzi o Wyborczą. To już za chwilę. Zostańcie z nami.

7:06 na zegarach. Zaczynamy przegląd porannej prasy. Tak jest, od Gazety Wyborczej. A na jedynce właśnie Wyborczej czytam o aferze Zonda Krypto. Zatrzymanie Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany wczoraj rano w Warszawie w pobliżu swojego domu i przewieziony do katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Izabela Alberczyk razem ze swoimi współpracownikami pisze właśnie o tym tekście. No praktycznie cała jedynka się o tym rozpisała. Kontynuacja jeszcze tego tekstu na stronie 4. Tam chociażby o zegarku za 40 000 euro. No i oprócz gotówki dla komitetu, elementem umowy było bezpośrednie finansowanie nagród dla olimpijczyków. Giełda miała przekazać setki tysięcy złotych w tokenach Zonda Krypto. Sam Kacper Tomasiak, skoczek narciarski, za 3 medale miał otrzymać równowartość 550 000 złotych. Te wirtualne środki po utracie płynności przez giełdę okazały się bezwartościowe. Innym tematem jest to, że nie gotowi na najgorsze. Jeśli jako cywile nie zrozumiemy, że w pierwszych godzinach konfliktu musimy umieć zadbać o siebie sami, to żadne miliardy wydane na czołgi nas nie uratują. Tak mówi dr Michał Piekarski o obronie cywilnej w Polsce, a raczej jej braku. To na stronie 6 i 7. Również o kajakarkach, które przerywają milczenie publiczne, poniżanie, odcinanie od informacji i ignorowanie osiągnięć. Polskie zawodniczki opowiadają o reprezentacji kraju, która doprowadziła je do stanów lękowych, emigracji i ucieczki ze sportu. 3 Kanadyjkarki dokładnie, z którymi rozmawiano. Ten wywiad znajdziecie w Wyborczej na stronie 26 i 27. Temat aktualny, no bo cały czas mistrzostwa trwają w Poznaniu. My przechodzimy do Gazety Rzeczpospolita. Tam na jedynce o mocnym odbiciu w IT. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy. Stało się wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie rośnie. Rosną też wymagania w cenie. Jest umiejętność stosowania AI w biznesie. Czyli ona stała się nie tyle konkurentem, co kolejną może umiejętnością, którą trzeba by było nabyć, jeśli właśnie w takim IT chce się pracować. Jedną z przyczyn ożywienia w IT jest postępująca transformacja technologiczna polskiej gospodarki. Jak zaznacza Jacek Kobus z danych Czy jest Eldorado.pl, wynika, że specjalistów IT rekrutują dzisiaj nie tylko spółki programistyczne, ale także firmy realizujące duże wdrożenia korporacyjne. O tym na stronie 17 przeczytacie również w Rzeczpospolitej. Również o tym, że podatek uderzy w najbogatszych. Jak Ministerstwo Finansów uzasadnia takie zmiany? Osoby o najwyższych dochodach w większym stopniu powinny partycypować w ponoszeniu ciężarów publicznych. To na stronie 11, a na drugiej komentarz. Właśnie w tym temacie jest też polski apel o karę dla Mety, oficjalny wniosek Brukseli i oddolny projekt Scamwatch. Tak rząd i biznes chcą walczyć z tolerancją oszustwa internetowych Metą. Z Metą dokładniej. Mowa tutaj też o tej całej akcji z impostem. No i jeszcze sondaż w Rzeczpospolitej. Czy pana zdaniem we wschodniej Polsce powinny być uruchamiane syreny alarmowe, nawet gdy rosyjskie rakiety lub drony znajdują się jeszcze nad terenem Ukrainy? 58, prawie 59% właśnie ankietowanych jest na tak. Bardziej lub mniej. My zaglądamy w takim razie do Dziennika Gazety Prawnej. Tam specjalne wydanie jak co tydzień w piątek. Czytam o tym i rozwinięcie tego na stronie 3. Poza dobrem i złem, największym wrogiem moralności w polityce są uzurpatorzy, którzy sądzę, że wiedzą, czym jest dobro wspólne. Tak dowodzi Sebastian Stodołak. Innym tematem jest to, że kurz opadnie, a system zostanie naszym problemem. Nie jest ani sama Barbara Mróz-Korgoń, ani jej raport, lecz system, który ją stworzył i wypromował. No i ostatni tekst na jedynce Dziennika Gazety Prawnej to jest działający na wyobraźnię. Nie jesteśmy pieszczochami. Nie toczymy spis żadnej wojny. Gdzie indziej widzimy przeciwników. Tak mówi Łukasz Schreiber. Zaglądamy w takim razie jeszcze do prasy lokalnej. Głos Wielkopolski. Tutaj o zamordowanym dziennikarzu, który wciąż czeka na sprawiedliwość, mimo że nie znaleziono ciała Jarosława Ziętary. Śledczy są pewni, że został zamordowany. Do dziś nikt nie odpowiedział za te zbrodnie. Czy po 34 latach może się to zmienić?
na stronie 10 możecie o tym przeczytać, Głosu Wielkopolskiego właśnie. Również o tym, że Poznań w rankingu miast spadł, to na stronie 4. Oraz o tym, że poznanianka Martyna Klat i Anna Puławska awansowały do niedzielnego finału K2 500 metrów na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie na torze Malta. O tym na stronie 16. No i na sam koniec jeszcze tygodnik poznański Wyborczej. Specjalne wydanie tutaj o osiedlu maltańskim. Kościół szykuje kolejną eksmisję właśnie z tego osiedla. W Poznaniu następny na liście jest dom Sandry. Tak, najbardziej boję się, że wrócę z pracy i domu już nie będzie, mówi Sandra, gdy odmawia wyprowadzki. Prawnik archidiecezji wywleka w telewizji szczegóły jej życia rodzinnego. Piotr Żytnicki oraz Mikołaj Woźniak rozpisali się właśnie w tym temacie w tygodniku poznańskim Wyborczej. Sandra przeprasza nas na rogu. Nie wiedziałam, że przyjdzie akurat dzisiaj. Przychodzą bez zapowiedzi. Ściany wyłożone są jasną błazerią. W oknach wiszą koronowe firanki. Weranda jest przedłużeniem domu, w którym od 60 lat toczy się życie i rodziny. O tym, że od działek do domów też przeczytacie dokładny opis tej sytuacji właśnie osiedla maltańskiego. Cofnięcie się wstecz do lat 70., gdzie urzędnicy chcieli wyburzyć osiedle i zbudować wielopoziomowe skrzyżowanie. O tym też przeczytacie oraz o tym, że cztery pokolenia tak naprawdę na osiedlu maltańskim się już wychowały. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy 7.13 na naszych zegarach.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Bez to utwór właśnie Maxa Tachasiuka, niezwykle wrażliwy i myślę, że kolejny też poniekąd takie właśnie sfery wchodzi. Perla Szest, nie potrafię znaleźć wyjścia. Jeśli was ta nowość zainteresuje, to aferanek.com.pl/muzyka. Tam możecie odwiedzać.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Jeśli wy jednak potraficie znaleźć chociażby telefon, to ja wam przypomnę o naszym konkursie. No nawet opowiem dzisiaj akurat po raz pierwszy, ale przypomnę o Camelot Fest, bo znowu mamy wejściówkę właśnie na ten festiwal, taki podziemnego rockowego grania. Chociaż mówią, że teraz nowa scena, no i większy budżet, także artyści też specjalni. Dzisiaj o 19:00 zagra Rapid, Barn TV to godzinę później, jeszcze w kolejnej godzinie to Kira Loa, a o 22:00 Villa Kosmos, to co jutro, to o 18:00 Oversleep Academy, o 19:00 Manuscript, o 20:00 Letarg i o 21:00 zagrają Pretensje. To wszystko w schronie właśnie dzisiaj i jutro. My mamy taką pojedynczą właśnie wejściówkę na cały karnet. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y, potem w treści podajecie afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. Dzisiaj ten mamy, obchodzimy Światowy Dzień Publiczny czytania komiksów, to ja bym was spytał, jaki był wasz pierwszy komiks i co was w nim urzekło. Nie ulubiony, ale pierwszy, który zapadł wam tak najbardziej w pamięć. Chyba jeśli ja tak miałbym zerknąć, to pewnie byłby to Gigant gdzieś w podstawówce o Kaczorze Donaldzie, właśnie w szkolnej bibliotece znaleziony. I faktycznie mnie akurat zaskoczyło chyba to, że tak przyjemnie i szybko się to czyta. Złotówka i 23 grosze to już z VAT-em. Ja czekam oczywiście do godziny 10 na wasze odpowiedzi. A jeszcze jeden numer. 61 875 02 13. Dzwońcie, jak sytuacja na drogach. Mikołaj odbierze, nie ja, tylko realizator, bo przekażę Marcelowi, a Marcel przekaże nam.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza, najcieplej będzie po godzinie 16, wtedy termometry pokażą 28 kresek. Sprawdzamy sytuację na poznańskich drogach, zakorkowane są ronda Rataje, Nowaka Jeziorańskiego i Obornickie. Postoicie też na skrzyżowaniu na Ramowickiej i Serbskiej, na przecięciu Strzeleckiej i Garbar oraz na Krańcowej do Głównej. W sobotę wracają tramwaje na Królowej Jadwigi. Linie 6, 12 i 18 nie będą już jeździły objazdem przez Górną Wildę. Bimby pojadą też ponownie na Dąbrowskiego. Jutro znowu dostępny będzie tunel na Franowo. 31 sierpnia w mieście wróci zasadniczy rozkład jazdy. Oznacza to częstsze kursy. Szczegóły na stronie ztm.poznan.pl. W związku z dzisiejszym Night Run Poznań w godzinach 21.30 i 23.00 wyłączone zostaną ulice Ptasia, Węgorka, Bułgarska i Grunwaldzka. W niedzielę z powodu Ironman 70.3 odcinki dróg wojewódzkich 306 i 307 będą czasowo wyłączone z ruchu. W Poznaniu z kolei w godzinach od 7.30 do 15.30 częściowo zamknięte dla ruchu zostaną Bukowska na zachód od Bułgarskiej oraz sama Bułgarska. Szczegóły na stronie zdm.poznań.pl. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na drogach w Poznaniu, dzwońcie 618750213.
0: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

7.36 na naszych zegarach. Zaglądamy do kalendarium na początku tego historycznego. Dzień 28 sierpnia roku 1657. Wtedy miała miejsce druga wojna północna. Po dwóch miesiącach tego dnia właśnie oblężenia Poznania przez wojska polskie 1200 brandeburczyków opuściło miasto, a w ślad za nimi wyruszyły załogi z Kurnika i Kościana. To było około 800 ludzi. Skoro wiek XVII, to zaglądamy teraz do wieku XXI. 28 dzień sierpnia, oczywiście roku 2016, podczas 7 memoriału Kamili Skolimkowskiej na Stadionie Narodowym w Warszawie Anita Wodarczyk poprawiła wynikiem 82 metry i 98 centymetrów własny rekord świata w rzucie młotem. No i do dzisiaj nie został on przez żadną z kobiet pobity. 10 lat temu to miało miejsce. Co ciekawe, no to było podczas memoriału, więc to nie jest rekord olimpijski, ale rekord olimpijski też należy do Anity Wodarczyk. Też został pobity w sierpniu 2016 roku, ale 15 sierpnia w Rio de Janeiro. A jeśli chodzi o mężczyzn, tak a propos tych rekordów, to polski należy do Pawła Fajtka. Został ustanowiony w roku 2015 i jest tylko, uwaga, o 95 cm dłuższy, więc wcale nie aż tak daleko od rekordu właśnie Anity Włodarczyk. Zaglądamy również do roku 1970 i to już kalendarium muzyczne. Wtedy urodził się Jacek Kuderski, czyli polski basista zespołu Mysłowic. No i myślę, że powoli ten bas już słychać. Scenariusz dla moich sąsiadów. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
7: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja.
8: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

My powoli zaglądamy na listę aferowych nowości. Tam Nat Cichocka śpiewa o pierwszym MLM-ie. Tak przynajmniej wygląda jej tytuł, ChatGPT. No a z racji, że niedługo sport, to mnie tak właśnie zastanowiło, że te roboty też biegają. Ostatnio pokazują te wszystkie takie właśnie biegi tych robotów, bardziej zrobotyzowanych, bardziej humanoidalnych. Jeden podobno pobił rekord, no ale od tego wszystkiego można się aż przebodźcować.

Przegląd wydarzeń sportowych jest co mówić, działo się trochę. Zaczniemy od polskich siatkarek, które odniosły 4. zwycięstwo w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Europy. No i w końcu chyba można powiedzieć, że zagrały już fenomenalne spotkanie. Podopieczne Stefano Lawirniego pokonały Niemki 3-0. W pierwszej partii zdobyły 10 punktów z rzędu od stanu 15-19. Także coś fenomenalnego. Polska-Turcja, czyli ostatni mecz na zakończenie fazy grupowej, to dziś o godzinie 18. Jeśli chodzi o siatkówkę mężczyzn, Memoriał Wagnera 2026 to ostatni etap przygotowań polskich siatkarzy do Mistrzostw Europy. W pierwszym spotkaniu turnieju towarzyskiego podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się ze Słowenią dziś o 20:30. Zaglądam jeszcze, co u koszykarzy słychać. Mistrzostwa Świata w 2027 roku są już niemal zaklepane dla reprezentacji Polski. W Rydze ekipa Igora Milicia rozbiła Izrael 106-86. Dlaczego w Rydze? No dlatego, że Izrael no, nie mógł grać u siebie, dlatego grał na Łotwie właśnie, a 20-punktowe prowadzenie, no to coś fantastycznego. Szczególnie, że tak zerkając w historię, to do tej pory ten bilans to było 10-10, jeśli chodzi o zwycięstwa Polski i Izraela. No teraz to już 11-10. Zaglądam do piłki. Tam w końcu się też działo. Lech Poznań awansował. Przypilnował tego awansu do Ligi Europy. Tak bardziej można powiedzieć, bo tego tempa nie forsował Szwajcarii. Zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2. W związku z czym no, ten awans już był zagwarantowany, no bo przy Bułgarskiej wygrał 7-0. Spotkanie stało jednak na wybitnym poziomie, te wczoraj oczywiście. Długimi fragmentami gra toczyła się nachodzonego, no ale mogli sobie już na to pozwolić. Jagiellonia Białystok z kolei awansowała również do Ligi Europy. Gratulujemy też. W rewanżowym meczu zespół z Podlasia 2-1 pokonał w Tbilisi Iberią. W pierwszym spotkaniu

rewanżowym z AS Monaco i sam prosił się o problemy. No tak wyglądał ten drugi mecz, bo w pierwszym mogli trochę jeszcze powalczyć faktycznie. Teraz drużyna z Księstwa rozbiła 4-1 wicemistrza Polski, który stracił szansę na awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Bramkę na otarcie łez zdobył Janis Antistem. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to wczoraj w Monako, tak a propos AS Monako, odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. No i te spotkania zaczną się już 8 września, także już niedługo. Jeśli chodzi o polskich piłkarzy, no to Wojciech Szczęsny. To on oczywiście w Barcelonie już trzeci rok chyba spędza emerytury. Tam Piotr Zieliński w Interze, Matty Cash w Aston Villa, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, jeśli chodzi o stoperów, oraz oczywiście Oskar Pietuszewski, to FC Porto, Jakub Moder, Feyenoord, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, to Slavia Praga, Mike Nawrocki i Michał Skóraś, czyli nowości w Lens, i Tymoteusz Puchacz oczywiście w Sabach FK. On tą asystą też pomógł awansować Sabachowi. Padł na murawę po tym. Cudownie to wyglądało. W sensie tak może wzruszająco. O, jeśli chodzi o tenis, to mamy drabinkę. Wiemy już, jak będą wyglądać niektóre mecze US Open w Nowym Jorku. Zaglądam do Polek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei dalej Magdalena Fręch zagra z Iwą Jowicz. Magdalena Linette nie ma jeszcze rozlosowanej przeciwniczki, a Iga Świątek zagra z Chinką Xu Wang. I tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o te rozlosowane mecze. Z kolei jeszcze Martyna Kubka nie zagrała wczoraj meczu. Ona miała właśnie grać o główną drabinkę wielkoszlamowego US Open 2026. Z powodu niekorzystnej pogody pojedynek Polki z Rosjanką Krystyną Liutową w trzeciej rundzie eliminacji został przełożony na dziś na godzinę 17. Także już dziś będzie można obserwować jej zmagania. I to tyle, jeśli chodzi o sport. 7:54 na zegarach.

0: rytm nie wymieniam.
1: Trzy minuty do godziny ósmej.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Za niedługo dojdzie do kolejnej eksmisji na osiedlu.

0: maltańskim. Wydarzy się to 2 września. Pierwsza miała miejsce 12 sierpnia. W jej czasie doszło do starć z policją. Pani Sandra, kobieta, która ma być eksmitowana, zapowiada, że będzie stawiać opór.
1: No nie chcę się wyprowadzić, bo po prostu 33 lata tutaj spędziłam. To jest całe moje dzieciństwo, całe moje życie i no nie mam zamiaru. Będę walczyć do samego końca. Wspomnienia tu są. Tu się urodziłam, tutaj przeżyłam. No całe życie przeżyłam. Każde wspomnienie, dzieciństwo.
0: Rodzina pani Sandry zamieszkuje osiedle maltańskie od pokoleń. Jej babcia wprowadziła się tu w latach 50. Kobieta twierdzi, że nie wiedziała wcześniej o planowanej eksmisji. Dowiedziała się tego, gdy u bram jej posesji stanął komornik 5 sierpnia. Adwokat reprezentujący stronę kościelną Jacek Masiota na antenie Radia Poznań zapowiadał, że nadal możliwe jest zawarcie kompromisu. Przy Żelaznej powstanie ponad 500 nowych mieszkań. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało umowę na realizację inwestycji. Dokument zakłada postawienie 12 bloków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2: Realizacja 516 lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat. W jednym etapie rzeczywiście jest przedsięwzięciem dotychczas nie mającym miejsca w TBS-ie. Bardzo spektakularnym, bardzo ambitnym, duże wyzwanie, no ale jestem przekonany, że wespół z generalnym wykonawcą podołamy temu wyzwaniu i za 2 lata mniej więcej o tej porze będziemy mogli wręczać pierwsze klucze.
0: Mówił prezes PTBS Jerzy Stępień. Inwestycja przy ulicy Żelaznej jest 3. i największym etapem programu Poznań i Zamieszkaj. Inicjatywa przeznaczona jest dla rodzin i osób, które myślą o poprawie warunków lokalowych. Program umożliwia najem mieszkania na preferencyjnych warunkach od miasta. Możliwe jest też uzyskanie dopłat do czynszu.
3: Na antenę wchodzi kultura.
0: Wystawa Body Worlds ponownie w Poznaniu. Ekspozycja od lat budzi kontrowersje. Prezentuje ona ludzkie ciała i narządy poddane długotrwałej konserwacji. Krytycy zarzucają jej brak szacunku do ciała człowieka. Wątpliwości budzi też pochodzenie materiału.
4: Wiem z doświadczenia, że osoby, które krytykują, zasadniczo typowo, to są osoby, które nigdy nie widziały tej wystawy. Ich osąd płynie z ich przekonań. Ja osobiście jestem przekonana, że po to, żeby ocenić tę wystawę, trzeba jej doświadczyć samemu.
0: Mówiła kuratorka wystawy i żona niedawno zmarłego autora ekspozycji Angelina Wally. Organizatorzy zapewniają, że ciała pochodzą od dobrowolnych dawców. Wystawę można zwiedzać do końca tego roku.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: W Plewiskach powstanie nowe zadaszone lodowisko. Ściany budynku mają być otwierane. Umożliwi to w okresie letnim zastąpienie tafli boiskiem. W zimę oprócz ślizgawki będzie też szansa pograć w hokeja lub curling. Budynek zostanie wyposażony w szatnie i wypożyczalnię łyżew. Całość inwestycji pochłonie prawie 8 milionów złotych. 1/3 pochodzi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace mają się zakończyć w 3 kwartale 2027 roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Halo, halo, kto tam puka? Proszę otworzyć drzwi od kurnika.
7: Ach, to ta dama.

piątek, 28 dzień sierpnia. Patrycja, Aleksa, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortunat, Jałchima, Adelina i Wyszomir. No tutaj trzeba się trochę skupić na końcu przy tych imionach. Tak zerkam w te imieniny Bibiana, no i się okazuje, że mamy takie imię żeńskie Bibiana, ale mamy imię męskie Bibian. I to męskie obchodzą w Polsce ma 4 kobiety i 4 mężczyzn. Tak to wygląda. Taka ciekawostka. A Wyszomir tylko 3 osoby w Polsce takie są. Także oryginalne. Jakby ktoś chciał, może kto wie, może za 9 miesięcy będą się same Wyszomiry rodziły, bo właśnie tak stwierdziliście, że to coś fajnego. Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów i Dzień Muszki obchodzimy. Święto Lotnictwa Polskiego również. Przysłowia mamy na dziś. Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. Ja tak patrzę, że muchy nam grają na antenie, dzień muszki mamy, co prawda nie tej owocówki, no ale gdzieś tak można zahaczyć. Kura jest zadowolona, bo to śniadanko.

8:05 na naszych zegarach. A my mamy płyty tygodnia, epki dwie dokładnie, Angel Egg i Blue Lights to jedna z nich, a druga Lia Sky, It Isn't Real. No i tą pierwszą zagraliśmy już całą na naszej antenie i jeszcze na pewno nieraz do niej wrócimy, no ale jeden utwór nie został zagrany jeszcze właśnie z It Isn't Real, więc go jak najbardziej zagramy. Jeśli chodzi o samą Lia Sky, to takie gitarowe, pop-rockowe brzmienia można znaleźć właśnie na tej epce, od wrażliwości do emocjonalnego uwolnienia. 5 utworów na tej epce się znalazło. My gramy ten ostatni. See you later.

0: Whenever.
1: Autopromocja.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

Jeśli przekładacie coś na jutro, na przysłowiowe zaraz, na potem lub na nigdy, to nie jesteście sami. Zaglądam na listę aferowych nowości i Edge Case też właśnie o tym pisze, o tym myśli, o tym śpiewa, o natłoku myśli i lękach, które prowadzą do paraliżu oraz ciągłego odkładania życia na później. Ja na przykład wczoraj zdecydowałem, że dzisiaj wyniosę śmieci, czyli w sensie, że jutro, czyli już jest dzisiaj. No i tak boję się wracać trochę do domu, co mnie tam zastanie.

8.17, ja się tak zastanawiam, późna gratyfikacja to jest coś raczej przyjemnego, że najpierw zrobisz wszystko, co masz zrobić i później już masz wolne, masz spokój, możesz odpocząć, a z kolei odkładanie odpoczynku to raczej najlepszym pomysłem nie jest. A jakie rzeczy wy przekładacie na potem? Bardzo mnie to ciekawi. aferanek@afera.com.pl. Proszę, piszcie do godziny 10. No i tak, Mikołaj już się uśmiecha do mnie, w sensie ten Pluciński oczywiście. No bo faktycznie kojarzę ten utwór i fani tej piłkarskiej gierki z soundtracka też na pewno znają. To Saint Motel, My Type. To 8.18 na naszych zegarach, a niedługo trochę kultury jeszcze na naszej antenie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Mamo, chcę jakiś fest. Synku, mamy Kamlot Fest w domu. Kamlot Fest, czyli święto kultury niezależnej skupione na szeroko pojętym rockowym podziemiu. Line-up jest na tyle zróżnicowany, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Od rocka, poprzez hip-hop i emo jazz, aż po metal. Jeśli więc jeszcze tego lata nie poczułeś lub nie poczułaś festiwalowej energii i masz wrażenie, że ominęło ci prawie wszystko, niech nie ominie cię Kamlot Fest. Kamlot Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Schronie. Kto to ten Żupański? To Jan Konstanty Żupański, ale jego już nie ma z nami. Ale za to jest z nami Festiwal Żupańskiego, który także zbliża się do końca. Festiwal Żupańskiego to cykliczna, coroczna impreza integrująca oraz ożywiająca Wildę. Za nami wykłady, warsztaty, wystawy, a przed nami dzisiaj o godzinie 18 slam poetycki imienia Tomka Genowa w kawiarni Pora Dnia. Jutro na placu Marii Skłodowskiej-Curie szaleństwo wydarzeń. Spektakle dla tych młodszych i spotkania autorskie oraz koncerty dla tych trochę starszych. Pojutrze, w niedzielę o 21 spektakl plenerowy Eurydyka Teatru Biuro Podróży w Parku Jana Pawła II. Wpadnij na Wildę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

całej Polsce chyba już znamy Maryję Konotopską, czyli najwyższy pomnik w Europie Maryi właśnie. No, a ja czytam o tym, że Armenia miała mieć Jezusa większego niż u nas w Świebodzinie, ale aresztowano miliardera fundatora. Trzeba było tak kozaczyć, nie znamy te numery. Armeński miliarder, który właśnie finansuje, buduje największą na świecie figurę Jezusa, został aresztowany za oszustwa finansowe. Na ten moment budowa posągu spowolniła i nie wiadomo, jaka czeka jej przyszłość. Sama figura ma mieć 33 metry, ale ma stanąć na cokole wysokim na 44 metry. Ja nie bardzo rozumiem właśnie, jak to jest liczone, że posąg to jedno, ale podstawy to drugie, to niby pomnik, ale to jest łączone razem, no ale w sumie jak ktoś by dał sobie taki pomnik dwumetrowy na cokole stumetrowym, no to co, to pomnik ma 105 metrów? No ja się nie zgadzam, coś tu jest mieszane. No mieszał ewidentnie właśnie ten biznesmen, Gagik Tsarukyan. No i on na tę chwilę jest właśnie oskarżony o pranie pieniędzy na dużą skalę, przez co zostały opóźnione prace. Teraz nie wiadomo, czy ten właśnie pomnik powstanie. No ogólnie, jeśli chodzi o ormiański kościół apostolski, to on zakazuje tworzenia też tych pomników, uznając je za bałwochwalstwo. No a sam biznesmen stwierdził, że to jest dobre uczczenie tego, że Armenia to jako pierwszy kraj, był tym pierwszym krajem, który uznał chrześcijaństwo za religię państwową. No czy miejsce sobie wykupi za resztę? Zobaczymy.

0: 8.31. Kinga Szymczak przychodzi w dniu ślubu mojej córki i prosi mnie, żeby mogła opowiedzieć o antimafii. No dobrze, ale najpierw kawa.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Wśród kolorowych, słodkich, krzyczących wręcz symboli w stylu Dolce Vita, które przychodzą każdemu bardzo szybko do głowy, istnieje dosyć intensywna czarna plama na kartach włoskiej kultury. Mafia. Sycylijska Cosa Nostra, kalabryjska 'Ndrangheta czy neapolitańska Camorra to nazwy, które weszły do globalnego języka przestępczości. Jednak obok mafii istnieje też przeciwieństwo – antymafia. To nie tylko instytucje państwowe, ale i ruch społeczny, który w ciągu ostatnich dekad zmienił włoską mentalność. To historia odwagi, ulicznych manifestacji i zwykłych ludzi, którzy postanowili powiedzieć dość. Aby zrozumieć jednak, czym jest antymafia, trzeba wiedzieć, czym jest mafia. Organizacje przestępcze we Włoszech nie były jedynie bandami kryminalistów. Od XIX wieku przenikały do polityki, gospodarki, wymiaru sprawiedliwości. Mafia to sieć relacji, w której strach i zmowa milczenia, omerta, były fundamentem władzy. Lata 70. i 80. to złote czasy dla mafii. To wtedy osiągnęła apogeum potęgi. Handel heroiną, nielegalne kontrakty budowlane, powiązania z politykami. To wszystko sprawiało, że państwo wydawało się, a w zasadzie realnie stało się, bezsilne. Ale właśnie wtedy zaczęła rodzić się antymafia. Jednym z pierwszych symboli oporu była powołana w 1963 roku Parlamentarna Komisja Antymafia. Jej zadaniem było badanie wpływów mafii i przygotowywanie raportów. Początkowo działanie było raczej teoretyczne, ale z czasem komisja zyskała realne znaczenie. To dzięki niej mafia przestała być traktowana jako folklor Sycylii, a zamiast romantyzować ją, zaczęto mówić o niej jako o zagrożeniu dla całego państwa. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w latach 80. wraz z działalnością sędziów Giovanniego Falcone i Paola Borsellina. Obaj byli członkami tzw. Pool Antimafia w Palermo, grupy prokuratorów pracujących wspólnie, aby przełamać ruch strachu. To za ich sprawą po latach żmudnej pracy, dochodzeń i przesłuchań w 1986 roku w Palermo rozpoczął się Maxi Processo, największy proces mafijny w historii. Na ławie oskarżonych zasiadło ponad 400 mafiozów, a ściśle strzeżona sala sądowa wyglądała niczym teatr wojenny. Falcone i Borsellino zebrali dowody dzięki zeznaniom Pentiti, skruszonych mafiozów, którzy złamali zasadę omerta. Proces zakończył się skazaniem 346 mafiozów. Był to cios w serce mafii, ale też istotny sygnał. Państwo może zwyciężyć. Zemsta jednak była brutalna. W 1992 roku Falcone i Borsellino zostali zamordowani w zamachach bombowych. Wstrząsnęło to całymi Włochami, ale jednocześnie wywołało niespotykaną falę sprzeciwu społecznego. Po śmierci sędziów tysiące młodych ludzi wyszło na ulicę Palermo i Rzymu z transparentami. La mafia uccide, il silenzio pure. Mafia zabija, ale milczenie również. Narodził się wtedy nowy wymiar antymafii, ruch obywatelski. Powstały stowarzyszenia takie jak Libera, założone przez księdza Luigiego Ciottego, która zaczęła przejmować majątki mafii i przekształcać je w miejsca użyteczności społecznej. Szkoły, kooperatywy rolne, biblioteki. Dawne winnice mafiozów zaczęły produkować tzw. wino sprawiedliwości, a ziemie przejęte przez państwo stały się symbolem odrodzenia. Ogromną rolę w antymafii odegrała również włoska młodzież, która przecież jest doskonałym celem mafii. W szkołach zaczęto prowadzić zajęcia na temat walki z mafią, a dzieci odwiedzały domy ofiar zamachów. W Palermo na ścianach pojawiały się murale z wizerunkami Falcone i Borsellina. Dziś antymafia to zarówno instytucja, jak i kultura. We włoskiej prokuraturze działa specjalna Direzione Nazionale Antimafia, koordynująca śledztwa w całym kraju. Policja ma oddziały wyspecjalizowane w walce z mafią gospodarczą i praniem brudnych pieniędzy. Ale antymafia to także codzienne życie. We Włoszech istnieją tysiące barów i restauracji oznaczonych naklejką Addio Pizzo. To znak, że właściciel nie płaci haraczu. Pizzo. Mafii. Klienci świadomie wybierają takie miejsce, wspierając odwagę przedsiębiorców. Kultura popularna często romantyzuje mafię. Wystarczy pomyśleć o Ojcu Chrzestnym. Antymafia próbuje przeciwstawić się tej narracji. Włoscy pisarze i reżyserzy, jak Roberto Saviano, autor Gomorry, pokazują prawdziwe oblicze mafii. Brudne, brutalne, bez glamuru. Chociaż mafia straciła część dawnej potęgi, antymafia ma wciąż pełne ręce roboty. Dziś największym wyzwaniem jest 'Ndrangheta, która kontroluje znaczną część światowego rynku kokainy. Jej struktura rodzinna sprawia, że trudniej ją rozpracować niż Cosa Nostra. Dziś działania mafii wychodzą tam, gdzie są wielkie pieniądze. Cyberprzestępczość, inwestycje w energię odnawialną, infiltracja polityki na szczeblu lokalnym. Mafia zmienia się, więc antymafia też musi być elastyczna. Antymafia wbrew pozorom nie jest tylko włoską sprawą. Organizacje przestępcze działają transnarodowo, od Kanady po Australię, dlatego też włoskie doświadczenie w walce z nią staje się wzorem dla innych państw. Współpraca międzynarodowa, jak europejskie nakazy aresztowania czy operacje Europolu, czerpią z włoskiego modelu. Antymafia jest też symbolem szerszym. Przypomina, że społeczeństwo może stawić opór nawet najpotężniejszej sile, jeśli działa wspólnie i konsekwentnie. We Włoszech mawia się chi tace piega la testa, muore ogni volta che lo fa. Kto milczy i pochyla głowę, umiera za każdym razem, gdy to robi. Antymafia to właśnie odmowa pochylania głowy. To dowód, że nawet w kraju, gdzie mafia była częścią pejzażu, można zbudować kulturę sprzeciwu. I może właśnie dlatego antymafia stała się jednym z najważniejszych włoskich słów XX i XXI wieku. Zaraz obok. Espresso, amore e calcio. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
6: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
3: Reklama.

8.43 na naszych zegarach. Dalej spoglądamy w aferową listę nowości. Tam, o, jak jeszcze pięknie zagrali nam na koniec Organyk. Dziękujemy bardzo. Natalia Marczuk tam właśnie z jej najnowszym singlem Nadwodne miasto. Jak sama mówi, to wyidealizowana wizja przerodziła się w wiele emocji, z których powstało właśnie Nadwodne miasto. Jak podkreśla sama twórczyni, to nie jest piosenka wyłącznie o Gdańsku, czyli o jej rodzinnym mieście, ale to taka uniwersalna opowieść o chwili, w której odkrywamy, że można tęsknić za czymś przez lata, a potem nie odnaleźć się. Kiedy wreszcie to dostaniemy?

0: Jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór i na ten jutrzejszy, to wychodzimy naprzeciwko. Właśnie dzisiaj startuje Kamlot Fest o godzinie 19. Koncerty potrwają do 23. No i jutro też wieczorami można takie koncerty właśnie znaleźć w schronie. 7148. Pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając na pytanie. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, a więc ja was pytam, jaki był wasz pierwszy komiks i co was w nim urzekło? Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości już z VAT-em, a ja czekam jeszcze do 10 na wasze odpowiedzi.
1: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co uda

Ja wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: 8.57, czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Budowa japońskiego ogrodu wyobraźni postępuje. Stanie on na terenie starego zoo. Inwestycja zajmie 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na miejscu gotowe są układy ścieżek i nasadzenia roślin. Powstała też wyspa żółwia. W planach jest jeszcze postawienie kaskad wodnych, kompozycji kamiennych i wyspy żurawia. Postępy na terenie robót mieli okazję zobaczyć uczestnicy 18. Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Japonistycznych. Japoński ogród wyobraźni to inicjatywa, która zwyciężyła w jednej z edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Znamy nowy ranking najlepszych wojewódzkich miast do życia autorstwa Business Insider Polska. Poznań zajął 4. miejsce. W poprzedniej edycji stolica Wielkopolska

0: Polski zwyciężyła. O spadku zaważyła jakość powietrza i niższa dostępność mieszkań i lekarzy na NFZ. Doceniono z kolei niską przestępczość i średnie miesięczne wynagrodzenia.
1: Byliśmy dwukrotnie czy trzykrotnie na pierwszej pozycji. Jestem przekonany, że na tą pozycję wrócimy. Tych rankingów różnych jest bardzo wiele. Są też inne i w tych innych rankingach też się mieścimy zawsze w ścisłej czołówce. Wielokrotnie zdobywaliśmy wyróżnienie.
0: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W zestawieniu triumfował Szczecin. Na drugim miejscu uplasował się Lublin. Podium zamknęła Łódź. 10 wielkopolskich OSP z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na podstawowy sprzęt użytkowany na co dzień, czyli buty, kaski i mundury. Zakupy te mają poprawić warunki pracy strażaków ochotników i zwiększyć skuteczność prowadzonych przez nich akcji.
2: Coraz więcej tak naprawdę zdarzeń, takich, które dotyczą podtopień, powodzi czy też pożarów, dotyczy jednak sytuacji, które są spowodowane naszymi zmianami klimatu. Stąd też jest ważne, żebyśmy wspierali te jednostki, które są pierwsze na miejscu takich zdarzeń, a najczęściej są to jednak ochotnicze straże pożarne.
0: Mówiła zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Agnieszka Lewandowska. Fundusz podpisał też umowę z MSWiA. W ramach porozumienia instytucja przekazała 2 miliony na zakup minibusów dla straży.
3: Wypoczywaj z Radiem Afera.
0: Ostatnie dni letnich pływalni miejskich. Ta na Chwiałce po raz ostatni otwarta będzie 30 sierpnia. Dzień później sezon zakończy pływalnia na Kasprowicza. 31 sierpnia na Chwiałce odbędą się jeszcze zawody w piłce wodnej. Woda z tego basenu zostanie przepompowana do takiego samego obiektu przy Spychalskiego. Po uzdatnieniu i przygotowaniach pływalnia na Chwiałce ponownie zostanie otwarta, tym razem w wersji krytej. Data jeszcze nie jest znana. W tegorocznym sezonie z odkrytych basenów skorzystało prawie 60 tysięcy poznaniaków. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Jeden dzień do weekendu pozostał, a nie, to już zero, druga kuro. Zapraszamy.

Mamy piątek, godzinę 9, a w kalendarzu jeszcze 28 dzień sierpnia. Patrycja, Aleksy, Augustyn, to oni imieniny dzisiaj obchodzą. Najlepszego życzymy od całej redakcji. A co? Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki oraz Święto Lotnictwa Polskiego. A to, co po następnym utworze, to rozmowa. Rozmowa o tym, jak skutecznie zadbać o swoją głowę i ciało. A o tym opowie Sonia Chojnik, czyli prezeska Fundacji Tafla, oraz Nikola Kowalska, czyli koordynatorka Fundacji Tafla. Dowiecie się, dlaczego powinno łączyć się psychologię z psychodietetyką i jak nawyki wpływają na nasze emocje oraz kiedy zwykłe zmęczenie staje się sygnałem alarmowym. No to, co będzie też takie praktyczne, no to dowiecie się, jak w Poznaniu korzystać z bezpłatnych oraz niskopłatnych konsultacji warsztatów.

0: 9:05 na zegarach. Fundacja Tafla prowadzi interwencje kryzysowe, bezpłatne oraz niskopłatne konsultacje ze specjalistami, a także warsztaty psychoedukacyjne. Na co dzień pomagają osobom zmagającym się z przewlekłym stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym czy kryzysami psychicznymi. Patrzą na zdrowie psychiczne całościowo, łącząc emocje z tym, co dzieje się w ciele i nawykach. A ja o Slow Life w szybkim świecie porozmawiam z prezeską fundacji, czyli Sonią Chojnik. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Oraz koordynatorką Fundacji Tafla, czyli Nikolą Kowalską. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na sam początek, jest to młoda fundacja, jak się dowiedziałem, też dopiero rok niedługo będzie obchodzić. A co stało za ideą założenia jej?
1: Pomysł powstał, w zasadzie powstawał już od kilku lat. Ja jestem psychologiem i miałam okazję działać i w różnych organizacjach, w różnych fundacjach, w różnych obszarach. Natomiast taki problem, który się cały czas pojawiał, to było to, że nie ma dostępu nadal cały czas wystarczającego do pomocy psychologicznej, przede wszystkim takiej doraźnej dla osób w dużym kryzysie. Mhm. No i często nawet osoby, z którymi rozmawiałam, które przekierowywałam do telefonów wsparcia, nie zawsze były w stanie nawet się z takim telefonem czy infolinią, która powinna być całodobowa, połączyć.
0: Okay.
1: Tak, no i w związku z tym powstała idea, żeby przede wszystkim najpierw coś z tym zrobić i zaczęłam pracować nad pomysłem, żeby zaczęło powstawać takie wsparcie kryzysowe, mm-hmm. ale właśnie nie w formie infolinii, tylko online, żeby było jak najwięcej terminów, gdzie można w zasadzie nawet tego samego czy następnego dnia umówić się z psychologiem za darmo. Mm-hmm. I od małego pomysłu zaczęła powstawać wielka idea, która się przerodziła teraz już w fajnie, sprawnie działającą fundację, którą wspiera zespół nie tylko specjalistów, ale też wielu osób z zewnątrz, no i szereg wolontariuszy. Tak zresztą poznałyśmy się z Nikolą, która dołączyła do nas jako wolontariuszka i teraz już z nami działa w zasadzie prawie rok i mocno wspiera też działania organizacyjne w naszej fundacji.
0: Czyli mimo, że ten telefon istnieje, no to brakowało takiego, no faktycznie reagowania już teraz, no bo to mówimy o kryzysach jednak. Szybkość działania jest istotna, to zdecydowanie.
1: Tak, zdecydowanie. No i to też... To, na czym nam zależy, to przede wszystkim nie tylko dać tą pomoc doraźną, ale staramy się też wskazać dalsze kroki. Osoby, które też do nas się zgłaszają, zawsze staramy się jakoś zaopiekować, powiedzieć, jak można działać dalej. Część z nich jesteśmy w stanie też przyjąć do naszej fundacji, pod nasze skrzydła i też mogą później korzystać z pomocy czy różnych warsztatów, czy działań, które oferujemy, czy to w dużo niższych cenach niż rynkowe, czy czasem nawet bezpłatnie. No i to jest taki pierwszy trzon, bo oczywiście, tak jak mówię, idea się rozrosła i w kolejnym kroku zaczęły powstawać też pomysły, jak w ogóle przeciwdziałać takim kryzysom psychicznym, które często wynikają właśnie z rozregulowania układu nerwowego, z braku edukacji na temat tego, co powoduje zaburzenia psychiczne. No a tych zaburzeń jest bardzo dużo.
2: Dokładnie, WHO podaje, że ponad 1 miliard ludzi na świecie żyje z zaburzeniami psychicznymi. No to jest niemal 1 na 7 osób. A Instytut Psychiatrii i Neurologii wskazuje, że ponad 26% dorosłych Polaków doświadcza w ciągu życia przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. No to jest prawie 8,5 miliona osób. No
0: to sporo, to rzeczywiście. A z jakimi problemami poznaniacy najczęściej pukają do waszej fundacji? Jakie to są te kryzysowe sytuacje? Czy to może zwykły stres, czy to już raczej stan alarmowy?
1: My zawsze mówimy, że kryzys jest bardzo indywidualny i nigdy nie oceniamy, czy ta sytuacja jest już wystarczającym kryzysem, żeby pomóc, no bo jeżeli ktoś tej pomocy szuka, no to znaczy, że jest. I trafiają do nas bardzo różne trudności. Rzeczywiście jest tak, że nasza fundacja przede wszystkim specjalizuje się w tych problemach, które wynikają z takiego długotrwałego napięcia, więc to są depresje, to są jakieś duże lęki, wypalenie zawodowe, bardzo często też myśli samobójcze i zdarzają się też osoby, które padły ofiarą jakiejś przemocy, czy na przykład, czy to przemocy fizycznej, czy seksualnej, czy psychicznej. Więc my takim osobom też pomagamy i nawet kierujemy gdzieś tam do innych fundacji, czy do innych organizacji, gdzie wiemy, że jeżeli to jest jakiś taki specyficzny problem, że tą pomoc dostaną nawet lepszą.
0: I dalej gdzieś można z tym działać. A tak na samym początku, jeśli no bo taka osoba, jeśli ktoś nie ma kogoś bliskiego, kto ją powiedzmy zachęci lub powie, że tej pomocy potrzebuje, to jak po sobie poznać, że chociażby ten przewlekły stres, jak on się objawia w ciele, jak sobie z nim radzić, jak go poznać w ogóle?
1: To jest świetne pytanie. Myślę, że Nikola tu za chwilkę też uzupełni, no bo taką najfajniejszą, najprostszą metodą na rozpoznanie swojego napięcia jest zwrócenie się do ciała. No bo ciało czasem najlepiej nam pokazuje i jeżeli mamy takie objawy jak bezsenność, jak duże napięcie mięśni, jak takie spirale, ja to nazywam spiralami myśli, czyli ruminacje, gdzie nie możemy przestać myśleć na jakiś temat i nie możemy na przykład zasnąć z tego powodu, no to to są już sygnały, jeżeli to trwa kilka tygodni, co najmniej, no to, że fajnie byłoby porozmawiać ze specjalistą, bo czasem niewielkie zmiany mogą wywołać naprawdę ogromne efekty i my czasem widzimy już po kilku tygodniach pracy z taką osobą, że jej życie zaczyna się diametralnie odmieniać, bo to była kwestia dosłownie skalibrowania jakichś małych rzeczy. Oczywiście są też takie trudności, które wymagają więcej czasu i czasem są bardzo złożone. Każdy przypadek jest indywidualny. Natomiast jakbym miała powiedzieć, na co najpierw zwrócić uwagę, no to to ciało i często też dostajemy sygnały z otoczenia, że coś jest nie tak, albo że się ktoś o nas martwi, albo na przykład widzimy, że to wpływa na nasze funkcjonowanie, na przykład w pracy radzimy sobie coraz gorzej, albo na studiach, na uczelni i to też jest taki sygnał, że okej, może trzeba się na chwilkę zatrzymać.
0: Coś trzeba z tym zrobić wtedy i nie lekceważyć tego zdecydowanie.
1: Tak, a Nikola zresztą bardzo interesuje się psychosomatyką, więc może chciałabyś coś jeszcze dodać.
2: Tak, no myślę, że też warto zwrócić uwagę na swój sen, czy faktycznie, jeżeli mamy jakieś problemy, czy one nie wynikają z jakiegoś stresu, który też nie jest rozładowany, ale też może się przyjrzeć bliżej relacji z jedzeniem, bo zdarza się też tak, że będziemy na przykład zajadać stres, albo pójdziemy w tą drugą stronę, czyli nie będziemy jeść, albo będziemy jeść bardzo niewiele, ze względu po prostu na poziom stresu w naszym organizmie, więc to są też takie dwie rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, jak już sobie obserwujemy swoje życie.
0: W waszym zespole psychologowie pracują ramię w ramię z psychodietetykami. Jak to, co mamy na talerzu i jak traktujemy własne ciało, przekłada się na nasze emocje i poziom lęku? Jak to się łączy?
1: To się bardzo łączy. W ogóle ja jestem zwolenniczką i też wszyscy nasi specjaliści w fundacji promują takie holistyczne podejście, czyli jednak psychę i ciało. I z tego też względu mamy w naszym zespole psychodietetyka Dariusza Chudzińskiego, który wspaniale tutaj też prowadzi w takich obszarach i też oferuje darmowe wsparcie, bo każdy z naszych specjalistów poświęca 8 godzin miesięcznie na wolontariat. I to jakbyśmy mieli to krótko podsumować, jak to wpływa, no to przede wszystkim jelita. Pewnie słyszałeś, że jelita to drugi mózg. I tak jest. To znaczy, jeżeli mamy duży stres i on trwa długi czas, no to będzie to wpływać na pracę naszych jelit, na wchłanianie składników, na zmiany hormonalne i będzie się przekładać też na to, jak później długotrwale funkcjonujemy. Dlatego mówi się też o zaburzeniach psychosomatycznych, czy o tym, że niektóre choroby, takie fizyczne, wynikają też ze stresu długotrwałego. No a w drugą stronę badania pokazują, nawet w zeszłym roku czytałam takie badania, że całkiem nowe w Stanach Zjednoczonych były przeprowadzone, że jeżeli się pije regularnie kefiry, to zauważono poprawę zaburzeń psychicznych, bo po prostu też regulacja tej flory jelitowej może pomóc nam w kontekście samopoczucia.
0: I one dobrze działają na nasze jelita, na nasz układ pokarmowy. Polecamy kefiry, pewnie, że tak. Na pewno przetworzone jedzenie nie jest czymś dobrym. A tak się zastanawiam, czy na przykład pikantne, ostre jedzenie, ono jakoś wpływa na nasz stres, jakoś negatywnie, czy raczej to się tak nie łączy?
1: Na to pytanie chyba musiałby odpowiedzieć nasz psychodietetyk. Natomiast ja bym tutaj nawet nie myślała o tym w kategoriach jedzenia, jeżeli chodzi o to, czy jest przyprawione, czy nie. Ale jak słyszę jedzenie, to od razu myślę slow life w kontekście. To jest często dla wielu osób taki moment, żeby się zatrzymać, kiedy gotujemy. No bo nie wiem, czy słyszałeś, ale też jest tak, że jeżeli my możemy regulować się poprzez ciało, nie?
0: Tak.
1: Czyli jeżeli ja zacznę mówić wolniej, to będę się mniej stresować. I jeżeli się zatrzymam w ciągu dnia i na przykład poświęcę chwilę tylko na gotowanie, bez ekranów, przy okazji to jest też sensoryczne, my dotykamy tego jedzenia, no to też możemy się zrelaksować. Więc mocno zachęcam, jak chcecie wprowadzić jakąś małą zmianę w swoim życiu, no to zacznijcie od tego, żeby na przykład jeść jeden posiłek w takim pełnym skupieniu, właśnie bez ekranów, poświęcić chwilę na to, żeby poczuć smak tego jedzenia, fakturę, może właśnie poświęcić chwilę na gotowanie.
0: No właśnie, a często już do tego jedzenia, no to ono stygnie podczas wybierania na przykład filmu, czy to na YouTubie, czy jakiegoś dokumentu i tak dalej. I skupiamy się właśnie bardziej na tym, żeby zjeść jak najszybciej, a to nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby zwolnić i ten układ sam się wtedy potrafi regulować. Jeszcze bym spytał może ciebie, Nikola, jak rozpoznać takie wypalenie zawodowe od zmęczenia pracą? Gdzie jest ta granica? Czy to też jakoś ciało nam podpowiada?
2: Tak, to też właśnie może się objawiać w postaci czy trudności ze snem, czy też taką niechęcią, jak sobie tylko w ogóle pomyślimy, przychodzi niedziela i sobie myślimy, muszę znowu jutro tam wracać. Czy ogólnie od też takiego zmęczenia, jak nawet wracamy do domu po tej pracy, to nie potrafimy się zrelaksować, ale też zabieranie rzeczy z pracy do domu. No tak naprawdę tych objawów jest mnóstwo i też każdy może trochę to wypalenie inaczej przeżywać. Ale no właśnie też to, w jaki sposób jemy, też to, w jaki sposób być może się odnosimy do naszych współpracowników, czy też jeżeli pracujemy z osobami, które gdzieś przychodzą do nas z zewnątrz, no to też może to być widoczne w tym, w jaki sposób się nawet odzywamy do tych ludzi, czy jak ich traktujemy.
0: Okej, jakie mamy podejście?
1: Ja może jeszcze do tego dodam, że kiedy na przykład widzimy też wzrastającą niechęć do pracy, ale takie też poczucie przymusu równoczesne, że my musimy, nie? Mhm. Zasuwać, że czujemy taką presję, a jednocześnie już nie chcemy, już nie czujemy tej radości, no to może być też sygnał, że to wypalenie się zaczyna pojawiać. I rzeczywiście też badania pokazują, że to jest taka ciekawa rzecz, że najbardziej zaangażowani pracownicy z najwyższym poziomem motywacji i pasji do pracy najczęściej padają ofiarami wypalenia.
0: Mimo wszystko, że tyle mają w sobie tego zaangażowania, że prędzej czy później te silniki gdzieś przestają pracować.
1: Tak, bo cały czas pracują na najwyższych obrotach i nie ma tej granicy, dlatego ta granica praca, życie jest tak ważna i ten balans i też bardzo mocno do tego zachęcamy i edukujemy, żeby jednak gdzieś szukać tych momentów zatrzymania. No w tym celu nawet regularnie organizujemy różne warsztaty relaksacyjne, różne fajne techniki. Już nawet wczoraj był warsztat taki hipnoterapeutyczny, gdzie nasza hipnoterapeutka pokazywała, jak można wejść w stan relaksacji, jak się samemu można wprowadzić szybko w taki stan relaksu i odzyskać też kontakt ze swoim ciałem.
0: Czy ty chciałabyś podpowiedzieć, znasz takie techniki szybkiej relaksacji?
1: Jest trochę takich technik. Najszybszą i najprostszą techniką jest znowu odwołanie się do ciała poprzez na przykład mikroszok, czyli jeżeli mamy moment dużego stresu, jak ja przed chwilą, zanim weszłam do studia, to można sobie chwycić na przykład kubek gorącej herbaty, bo ta zmiana temperatury to już jest taki moment, że my się na chwilę uziemiamy, albo włożyć ręce pod zimną wodę. Fajnym sposobem też jest, i to często się stosuje przy atakach paniki, żeby sobie mieć kwaśny cukierek gdzieś tam pod ręką w kieszeni czy w torebce i w momencie, kiedy czujemy to narastające napięcie, to można sobie taki cukierek zjeść. No i to już na chwilkę odrywa organizm od tego, co się dzieje i często wystarcza nam na to, żeby na przykład chwilkę pooddychać głębiej, nie? Żeby wyjść z tego stanu takiego najwyższego napięcia.
0: To jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi radami, bo właśnie pomyślałem o oddechu. On jest chyba takim pierwszym też rzeczą, którą powinno się robić. Raczej szybki wdech i dłuższy wydech, prawda? Z tego co wiem. Ale taka terapia lekka, szokowa, czy to temperaturą ciepłą, czy zimną, lub kwaśnym smakiem, no myślę, że gdzieś będę musiał to przetestować w najbliższej chwili. No dobrze. W takim razie może na sam koniec już taka prywatna terapia, no to spory wydatek, wiemy o tym. A jak w praktyce działa wasz model bezpłatnej pomocy, czy nisko płatnej? Do kogo jest skierowany, gdzie jej szukać?
1: Nasza oferta jest skierowana do każdego, kto potrzebuje, ale przede wszystkim do osób dorosłych, bo jednak nie mamy specjalistów, którzy działają z dziećmi, więc to pewnie warto podkreślić. I to, z czego możecie skorzystać i bardzo zachęcamy, żeby zajrzeć właśnie na naszą stronę fundacjatafla.pl albo na Instagram, bo tam codziennie wrzucamy też terminy, no to właśnie bezpłatne konsultacje online, przez internet z kamerką, z psychologiem lub psychodietetykiem, bo takie też mamy, I to jest wszystko bezpłatnie i później też często kierujemy, tak jak mówiłam, na dalsze formy wsparcia w zależności od problemu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby kontynuować z danym psychologiem spotkania, to jest to możliwe. Jest to w cenie 150 zł, czyli zdecydowanie mniej niż na rynku w tej chwili za takie spotkanie. Oczywiście są też przypadki, które rozważamy indywidualnie, kiedy ktoś jest w kryzysie ekonomicznym, bezrobotny i w ogóle nie jest w stanie z takiej pomocy skorzystać. No i dodatkowo organizujemy szereg wydarzeń też bezpłatnych, czy to webinary, czy cały cykl. Mieliśmy w zeszłym roku wydarzeń, które się nazywały Przepływ. Robiliśmy to tutaj na Uniwersytecie Artystycznym i we współpracy z kawiarnią Kahawa. I tam różni goście z naprawdę różnych obszarów około psychologicznych, czy dotyczących zdrowia psychicznego przychodzili, opowiadali, ćwiczyliśmy sobie wspólnie różne techniki i tam można było się nauczyć tak naprawdę, jak sobie radzić z napięciem.
0: Na takich warsztatach też się można wiele nauczyć. To na pewno o Slow Life w szybkim świecie z Fundacją Taflą. Rozmawiałem dokładniej z prezeską fundacji, czyli Sonią Chojnik i z koordynatorką Fundacji Tafla, czyli Nikolą Kowalską. Bardzo wam dziękujemy za tą rozmowę.
1: Dziękujemy.

0: autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Wracamy do listy aferowych nowości. Tam twój Dawid, tak jest, ale też mój, nasz, ale to nie komunizm, także spokojnie. Twój Dawid, dokładnie, Los nie bierze jeńców. Tak się nazywa jego kolejny utwór utrzymany w muzykalowej stylistyce. To chyba to, za co już znamy też Dawida. Jest opowieścią o jego ostatnim roku. Zachęcam do sprawdzenia.
1: Dobra, dobra. U mnie to było tak. 2025 rok. I plan ciągle brak i ciągle wokół.

świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem, powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie, będę portalem jak słońce.

0: That's Alice Cooper. And as we landslide our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
5: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

Aferzasta już dzisiaj o godzinie 20, a wy możecie jeszcze oddawać głosy swoje przez 2 godziny ponad właśnie na takie nowości, jak na przykład Dominika Powrót, jak Darek Dymek All That I Want, Nat Cichocka i singiel ChatGPT, Minimal Blue, Nic Nie Wiem, oraz to, co możecie usłyszeć już teraz, czyli Wasylkowski i Lato. A to utwór, który snuje opowieść o dorastaniu we wschodniej Europie, a każda zwrotka opisuje inny etap życia z tego regionu. To właśnie Wasylkowski, to Lato, to nasza nowość.

lata to trwają jeszcze festiwale, na przykład takie jak Kamlot Fest. On dla fanów undergroundowego rocka trwa od dzisiaj do jutra. Wieczorami właśnie takie koncerty możecie znaleźć. 7148 to numer bramki SMS-owej, pod który możecie wysyłać SMS-y o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając z racji Światowego Dnia Publicznego Czytania Komiksów, jaki był wasz pierwszy komiks i co w nim was urzekło. Złotówka i 23 grosze to już z VAT-em koszt takiego SMS-a, a ja czekam jeszcze 10 minut na wasze odpowiedzi. 7148 to numer.

Jeszcze przed serwisem informacyjnym spłynęła do nas informacja, że o tym, że nie żyje król Norwegii Harald V w wieku 89 lat zmarł w czwartek. Dwór królewski informował, że stan zdrowia monarchy jest bardzo poważny. On sam, Harald V, od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo. Tam trafił po badaniu lekarskim, a leczony był z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Królem Norwegii był od roku 91 i był trzecim monarchą tego kraju od odzyskania niepodległości w 1905 roku. Jego następcą ma być jego syn, 53-letni książę koronny Hakon.

0: 3 minuty zostały do godziny 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie. Już dziś rozdane będą pierwsze komplety medali. Dzisiejsze finały poprzedzą jeszcze starty półfinałowe.
2: Co będzie na mecie, to się okaże, a my damy z siebie wszystko. Dzisiaj trzeba odpocząć. Też chłopacy rano mieli dwójkę, to na pewno nie ułatwiło nam zadania. Jutro mamy tylko czwórkę, finał. Każdy się wyśpi, dobrze zje i będzie gotowy na jutrzejsze wyzwanie.
1: Mówił po czwartkowych eliminacjach K4 na 500 metrów Jakub Stepun. Ten finał odbędzie się dziś o 15:11. Wcześniej w tej samej konkurencji o medale powalczą panie. Wśród finalistek jest też osada polska. O godzinie 14 w finale zaprezentuje się Oleksii Koljadycz. Reprezentant Polski startuje w konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Przy kolejowej powstanie hala PKP Intercity. Posłuży ona do obsługi pociągów. Budynek ma przyspieszyć przygotowanie składów do ruszenia na trasę. Oprócz podstawowych prac będą też stanowiska napraw. Hala ma być czynna całą dobę. Obecnie inwestycja jest na etapie projektu. Budowę przewidziano na lata 2028-2029. Budynek ograniczy też konieczność kierowania uszkodzonych pociągów.

0: do innych miast. Podobna hala powstanie w Bydgoszczy. Spółka na te przedsięwzięcia wyda kilka miliardów złotych. Piąta edycja Ironman 70.3 już w najbliższy weekend. Na liście startowej znajduje się niemal 1600 osób, o 30% więcej niż w zeszłym roku. Meta ulokowana będzie na stadionie Lecha, co spowodowało zmianę tegorocznej trasy.
1: Trasa rowerowa w mieście jest skrócona o ten odcinek Bukowski, którym dojeżdżaliśmy na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Odbijamy w prawo w ulicę Bułgarską. Oczywiście ona uległa wydłużeniu w tej części pozamiejskiej. Trasa biegowa została całkowicie przebudowana. Zaprojektowaliśmy ją w taki sposób, żeby kibice mieli łatwy dostęp do zawodników, żeby mogli im kibicować w wielu miejscach na trasie i mam nadzieję, że to się przełoży na niezwykłą atmosferę tych zawodów.
0: Mówił dyrektor Ironman Poland Michał Drelich. W niedzielę na czas trwania zawodów należy spodziewać się utrudnień w rejonie ulic Grunwaldzka, Bułgarska czy Bułkowska. Szczegóły na stronie zdm.poznań.pl.
2: Kultura na 98,6.
0: Poznaliśmy laureatów drugiej edycji Poznańskiej Nagrody Fotograficznej. Główne nagrody powędrowały do Katarzyny Wąsowskiej i Michała Adamskiego. Ta pierwsza została uhonorowana za cykl zdjęć poświęconych ludziom mieszkających na ogródkach działkowych. Adamski dostał nagrodę za fotografie poświęcone lokalnym społecznościom. Prace fotografów będą wystawione do 20 września w Galerii Rozruch. Laureaci otrzymali także gratyfikacje finansowe. Był to ostatni serwis w tym tygodniu. Życzę dobrego weekendu, a na następne serwisy zapraszam w poniedziałek o 6:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: And it's Friday!

W wolnym tłumaczeniu mamy piątek, godzina 10 wybiła, 28 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Patrycja, Aleksa, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz. Najlepszego życzymy. Z nietypowych świąt obchodzimy jeszcze dzisiaj dzień muszki, tej, która do garnitury służy, nie tej owocówki, jej nie lubimy, święto lotnictwa polskiego oraz Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Parę takich właśnie odpowiedzi, jaki był wasz pierwszy komiks i właśnie co was w nim urzekło, spłynęło. Jest tego sporo. Ja muszę jeszcze się zastanowić, ale zwycięzca niedługo dostanie odpowiedź SMS-ową o tym, że właśnie zwyciężył i wybierze się na Camelot Fest. Jeśli chodzi o naszą ekipę, to Mikołaj Pluciński, Marcel Kujawa, no i Mikołaj Pokorzyński również z wami. Wszyscy byliśmy od 6:00, no, z kawałkiem, można powiedzieć. My zaglądamy do kartki z kalendarza. 28 sierpnia 1986 roku urodziła się Florence Welch, angielska piosenkarka zespołu Florence and the Machine. Dzięki, do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja. Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
6: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
7: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
6: Sobota, godzina 19.
7: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
9: Radio Afera 98,6 MHz.

wyobraź sobie, że to film, że w nim gramy, znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
1: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

frucht. Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough said.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
0: Autopromocja.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Mamo, chcę jakiś fest. Synku, mamy Kamlot Fest w domu. Kamlot Fest, czyli święto kultury niezależnej skupione na szeroko pojętym rockowym podziemiu. Line-up jest na tyle zróżnicowany, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Od rocka, poprzez hip-hop i emo jazz, aż po metal. Jeśli więc jeszcze tego lata nie poczułeś lub nie poczułaś festiwalowej energii i masz wrażenie, że ominęło ci prawie wszystko, niech nie ominie cię Kamlot Fest. Kamlot Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Schronie. Kto to ten Żupański? To Jan Konstanty Żupański, ale jego już nie ma z nami. Ale za to jest z nami Festiwal Żupańskiego, który także zbliża się do końca. Festiwal Żupańskiego to cykliczna, coroczna impreza integrująca oraz ożywiająca Wildę. Za nami wykłady, warsztaty, wystawy, a przed nami dzisiaj o godzinie 18 slam poetycki imienia Tomka Genowa w kawiarni Pora Dnia. Jutro na placu Marii Skłodowskiej-Curie szaleństwo wydarzeń. Spektakle dla tych młodszych i spotkania autorskie oraz koncerty dla tych trochę starszych. Pojutrze, w niedzielę o 21:00 spektakl plenerowy Eurydyka Teatru Biuro Podróży w Parku Jana Pawła II. Wpadnij na Wildę.

0: Autopromocja.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alt.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
0: Autopromocja.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
5: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
5: Seks Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Nowość w eterze, w eterze, w eterze.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra.

ciemne, gwiazdy świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
4: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
1: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19.
1: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Mamo, chcę jakiś fest. Synku, mamy Kamlot Fest w domu. Kamlot Fest, czyli święto kultury niezależnej skupione na szeroko pojętym rockowym podziemiu. Line-up jest na tyle zróżnicowany, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Od rocka, poprzez hip-hop i emo jazz, aż po metal. Jeśli więc jeszcze tego lata nie poczułeś lub nie poczułaś festiwalowej energii i masz wrażenie, że ominęło ci prawie wszystko, niech nie ominie cię Kamlot Fest. Kamlot Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Schronie. Kto to ten Żupański? To Jan Konstanty Żupański, ale jego już nie ma z nami. Ale za to jest z nami Festiwal Żupańskiego, który także zbliża się do końca. Festiwal Żupańskiego to cykliczna, coroczna impreza integrująca oraz ożywiająca Wildę. Za nami wykłady, warsztaty, wystawy, a przed nami dzisiaj o godzinie 18 slam poetycki imienia Tomka Genowa w kawiarni Pora Dnia. Jutro na placu Marii Skłodowskiej-Curie szaleństwo wydarzeń. Spektakle dla tych młodszych i spotkania autorskie oraz koncerty dla tych trochę starszych. Pojutrze, w niedzielę o 21:00 spektakl plenerowy Eurydyka Teatru Biuro Podróży w Parku Jana Pawła II. Wpadnij na Wildę.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Godzina 16 wybiła, a więc zaczynamy nasze pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Mamy 28 dzień sierpnia, piątek, piąteczek, piątunio. Imieniny dzisiaj obchodzą Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortuna, Joachima, Adelinda i Wyszomir. Wszystkiego najlepszego. Co mamy tam w świętach?
2: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów.
0: Masz jakiś ulubiony?
2: Mam.
0: Jaki?
2: Bardzo lubię Ironmana.
0: A ja lubię Kaczora Donalda, ale to chyba nie jest żadne nowum. Mam wrażenie, że każdy lubi Kaczora Donalda.
2: Lubi każdy, nie? Tak.
0: No, co tam jeszcze w tych świętach?
2: Dzień muszki.
0: Nosiłaś kiedyś muszkę?
2: Nie.
0: A ja nosiłem parę razy, nie lubię nosić. Wolę jak już to krawat.
2: O, ale muszki są takie, wiesz, bardziej eleganckie.
0: No bardziej taki Hollywood, nie? Bardziej taki Hollywood, ale no krawat taki bardziej taki wujasek na wesele, mam wrażenie. Ale dobra, mniejsza. I co jeszcze tam jest?
2: Święto Lotnictwa Polskiego.
0: No to naszym lotnikom wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego
0: chyba.
2: Wszystkiego najlepszego.
0: No i dobrze, no to tyle. Zagramy. To jest Hurtownia na 9, 8 i 6. Małpa, paznokcie przed wami. Jesteśmy z wami do godziny 18.

0: My chyba jeszcze musimy nasz skład przedstawić, bo tak się złożyło, że w pierwszym wejściu tego nie zrobiliśmy. Za realizację dzisiaj odpowiedzialny Maurycy Mytych, a za mikrofonem?
1: Natalia Król.
0: I Marcel Kujawa. No dobrze, no to teraz przejdźmy do konkursu, a mamy dla was jedną wejściówkę podwójną na Jazz Zamek. To jest koncert Szymona Siwierskiego w sali pod zegarem w CK Zamku. To się odbędzie 4 września o godzinie 20. No i co trzeba zrobić?
1: Musicie do nas napisać SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: A pytanie konkursowe brzmi, jak jest wasz ulubiony owad? Taka gra słowna, bo jest dzisiaj Dzień Muszki, no to pytamy was o ulubiony owad. No i koszt wysłania tego SMS-a to złotówka 23. Macie też czas do godziny 18. Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Co najczęściej przekładasz na jutro?
1: Oj, dużo rzeczy przekładam na jutro, wiesz. Prokrastynacja, może nie jestem jakiś mocny, ale zdarza mi się, wiesz. A ty co przekładasz na jutro najbardziej?
0: Odebranie dyplomu z uczelni.
1: Ale wiesz co, a propos dyplomów, to ja w tym tygodniu też miałem odebrać dyplom i tego nie zrobiłem. I dzisiaj stwierdziłem, że sobie odbiorę, ale się okazało, że biuro obsługi studentów na moim wydziale jest dzisiaj zamknięte. Więc pocałowałem klamkę, mówiąc
0: prosto. O, widzisz, ja idę od poniedziałku tam i jeszcze nie dotarłam.
1: No, wiesz, ja też w Poznaniu nie mieszkam, więc nie będę specjalnie jechał po dyplom, ale tak się składa, że cały tydzień teraz jeździłem na rano na serwisy do afery i byłem w mieście i tego nie załatwiłem.
0: Widzisz, mnie przeraża te 15 minut drogi tramwajem na Morasko.
1: Ale to rozumiem, że jutro, zaraz, potem, nigdy, to z tych czterech słów to najbardziej twoją duszę określa jutro, tak?
0: Tak.
1: No moje chyba, jestem w stanie się z tym zgodzić, że tak rzeczywiście jest. No dobrze, a o tym mówimy, zaraz wyjaśnimy, dlaczego o tym mówimy. A mówimy o tym, bo jutro, zaraz, potem, nigdy to jest nasza nowość aferowa. Tak, zgadza się?
0: Tak, to
1: zgadza
0: jest się. Nasza nowość aferowa.
1: Edge case to wykonuje. No to posłuchajmy, jutro, zaraz, potem, nigdy na antenie Radia Afera.

0: Teraz trochę czasu poświęcimy Lechowi Poznań. Natalio, jakie masz doświadczenia? Byłaś kiedyś na bułgarskiej?
1: Byłam na bułgarskiej, było super, chcę jeszcze więcej.
0: O, no to będziesz miała okazję, bo jeszcze więcej meczów rozegra Lech Poznań w tej rundzie jesiennej, 8 dodatkowych, bo to w ramach Ligi Europy. Lech właśnie dzisiaj o 13 było losowanie, poznał swoich rywali w fazie ligowej. No i to jest 8 meczów, jak wspominałem. No jest liga, wiesz, jak działa liga?
1: Nie wiem, jak działa liga.
0: Że grają i zbierają punkty. Zwycięstwo 3 punkty, remis 1, jak porażka to 0. Lech zagra pierwszy
1: mecz. A kiedy dostaje się 2 punkty?
0: Nie ma 2 punktów. To musisz wniosek formalny złożyć, żeby były 2 punkty do UEFA.
1: Okej.
0: Okay. Złożysz?
1: Złożę, dobra, właśnie super. Teraz piszę.
0: Super. No to ja teraz opowiem, z kim tam Lech będzie grał pierwszy mecz 16 września. To jest mecz z, uwaga, uwaga, Bayerem Leverkusen. To jest mecz domowy. Lech właśnie tak zainauguruje Ligę Europy. No później też będzie trudno, no bo SL Benfica, no to jest mecz wyjazdowy. Później Ferencvaros, to jest drużyna węgierska, to jest mecz domowy. Union, to jest Royal, to jest drużyna z Belgii, to jest mecz na wyjeździe. Później Sunderland, Crystal Palace, więc taki cykl angielski. Przedostania kolejka 7 to jest SCU Torrense, to jest drużyna z Portugalii. O tyle ciekawa, że oni występują na drugim szczeblu, tylko że awansowali, bo w sezon wcześniej wygrali Puchar Portugalii, a zwycięzca Pucharu Portugalii ma prawo udziału w eliminacjach do europejskich pucharów i oni te eliminacje przebnęli, uwierz. No więc taki, kto jest kopciuszek. No i wszystko zamknie mecz z Ofi Kretem na wjeździe, to on będzie 28 stycznia. No i trzymamy kciuki, żeby Lech w tym, no, niełatwym gronie sobie poradził.

0: Uwaga, uwaga, tramwaje mają wrócić na Głogowską w sobotę, czyli jutro. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Radia Poznań. No, przypomnijmy, że tam od poniedziałku było trudno z komunikacją miejską.
1: Tak, jeździło autobusy jako komunikacja zastępcza.
0: Tam była linia wahadłowa, jakaś zastępcza, a tramwaje numer 5, 11, 12, 14 i 17 kursowały skróconymi trasami, a to wszystko w związku z tym, że tam doszło do nieoczekiwanej awarii ciepłowniczej. No i przez te ostatnie dni, przez ten tak naprawdę cały tydzień, no ekipy tutaj budowlane próbowały coś z tym zrobić, to naprawić i tak dalej. No i z informacji tutaj podawanych przez Radio Poznań wynika, że tam obecnie to miejsce, gdzie pracowano, jest zasypywane. No i jutro ma być wszystko w porządku. Trzymamy za to kciuki.

0: Teraz będzie bardzo szybkie kalendarium.
1: Słucham.
0: W 1986 roku Tina Turner otrzymała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame.
1: A ty kiedy otrzymasz?
0: Ja?
1: No.
0: Nie wiem, za miesiąc jakoś może.
1: Okej, dobra. A co tam jeszcze masz?
0: Jeszcze tak. W 1961 roku urodziła się Jennifer Coolidge. I jest to amerykańska aktorka, która grała w Legalnej Blondynce.
1: Nie wiem, co to jest Legalna Blondynka, powiem ci szczerze.
0: No to już wiemy, co będziemy robić.
1: Dobrze,
0: dzisiaj.
1: No to takie zaproszenie na wieczór. Teraz przejdziemy do kalendarium muzycznego. Reach out, touch faith. A no bo dzisiaj, w sensie 28 sierpnia 1989 roku miał premierę singiel Depeche Mode Personal Jesus i teraz to poleci na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: Depesze już za nami, a przed nami pogoda, Natalio. Co tam w pogodzie słychać?
1: Dzisiaj ma padać.
0: Ma padać. A wiesz, już o której pada. Mniej więcej? Już pada?
1: Już pada, już powinno pada? Padać.
0: Patrzę za okno, to chyba jeszcze u nas tutaj na Świętego Rocha nie
1: ale
0: pada.
1: Ale się zbiera na deszcz.
0: Oj, zbiera się na deszcz, no. I będzie padać całą noc?
1: Ma padać jakoś do godziny 19, później ma przestać i jakoś od pierwszej, drugiej w nocy znowu ma padać i to ma się utrzymać jutro.
0: A jak temperatura? Obecnie i w przyszłości, wieczorem?
1: Obecnie 26 stopni.
0: Elegancko. A tak po 20?
1: Po 20 no. Ma być stopni 17.
0: Oj, no to już gorzej, no to już gorzej. Dostałaś SMS-a?
1: Dostałam SMS-a. Zapowiadane są burze i intensywne opady deszczu.
0: Nocą, nie? To nocą.
1: Tak, nocą.
0: To nocą, no uważajcie na siebie, moi drodzy. Ja wam teraz opowiem, jeśli jesteście oczywiście na poznańskich drogach, też musicie oczywiście na siebie uważać. Zawsze musimy na drogach w sumie uważać. No sytuacja w Poznaniu taka tradycyjna. No stoi rondo Rataje, stoi cała ulica Jana Pawła II od ronda Śródka do właśnie ronda Rataje. Stoi też Hetmańska w stronę ronda Starołęka. Stoi też Hetmańska w stronę Głogowskiej. Mamy jeszcze korki na Lechickiej, tak naprawdę pomiędzy Murawą a Połapską w obie strony. No i tak to wygląda. Sytuacja jest, jaka jest na ulicach w Poznaniu. Poznaniacy chyba wracają, wiesz co, wakacje się kończą, wracają do domów.
1: Tak, wracają do domu, wracają... Gdzie?
0: Wracają pracować.
1: Albo wracają z pracy.
0: Może, też. Ale jeżeli macie więcej informacji o tym, co się dzieje na drogach w Poznaniu, dzwońcie 61 875 0213. Jestem tu z...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

0: No szkoda, że te stanie na balkonie się skończy, ale jeszcze bardziej szkoda, że ktoś pali takie wyroby. Dobra, mniejsza z tym, konkurs. Co jest w konkursie dzisiaj?
1: Dzisiaj w konkursie mamy do wygrania jedną podwójną wejściówkę na koncert Jest Zamek. I tutaj mamy...
0: Wiesz co, to jest ten, to jest, to jest wydarzenie. Mamy koncert Szymona Siwierskiego.
1: Tak.
0: Koncert Szymona Siwierskiego to jest w sali pod zegarem w CK Zanku 4 września o godzinie 20 to się zaczyna. No i mamy wejściówkę podwójną. No i co trzeba zrobić, żeby tę wejściówkę zdobyć?
1: Chciałabym i Marcel tutaj też by chciał.
0: Ja też bym chciał, ale co w sumie?
1: Żebyście wysłali do nas SMS-y na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. Musicie napisać prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, które brzmi...
0: Jaki jest wasz ulubiony owad, a to z okazji Dnia Muszki. Tacy jesteśmy zabawni, ale no i czekamy na was do godziny 18.

0: Wakacje się kończą, Natalia, no i kończą się też odkryte właśnie pływalnie w Poznaniu. Posir jest zwija. Ostatnie dni szansy macie, jeśli byście się chcieli wybrać, jeśli jeszcze nie byliście. Dzisiaj już raczej się nie uda, patrząc na pogodę, raczej no nikt się nie lubi kąpać, jak jeszcze deszcz pada z góry, co nie?
1: Ja myślę, że coś w tym może być takiego, to można jakoś zromantyzować.
0: Myślę, że tak w sumie, to jest do zrobienia, i jesteś mokry. Podwójnie jesteś mokry wtedy, wiesz? Podwójnie jesteś mokry. No ale 60 tysięcy w tym roku, w tym sezonie, w tym roku skorzystało z takich właśnie udogodnień przygotowanych przez Posir. 60 tysięcy łącznie na Chwiałce i w Parku Kasprowicza, bo tam takie dwie odkryte pływalnie były. Ta woda z Chwiałki, ona zostanie przepompowana do nakrytą pływalnię przy Spychalskiego.
1: Tak.
0: No, tak będzie.
1: Tak będzie.
0: Zamknięty obieg. Chwiałka jest do 30 sierpnia otwarta, więc no tak naprawdę macie dwa dni. W Parku Kasprowicza do 31, więc no takie wyprawy last minute już teraz. Nie sądzisz, Natalio?
1: Idźcie popływać, tak?
0: Idźcie popływać. No to jak przypominam raz jeszcze, 60 tysięcy na tych odkrytych pływalniach w tym roku. No do rekordu brakowało 40, więc trochę brakowało. No ale nic straconego. Chwiałka jeszcze później będzie basenem krytym, ale jeszcze daty, kiedy zostanie otwarta, nie znamy. Znowu.

0: My się z wami jeszcze nie żegnamy, my tutaj jesteśmy, my nie mówimy do zobaczenia do jutra, a mówimy, że będzie 6. zlot klasyków PRL-u w Gowarzewie w niedzielę. No i co tam będzie? Jakie fury czekają na ludzi, którzy przyjdą?
1: Będą na przykład Fiaty albo Syrenki. Syrenka jest najpiękniejszym samochodem, jakim widziałam w swoim życiu.
0: Ja wolę chyba małe Fiaty, wiesz, ale nie kontestuję tego, nie kontestuję twoich gustów. Jeszcze będą Warszawy.
1: Będą.
0: Żuki będą widziały jakieś żuka?
1: Widziałam.
0: Na drodze czy w lesie?
1: W lesie.
0: No ja też w lesie chyba na żywo nigdy na drodze nie widziałem. Oczywiście chodzi o samochód. No wszystko się zacznie 20-kilometrową, nazwijmy to taką paradą przez miejscowości gminy Kleszczewo. No i od godziny 13 auta będzie można oglądać we wspomnianym Gowarzewie. Takie wejście klasyczne zrobiliśmy, nie? O klasykach, takie wejście klasyczne.
1: Tak.
0: No,
1: bardzo...
0: Bardzo takie klasyczne.
1: Klasycznie,
0: takie
1: tak.
0: Klasycznie poinformowane, dobrze. Już
1: wszystko dobrze
0: kończymy
1: zrobiliśmy,
0: te dywagacje.
1: Wiadomo o co chodzi.
0: Tak, wiadomo o co chodzi. Ci, którzy tam, wszyscy ci fani motoryzacji PRL-u, myślę, że do Gowarzewa 30 sierpnia mogą zawijać.

0: Wiem, co robię.
1: Wybiła godzina 17.
2: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
3: Mamy piątek, 28 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, ale też m.in. Sobiesław, Mojżesz, Hermes. Też Hermes obchodzi dzisiaj imieniny. Posłaniec oczywiście bogów olimpijskich. Wszystkiego najlepszego. A ze świąt?
1: Ze świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki i Święto Lotnictwa Polskiego.
3: Byłaś kiedyś na publicznym czytaniu komiksów?
1: Nie. Ja publicznie czytam komiksy.
3: Tak, publicznie? Ale to normalnie siedzisz gdzieś tam na przystanku albo na chodniku i czytasz?
1: Tak, siedzę na przykład w tramwaju też i czytam.
3: A to ludzie nie biorą ciebie za kaznodziejkę? Chyba tak to powinno zostać odmienione?
1: Nie wydaje mi się.
3: A pytają coś?
1: Nie, nic nigdy. Nie? W sensie raczej trzymają się ode mnie wtedy z daleka.
3: Okay.

0: No może nie Rosa, ale konkurs mamy dla was.
1: Tak. Przypominamy, że mamy dla was dzisiaj konkurs na wydarzenie z okazji Jest Zamek. Jest to koncert Szymona
0: Siwierskiego. No i gdzie to jest?
1: Jest to w sali pod zegarem CK Zamek. I co trzeba zrobić, żeby wygrać taką wyjściówkę? Podwójną.
0: Podwójną, tak? Podwójną, dobrze, dobrze, że podkreślasz. Ja jeszcze dodam, że to jest 4 września o godzinie 20. No ale co trzeba zrobić? No trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 i w treści tej wysyłki napisać afera, wasze imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie brzmi?
1: Jaki jest wasz ulubiony owad?
0: Czekamy na was do godziny 18, tylko jeszcze powiedz, jaki jest koszt tej wysyłki.
1: Koszt SMS-a to złoty 23 zł.

tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak Huba Buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Autopromocja. Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Vermona Kids, Silver Tongue na antenie Radia Afera. Natalio, byłabyś szczęśliwa, jakbyś miała srebrny język?
1: Zawsze uważałam, że milczenie jest złotem, wiesz?
0: Ale to się zgadza. Srebrem jest mowa. I w tym przypadku srebrem też był język, ale to już w minionej piosence.
1: Tak było.
0: I mam milczeć, tak?
1: Ja najchętniej bym sobie pomilczała teraz.
0: Nie, nie, nie. My nie możemy milczeć, bo my musimy grać do mikrofonu i zapowiadać naszą nowość. A co jest naszą nowością?
1: Dagadana. Będę szczęśliwa.
0: No to posłuchajmy.

0: Dochodzi godzina 17:18. Moi drodzy, my teraz porozmawiamy o zmianach. No a jak zmiany w Poznaniu, to no, co się może zmieniać w Poznaniu? No chyba tylko kursowanie linii tramwajowych.
1: Nie sądzisz? Tylko to.
0: Tylko to, no dokładnie. Ale to są dobre wiadomości w głównej mierze, no bo wraca królowej Jadwigi od soboty, od jutra.
2: Nie będzie konieczności podróżowania objazdem przez Wierzbięcice i Górną Wildę, a dotyczy to linii numer 6, 12, 18, tylko tramwaje pojadą prosto. Pomiędzy mostem dworcowym a rondem Rataje tramwaje będą kursować tak, jak wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
0: Ale to nie jedyny wielki powrót tutaj w poznańskiej komunikacji. Co jeszcze powraca, Natalio?
1: Wraca poznańskie metro.
2: Już też będzie dostępny tunel na Franowo. Tam warto przypomnieć, że od lipca tramwaje nie kursują pomiędzy osiedlem Lecha a Franowem. Jedynka, szesnastka, osiemnastka normalnie będą kursowały. Będzie dużo wygodniej, nie będzie już konieczności korzystania z autobusu za tramwaj.
0: Jest jeszcze jeden powrót, co prawda to nie jest metro poznańskie, ale są to tramwaje linii numer 2, 8 i 18. One ponownie, też od jutra, bo to wszystko 29 sierpnia się wydarzy, powrócą na Dąbrowskiego, tam też były prace, one się skończyły, ale tyle z powrotów. No, będą jeszcze jedne utrudnienia, to w związku z pracami na Roosevelta, tam będą wymieniane zwrotnice, chodzi o odcinek od Ronda Caponiera do Mostu Teatralnego, tam się będzie trochę zmieniało, no i w związku z tym tramwaje też swoje kursy zmienią.
2: Potrwa do 25 września i cztery linie tam nie będą mogły z tego torowiska korzystać. To jest trójka, dziesiątka, jedenastka, piętnastka. Trójka i dziesiątka pojadą objazdem przez Fredry, następnie przez Gwarną. Dziesiątka dalej przez Święty Marcin i Towarową i w kierunku na Dębiec. Jedenastka pojedzie przez Jeżyce. Z piętnastka będzie się kierowała dolnym odcinkiem PST.
0: No, jak słyszeliście, no to taki miesiąc tam utrudnień w okolicy Mostu Teatralnego. W okolicy Mostu Teatralnego, nie wiem, czy tam bywałaś ostatnio? Bywałaś?
1: Bywałam tam dosyć często.
0: No to czegoś tam brakuje chyba na tym skrzyżowaniu, nie sądzisz?
1: Brakuje.
0: Świateł, nie?
1: Tak.
0: No, świateł też tam brakuje, więc no generalnie jak jesteście na Moście Teatralnym, no musicie teraz trochę uważać. Też tam byłem dzisiaj i rzeczywiście pierwszy raz tam byłem od tego wyłączenia światła i rzeczywiście tam panowie działają. No ale coś, jeszcze, to jest wejście powrotów, bo jeszcze, co wraca jeszcze, Natalio?
1: Wraca zasadniczy rozkład jazdy.
0: No i to jest bardzo dobra wiadomość, no bo będzie większa liczba kursów.
3: To oznacza częstsze kursy na linii tramwajowej w godzinach szczytu. To będzie co 10 minut od 6:30 do 9:00, od 13:30 do 17:30, oczywiście w dni robocze.
0: Ja jestem winien tutaj jeszcze wyjaśnień, bo poprzednie w trzy stawki oczywiście opowiadał rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego. To był pan Bartosz Szczebiatowski. Teraz będzie nam opowiadał Rafał Wąsowicz, też z tej samej spółki. No i coś dla uczniów. Nie wiem, to jest taka chyba słodko-gorzka wiadomość, nie sądzisz? No bo jednak kursy szkolne wracają, no trzeba do szkoły wrócić, to nigdy nie jest dobra wiadomość, no ale co prawda będzie czym jeździć do tych szkół, nie sądzisz?
1: Będzie czym jeździć.
0: No to posłuchajmy.
3: Od 1 września to będzie powrót tak zwanych kursów szkolnych i podobnie będzie także na liniach podmiejskich. Powrót kursów szkolnych na liniach 154, 188 i 198, a także przypomnijmy, że od 1 września wrócą także linie autobusowe numer 123 i 124.
0: No i który to już jest powrót teraz w tym wejściu? No chyba powrót numer 5, no same powroty. No co jeszcze wraca, Natalio, z dniem 1 września?
1: Wraca tramwaj numer 19.
0: No to posłuchajmy, jak on będzie kursował.
3: Wróci też tramwaj numer 19. Pojedzie z Połabskiej, czyli Murawy, Winogrady, potem będzie jechać dalej, Strzelecką, Królowej Jadwigi, aż na Dębiec.
0: Jaka jest twoja ulubiona linia tramwajowa?
1: Jeśli miałabym być szczera, powiedziałabym, że jest to linia tramwajowa numer 5.
0: Dlaczego?
1: Bo jedzie bezpośrednio spod mojego domu do radia.
0: O, no to super. Też by mi się taka linia podobała, nie ukrywam. No ale lubisz chyba też poznańskie metro.
1: Bardzo lubię, jestem największą fanką.
0: Nie PST.
1: Nie PST, nie.
0: No, ja też wolę Franowo, ładniej.

0: Było dużo o komunikacji miejskiej, teraz trochę będzie o Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które trwają dzisiaj trzeci dzień, które trwają na poznańskiej Malcie. No i były dzisiaj pierwsze rozdania finałów. Dzisiaj finały czwórek, przede wszystkim K4 na 500 metrów, zarówno osada żeńska, jak i męska była w finale. No i jak im poszło, Natalio, jak im poszło? Zaczniemy może od K4 500 pań.
1: K4 500 panie.
0: No K4 500 panie, no tam nasze panie właśnie Polki się otarły o medal, no zajęły czwarte miejsce, niestety się nie udało. Tam był, to było ex aequo czwarte miejsce, przepraszam, z osadą też słowacką, no niestety do podium zabrakło no sekundy, więc to jest taka strata solidna, ale czwarte miejsce bardzo dobre z innych startów. Przejdźmy jeszcze do czwórki męskiej, no panowie aż tak dobrze sobie nie poradzili. Skład Stepun, Kajdanek, Wiczew i Witczak zajęli siódme miejsce, to tyle z K4 na 500 metrów. No mamy jeszcze tutaj jedynki, K1 kobiet na 1000 metrów, też dzisiaj był finał. Wygrała Węgierka Cikosz, no, uwielbiam te węgierskie nazwiska. Siódme miejsce zajęła Weronika Marczewska. No i mamy dobre wiadomości, bo jest złoty medal. Natalio, co nam na ten temat powiesz, że mamy złoty medal?
1: Ja zawsze się cieszę ze wszystkich złotych medali.
0: Ja też, zwłaszcza Polaków. Oleksii Koliadycz, reprezentant Polski, wygrał konkurencję sprinterską. To jest sprint C1 panów, oczywiście Kanadyjka, na 200 metrów. Mamy pierwszy złoty medal, moi drodzy. No i no co nam przyszło powiedzieć? No czekamy na więcej. Jeszcze parę asów w rękawie mamy. A mówię to chociażby o K2 500 pań, no to ten finał dopiero w niedzielę, ale tam będzie Martyna Klatt z Anną Puławską broniły tytułu, więc no trzymamy kciuki, żeby ta obrona tytułu była udana.

0: byłabyś w stanie mieszkać w mikrokawalerce?
1: Myślę, że nie.
0: No też nie. Chyba raczej nikt nie byłby w stanie. Tak mi się wydaje.
1: Zgadzam się.
0: No a o tym mówimy, no bo zaraz na naszej antenie mikrokawalerka właśnie Maksa Wawrzyniaka. Opowiem wam tam co nieco. Podróżujemy sobie po Polsce, bo będzie trochę o Śląsku, trochę o Warszawie, trochę o Gdyni, więc tak wakacyjnie. I Śląsk, i Warszawa, jak ktoś lubi city breaki, i nad morze, jak ktoś lubi nad Polskie morze jechać.
1: Jeszcze trzymamy się tych wakacji.
0: Mikrokawalerka, posłuchajmy.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś sprawdzimy, co łączy Poznań i Kraków, zajrzymy na najgorętszą działkę na Śląsku i złapiemy głęboki oddech nad Bałtykiem, świętując z Gdynią jej wielki historyczny sukces. Zaczynamy. Warszawa, muszę to przyznać z niechęcią, potrafi. Kiedy stolica buduje nowe obiekty kulturalne, niezależnie od tego, czy budzą zachwyt, czy skrajne oburzenie, od razu stają się one ikonami. Mają rozmach i natychmiast wpisują się w kadr każdego turysty. Tymczasem Kraków ma problem. Długo wyczekiwane Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, którego budowa dobiega końca, pozostawia ogromny niedosyt. Pojawiają się głosy, dlaczego pod Wawelem nie da się zbudować czegoś spektakularnego, czegoś z pazurem, co z miejsca stałoby się architektoniczną wizytówką na miarę XXI wieku, a nie tylko bezpiecznym, zachowawczym projektem. Kiedy jednak mówimy o krakowskich bolączkach, nie sposób nie przenieść wzroku na nasze miasto, bo sam rozmach to nie wszystko. U zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej powstaje nowa siedziba Teatru Muzycznego. Miał być powód do dumy, największa musicalowa scena w Polsce na 1200 widzów. Jednak projekt budzi spore kontrowersje. Po pierwsze, koszty, które poszybowały w górę i mają sięgać gigantycznych 490 milionów złotych. Po drugie, architektura. Od początku pojawiają się zarzuty o brak poszanowania starszej zabudowy, zerowy charakter, a niektórzy ironizują nawet o subtelności marketu. Internauci i krytycy widzą szarego kloca. Te opinie nie mogą dziwić, szczególnie, że pierwotny projekt, mimo iż także był kontrowersyjny i nie do końca pasował do historycznej zabudowy, to był chociaż oryginalny. I w Krakowie, i w Poznaniu widzimy ten sam ból. Pompujemy w kulturę setki milionów, ale po drodze gubimy gdzieś pomysł i szansę na genialną, wyznaczającą trendy architekturę. Możemy uczyć się od Warszawy czy Katowic. I to właśnie do Katowic się teraz przenosimy. Ulica Chorzowska 1 to adres, który rozgrzał mieszkańców do czerwoności. Wyobraźcie sobie najcenniejszą działkę w mieście. Tuż przy legendarnym Spodku stoi tam futurystyczny budynek dawnego banku PKO, a przed nim był tu słynny dom mody Elegancja. Budynek, który zaledwie w latach 90. zdobywał nagrody, zakończy swoje życie. W jego miejsce inwestor MTX Development oraz znana pracownia Konior Studio proponują giganta. Wieżowiec o wysokości niemal 133 metrów, to tyle samo co sąsiednie monumentalne wieże KTW. W środku biura, usługi, ogromny ogólnodostępny taras na 5. piętrze i ponad 330 mieszkań. Aplauz? Na razie go brak. Podczas sierpniowych konsultacji z mieszkańcami emocje sięgały zenitu. Dlaczego? Bo 20 metrów dalej stoi stary, 11-kondygnacyjny galeriowiec z osiedla Koszutka. Mieszkańcy boją się cienia, zakorkowanych ulic i brutalnej ingerencji w ich przestrzeń życiową. Emocji dodaje fakt, że prezentowane wizualizacje to niewiążące projekty. Nie wiadomo więc, jak będzie wyglądać budynek. Znana jest tylko jego kubatura. Katowice stają przed fundamentalnym pytaniem. Czy zastępowanie charakterystycznych niskich pawilonów kolejnymi 100-metrowymi wieżami to na pewno jedyna droga rozwoju dla miasta? Na koniec uciekamy od betonu i wielkich pieniędzy. Łapiemy oddech w Gdyni. Przed nami 16 weekend architektury, który potrwa od 27 do 30 sierpnia. Hasło tegorocznej edycji to Imagine – wyobraź. Trzeba przyznać, że Gdynia ma co świętować. Zaledwie miesiąc temu, w lipcu 2026 roku, modernistyczne śródmieście Gdyni oficjalnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To absolutny fenomen. Miasto, które równo 100 lat temu rodziło się na piasku, dziś jest światowym dziedzictwem podziwianym za funkcjonalność i humanistyczne podejście do mieszkańca. W ramach gdyńskiego festiwalu przygotowano ponad 50 wydarzeń. To nie jest impreza tylko dla inżynierów. To spacery, pokazy filmowe i debaty o tym, jak projektować miasta pełne empatii i dostępne dla każdego z nas. Pojawiają się pytania o to, czego oczekują kolejne pokolenia i czy w świecie sztucznej inteligencji najważniejsza pozostanie nasza ludzka wyobraźnia. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Autopromocja.
7: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
8: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
9: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
6: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: My biegniemy do was z ostatnim już dzisiaj przypomnieniem, że mamy konkurs wejściówka podwójna do wygrania na Jazz Zamek, konkretnie koncert Szymona Siwierskiego. To w sali pod zegarem w CK Zamku 4 września o godzinie 20. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać?
1: Musicie napisać do nas SMS-a na numer 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko. I musicie odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
0: Pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony owad, to z okazji Dnia Muszki.
1: Koszt takiego SMS-a to złoty 23.
0: A my teraz gramy Red Hot Chili Peppers.

0: Teraz biegniemy z informacjami przede wszystkim, które powinny zainteresować mieszkańców Jeżyc, no bo prace na Kościelnej przedłużone, a przedłużone do 13 września. Natalio, co tam się wydarzyło, że no, prace potrwają dłużej?
1: W trakcie prac ujawniono sąsiedni,
0: niezdiagnozowany, wiesz co, gdzieś tam jakiś odcinek kanalizacji, tak, który gdzieś tam w tych dokumentach, które trzeba przygotować zawsze przed rozpoczęciem prac, gdzieś im to umknęło po prostu. To się zdarza w Poznaniu, bo pamiętam, że nie wiem jak ty pamiętasz, to było chyba parę miesięcy temu na Ratajczaka, pracę twoją na Ratajczaka, i tam też taki fragment kanalizacji znaleziono. Tam był jeszcze problem, bo szacunki mówiły, że on był, nie pamiętam już z konkretnie którego roku, ale z początku minionego wieku, tam pierwsza dekada chyba XX wieku, 1905, 1906, coś takiego. Więc to jeszcze Niemiec, to jeszcze po Niemcu nam zostało, no, tak było. No i co to oznacza? A to dla kierowców, no, oznacza, że ulica Kościelna przez kolejne 2 tygodnie będzie zamknięta na jezdni wschodniej, to w stronę Sołacza. I tam mamy, co mamy? Mamy zakaz wjazdu jeszcze dla ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony. Tam będzie utrzymany w związku z tym, co się tam dzieje. Więc no, do wszystkich mieszkańców Jeżyc, tam jeszcze troszkę będziecie się musieli z uwagi na Kościelną poboksować. Wszystkiego dla was dobrego, powodzenia.

0: No, teraz kilkadziesiąt kilometrów w inną stronę się wybierzemy, konkretnie na południe, od Poznania do Leszna, do dalekiego Leszna. No może nie aż takiego dalekiego, ale no dość odległego, no bo tam balony.
1: Ponad 100 balonów.
0: No, chodzi o imprezę Niebo nad Lesznem, tam organizatorzy zapowiadają, że ponad 100 załóg balonowych się pojawi. No i będą pokazy, więc dla każdego coś dobrego, pokazy lotnicze, dronowe, będzie też pirotechnika. Lubisz fajerwerki?
1: Średnio.
0: Średnio?
1: Tak, troszkę się ich boję, wiesz, tak pum.
0: Wiesz co, a to chyba każdy chłopiec swoim życiu miał taką fazę na fajerwerki, lubił sobie jakąś odpalić fajerwerkę w Sylwestra. Teraz już mnie to nie kręci. Szkoda teraz, pieniędzy.
1: Teraz już nie.
0: Teraz już nie, teraz już wyrosłem z tego, teraz już jestem duży. No ale no i organizatorzy zapowiadają też, że to będzie konkretna impreza, jedna z największych w historii i jedna z największych w Europie. Zawody trwają w sumie już dziś, potrwają do jutra. No i można tam podziwiać w Lesznie, co się dzieje na niebie. No, poglądałabyś sobie takie balony?
1: Tak, ja jestem wielką fanką. Kiedyś byłam na takim wydarzeniu nawet.
0: Tak? Byłaś?
1: Tak.
0: A to jak byłaś mała, czy jak to wygląda?
1: No byłam całkiem mała wtedy.
0: No, więc...
1: Bardzo ładne, potężne balony.
0: Bardzo ładne, potężne. A poleciałabyś sobie takim balonem?
1: Chętnie, ale czuję, żebym była przerażona.
0: 80 dni dookoła świata?
1: Tak.
0: Tak? Jak w Phineas Fogg? No... Ambitny plan, ale no, to nie jest Juliusz Verne, to jest hurtownia w Radio Afera.

0: Teraz będzie o zwierzakach. Wiadomo, o zwierzakach też jest nasz konkurs, chociaż no owady są zwierzętami też, no ale co to za zwierzęta? My o pumie będziemy mówić, bo była puma w poznańskim zoo.
1: I już nie ma.
0: Już nie ma. Trafiła do, uwaga, do ośrodka rehabilitacji dzikich i egzotycznych zwierząt Naturhulpecentrum w Belgii. Ciekawa nazwa.
1: Bardzo mi się podoba, że tak ładnie wypowiedziałeś.
0: No, ładnie, to chyba za dużo powiedziane. No, ale co to jest za puma w ogóle? No, to jest puma, którą odłowiono 12 lipca w gminie Polanów. No i ona została przywieziona do poznańskiego zoo. Tam była poddana kwarantannie, co ciekawe, COVID-a może miała.
1: Możliwe.
0: Ale dobra, już dosyć tych żartów, dosyć tych żartów. No, pobyt od początku miał być charakter tymczasowy. Zoo poznańskie nie mogło zapewnić pumie tutaj odpowiedniego wybiegu, dlatego też no, przekazano ją do, właśnie do Belgii. No, taki los tej pumy. Eksperci podkreślają, że ta puma no, była młoda, no, ona taka centkowana jeszcze była, więc taki to był no, taki dzieciaczek trochę. No i ona, Polanów to z gminy zachodniopomorskiego było, co ciekawe.

0: Franz Ferdinand Ulises na antenie Radia Afera. Tak się trochę historycznie zrobiło. No my też te hurtownie powoli będziemy kończyć. Na szczęście raczej tej hurtownie nie skończymy jak Franciszek Ferdynand swojego żywota.
1: Mam nadzieję.
0: No, wiesz co, pamiętasz, co się z nim stało z historii? Pamiętasz, no. Ulises, a wiesz, że w ogóle Ulises, taki był tytuł tej piosenki, wiesz, jakie to jest imię?
1: Nie.
0: Odyseusz.
1: Wow.
0: Odyseusz, Ulises, no.
1: Podoba mi się.
0: Dobra. No ale my kończymy hurtownie. My nie będziemy, znaczy my jej nie skończymy tak, jak Franciszek Ferdynand skończył swój żywot. My tego tak nie zrobimy. My się pożegnamy normalnie. Nie będzie żadnych strzałów. Jeszcze konkurs. Jeszcze konkurs dobiega końca, a my się do zwycięzcy odezwiemy za chwilę po audycji. Dobra, kończmy to.
1: Kończymy to.
0: Ale bez strzałów. Bez strzałów. Bo mówiłem słuchaczom, że bez strzałów.
1: Nam
0: strzelać nie kazano, dokładnie. No, Principowi też strzelać nie kazano, ale jednak strzelał. Dobra, mniejsza, zostawmy ten humor na koniec. Maurycy Mytych dzisiaj za realizację odpowiedzialny, a za mikrofonami?
1: Natalia Król.
0: Marcel Kujawa. No to my się z wami żegnamy. Do usłyszenia. Siema.
1: I cześć.

0: Autopromocja.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
5: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.

0: Sporting Club Afera, przy mikrofonie Krystian Kacprzak, za realizację odpowiada Maurycy Mytych. Zostańcie z nami dziś do godziny 19, pomówimy o tym, co było, a był chociażby mecz Lecha Poznań w szwajcarskim Thun, jak i o tym, co będzie, a wybiegając jeszcze dalej w przyszłość, to już teraz możemy was zaprosić do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na rewanżowy mecz półfinałowy żużlowej drugiej Ekstraligi pomiędzy PSŻ-tem Poznań a Rowem Rybnik. Ten mecz odbędzie się w przyszłą, kolejną niedzielę, 6 września o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie. Żeby powalczyć o ten podwójny bilet, należy wysłać SMS pod numer 7148, w treści wpisać afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć kreatywnie na pytanie, w czym należy upatrywać nadziei na to, że PSŻ odrobi 6-punktową stratę z pierwszego meczu półfinałowego z Rowem Rybnik. Decyduje najciekawsza argumentacja na tę odpowiedź. Macie czas do końca naszej audycji, czyli do godziny 19. A teraz przejdziemy do tego, co wydarzyło się wczorajszym wieczorem w szwajcarskim Thun, ponieważ FC Thun podejmowało Lecha Poznań w ramach rewanżowej ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Rundy kwalifikacji, która tak naprawdę w przypadku Lecha Poznań została rozstrzygnięta już po pierwszym meczu, który kolejarz wygrał 7-0. Wczoraj należało dopełnić formalności i te formalności zostały dopełnione. Kolejarz zremisował tym razem 2-2, choć mecz ten nie należał do łatwych, na pewno nie do tak łatwych jak pierwsze starcie. Dość powiedzieć, że to Szwajcarzy prowadzili 2-1 do przerwy i trzeba było odrabiać straty, więc Lech był w dość nietypowej sytuacji, biorąc pod uwagę historię tej konfrontacji. W pierwszym spotkaniu było łatwo, gładko i przyjemnie. Wczoraj było trochę inaczej. Dobrze, że ta zaliczka z pierwszego meczu była aż tak duża, bo przynajmniej nie było tak stresujących momentów jak w starciu z duńskim Aarhus, o którym już piłkarze Lecha woleliby raczej zapomnieć. Trener Niels Frederiksen na pomeczowej konferencji prasowej przyznał, że nie był zaskoczony akurat takim obrotem spraw we wczorajszym spotkaniu.
1: Szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zdziwiło. Nasi przeciwnicy są zdecydowanie mocniejsi w domowych meczach. Zakładaliśmy, że będzie nam ciężej skutecznie wychodzić spod pressingu. Rywale lepiej znają też tę murawę. Kiedy z naszej perspektywy piłka dziwnie się odbijała albo zatrzymywała, oni doskonale wiedzieli, jak się zachowa.
0: A mimo to Lech Poznań otworzył wynik wczorajszej konfrontacji za sprawą Roberta Gumnego, który bardzo ładnym uderzeniem pokonał golkipera szwajcarskiej drużyny. Wykorzystał świetne dośrodkowanie Luisa Palmy z lewej strony i popularny Guma rozpoczął strzelanie na szwajcarskim stadionie. Później jednak do głosu, i to dwukrotnie, dochodzili gospodarze. Najpierw w 22 minucie, czyli 5 minut po trafieniu Roberta Gumnego, Simon Lengen wyrównał stan rywalizacji na 2-2, a w 43 minucie, a więc tuż przed przerwą, Furkan Dursun wyprowadził mistrzów Szwajcarii na prowadzenie i do szatni. To właśnie gospodarze wczorajszej rywalizacji schodzili jako zespół prowadzący. W drugiej połowie Lech Poznań jednak skrupulatnie, mozolnie próbował odrobić straty i udało się to w 68 minucie za sprawą Patryka Wolemarka, który pojawił się na boisku w miejsce kontuzjowanego Hokansa. Patryk Wolemark otrzymał piłkę na prawej stronie, zszedł do środka i pięknym, chyba jeszcze piękniejszym uderzeniem niż to Roberta Gumnego, zakręcił piłkę na dalszy słupek bramki Spychera, doprowadzając do remisu 2-2. Ten stan utrzymał się już do końcowego gwizdka sędziego. Niels Frederiksen był bardzo może inaczej, był zadowolony na pewno z tego, że udało się po prostu dowieść tę rywalizację do końca bez kontuzji, to też bardzo istotne, zważywszy na to, że piłkarze wczoraj rywalizowali na sztucznej murawie. On na konferencji prasowej, duński szkoleniowiec, raz jeszcze podkreślił ten aspekt, że sztuczna murawa sprawiała trochę problemów.
1: Myślę, że każdy widział, jak bardzo moi piłkarze męczyli się na tej nawierzchni. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków. Normalnie mamy znacznie więcej jakości w grze z piłką, co pokazaliśmy w Poznaniu. W takiej sytuacji trzeba się skupić i próbować dawać z siebie 100% i to właśnie robiliśmy.
0: Najważniejszym celem wczoraj było bezpiecznie, bez kontuzji dowieść tę rywalizację do końca, zakończyć te kwalifikacje i szykować się ze spokojem i w dobrych nastrojach do fazy grupowej i takiego samego zdania był Niels Frederiksen.
1: Wydaje mi się, że Lech nie grał w tych rozgrywkach od 6 lat, a skoro tak, to nie jest to codzienność. Traktuję to jako krok do przodu względem ubiegłego sezonu w Lidze Konferencji. Bardzo się cieszę na spotkania ze znacznie mocniejszymi zespołami.
0: No i ci znacznie mocniejsi przeciwnicy będą rywalizować z Lechem Poznań, bo dzisiaj o godzinie 13 dowiedzieliśmy się, jakich zespołów los przydzielił kolejarzowi, a będą to naprawdę uznane marki. Lech Poznań w fazie ligowej Ligi Europy zagra z Bayerem Leverkusen, Ferencvarosem, Sunderlandem i Torenze, a także z Benfiką Lizbona, Unionem Saint-Gillois, Crystal Palace i Ofi Kreta. Nawet te osoby, które nie są na bieżąco z piłką nożną, na pewno doskonale znają takie marki jak Benfica Lizbona, czy też Bayer Leverkusen, albo Sunderland i Crystal Palace, bo przecież Crystal Palace było w finale Ligi Konferencji w ostatnim sezonie. Jeżeli chodzi o ten podział na mecze u siebie i na wyjeździe, to jest on dokładnie według tej kolejności, którą przytoczyłem, czyli przy bułgarskiej zagra Lech z Bayerem Leverkusen, Ferencvarosem, Sunderlandem oraz portugalskim Torenze. Natomiast mecze wyjazdowe będą toczone z innym portugalskim zespołem, czyli Benfiką Lizbona, belgijskim Unionem Saint-Gillois, angielskim Crystal Palace oraz greckim Ofi Kreta. Będzie wymagająco, ale będzie też bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, ale też kibicowski. Jagiellonia Białystok to też, dopowiedzmy, będzie drugim polskim przedstawicielem w fazie ligowej Ligi Europy. Niestety w Lidze Konferencji nie ujrzymy Rakowa Częstochowa, który wczoraj w rewanżowym starciu po dogrywce musiał uznać wyższość Hajduka Split, a więc tylko Lech i Jagiellonia będą reprezentować Polskę w jesiennych zmaganiach europejskich pucharów. Oba jednak w Lidze Europy, a więc jest to jakiś progres w przypadku polskiego futbolu. Zostańcie z nami po krótkich wrażeniach muzycznych. Pomówimy jeszcze o Lechu Poznań, ale już w kontekście Ekstraklasy.

Lech Poznań ma teraz kilkadziesiąt godzin na to, żeby powrócić do ładu i powrócić do takiej dyspozycji pozwalającej na rozegranie kolejnego meczu, mówiąc trochę naokoło. A więc po prostu, żeby przygotować się do kolejnego starcia, którym będzie starcie w ramach piłkarskiej Ekstraklasy. To będzie pojedynek bardzo wymagający, ponieważ w Łodzi z miejscowym Widzewem. Ten pojedynek odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:15. To będzie jedno ze szlagierowych spotkań Ekstraklasy. Mimo, że Widzew Łódź akurat na początku tego sezonu absolutnie nie nawiązuje do tych aspiracji i do potencjału kadrowego, który posiada. Mimo to jednak na terenie łódzkim te mecze nigdy nie są łatwe. Widzew Łódź, mimo że ma dwa mecze rozegrane więcej od Lecha Poznań w tym sezonie, czyli 5 versus 3, to i tak znajduje się za Poznaniakami w tabeli. Lech Poznań ma te trzy mecze ze względu na to, że dwa spotkania były przełożone właśnie ze względu na rywalizację w europejskich pucharach. Tutaj od razu możemy dopowiedzieć, że jedno z tych starć, starcie z czwartej kolejki z Wisłą Płock, już wiemy, że zostanie rozegrane 17 grudnia, ale o tym akurat pomówimy w grudniu. Natomiast jeżeli chodzi o to starcie z Widzewem, no to na pewno Lech pojedzie tam uskrzydlony awansem i też zmotywowany tym, co czeka w najbliższych miesiącach graczy kolejorza, czyli rywalizacją z tymi uznanymi europejskimi markami. Uskrzydlony też zapewne będzie Wojciech Monika, ponieważ on w tym tygodniu podpisał nowy kontrakt z Lechem Poznań. Ta nowa umowa 19-letniego stopera będzie obowiązywać do końca sezonu 2029-2030. Czyli dokładnie do tego samego okresu, do tego samego momentu roku 2030, do połowy 2030 roku będzie obowiązywać umowa Bartosza Mrozka we włoskim Udinese, bo właśnie tam golkiper, który przez ostatnie lata bronił dostępu bramki Lecha Poznań, udaje się Mrozek w Udinese, który jest taką małą polską kolonią, nawet jeżeli obecnie występuje tam tylko Jakub Piotrowski. Do niedawna był też Adam Buksa, ale jest też Jesper Kallström, który przecież grał i święcił triumfy z Lechem Poznań, a również trenerem jest Kostar Uniajić, który na polskim poletku prowadził Pogoń Szczecin i Legię Warszawa, a więc aklimatyzacja Bartosza Mrozka powinna przebiegać bez problemu. Dość szokująca jest kwota transferu, za jaką Lech wypuścił Bartosza Mrozka, bo mówi się w kuluarach, że jest to zaledwie 1,5 miliona euro. Na początku kluby nie mogły się dogadać co do formy tej transakcji. Mówiło się na początku o wypożyczeniu z opcją wykupu, później mówiło się o wypożyczeniu z zapewnionym wykupem po sezonie. Ostatecznie według doniesień medialnych stanęło na transferze definitywnym. 1,5 miliona euro to jednak jedna z najmniejszych kwot, jaką Lech w ostatnich latach uzyskiwał za wytransferowywanych zawodników. Mateusz Lis zatem zostaje już na pewno jedynką w bramce Lecha Poznań. Z Lechem Poznań pożegnał się też Brian Fiabema. To akurat raczej nie jest zbyt szokującą informacją, biorąc pod uwagę na to, w jakiej dyspozycji był Fiabema, z wyjątkiem tych kilku meczów, które być może kibice Lecha trochę dłużej zapamiętają. To tyle, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, aczkolwiek nie kończymy z piłką nożną, bo w niedzielę, prawie 8 godzin wcześniej, o 12:30, Warta Poznań rozegra swoje starcie w ramach pierwszej ligi. Warciarze udadzą się do Legnicy na spotkanie z Miedzią i to również będzie bardzo, bardzo trudna przeprawa dla Zielonych, ponieważ Miedź Legnica jest ekipą aktualnie zajmującą drugie miejsce.
Drugie miejsce bardzo uzasadnione, bo z 10 punktami, ustępując jedynie liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Warta Poznań ostatni mecz w Głogowie, a więc całkiem niedaleko Legnicy, wygrała 1-0. Tutaj taka mała ciekawostka: Warta wszystkie 5 meczów rozegrała na wyjeździe i biorąc to pod uwagę, Warta na wyjeździe jest aktualnie najlepiej grającym zespołem w pierwszej lidze. To może być dobrym zwiastunem przed rywalizacją z Miedzią Legnica. Mieć Legnica 5 meczów, 3 wygrane, 1 remis, 1 porażka. Warta Poznań na 5 meczów, 3 wygrane i 2 porażki, więc dość bezkompromisowy futbol prezentują podopieczni Macieja Tokarczyka, którzy powoli już wychodzą z tych opresji związanych z kontuzjami zespołu. Będzie na pewno miał plan Maciej Tokarczyk oraz jego podopieczni. Zapowiadał to na przedmeczowej konferencji prasowej. Posłuchamy sobie wypowiedzi Macieja Tokarczyka, ale po krótkich wrażeniach muzycznych. Zostańcie z nami.

0: Przypominamy raz jeszcze, w niedzielę o godzinie 12.30 Warta Poznań na wyjeździe zmierzy się z Miedzią Legnica. To dajmy głos zapowiadanemu już Maciejowi Tokarczykowi, czyli szkoleniowcowi Warty Poznań, który powiedział, że szykuje się bardzo ciekawe starcie dwóch filozofii futbolu.
1: Jesteśmy zespołem, który bardzo dużo kreuje na tle ligi i oddaje sporo uderzeń, ma wysokie XG. Także myślę, że to będzie ciekawe zestawienie dobrej defensywy z dobrą ofensywą ligi i sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, jaki będzie przebieg tego spotkania.
0: Ciekawym wątkiem tej rywalizacji i sytuacji w tabeli jest fakt, że Miedź Legnica straciła w tym sezonie tylko dwa gole, a w ostatnich dwóch meczach ani jednego. Niemniej trener Maciej Tokarczyk uważa, że to wcale nie jest przeszkodą dla jego podopiecznych.
1: Miedź dosyć solidnie broni, natomiast jest też zespołem, przeciwko któremu w lidze oddaje się najwięcej strzałów po fazach przejściowych, więc my też wiemy, jakie elementy możemy wykorzystywać. To na pewno jest jeden z nich. W ofensywie również mamy swój plan na to spotkanie, jak zawsze.
0: Spragnieni piłkarskich emocji nie muszą jednak czekać do niedzieli, bo dzisiaj wieczorem będzie namiastka tych wspaniałych emocji, choć w wydaniu halowym. Futsaliści Wiary Lecha rozpoczynają sezon, nowy sezon, historyczny sezon, ponieważ po raz pierwszy Wiara Lecha zagra futsal ekstraklasie. Pierwszy raz będziemy mieli w Poznaniu ekstraklasę futsalu mężczyzn. Rywalem Wiary Lecha będzie Śląsk Wrocław, czyli zespół, który nieco ponad rok temu zablokował Wiarze Lecha awans do futsal ekstraklasy. Wtedy w barażach okazali się lepsi wrocławianie. Teraz będzie szansa na taki symboliczny rewanż. Dziś o godzinie 20 w hali UAM na ulicy Zagajnikowej na poznańskim Morasku podopieczni Orlando Duarte będą chcieli na pewno zadowolić nie bardzo licznych kibiców, którzy z pewnością pojawią się w hali, bo na meczach Wiary Lecha akurat na publiczność, na frekwencję nie można narzekać. Mecz ze Śląskiem nie będzie łatwy, bo mimo że Śląsk w zeszłym sezonie futsal ekstraklasy bronił się do ostatnich kolejek przed spadkiem, a wywalczył utrzymanie, to mimo wszystko przed tym sezonem wrocławianie mocno się wzmocnili i teraz są uznawani za zespół, który może namieszać w tej czołówce. Trener Orlando Duarte tego się nie obawia. Z kolei kapitan Wiary Lecha, Dominik Solecki, przyznaje, że jego koledzy są po prostu podekscytowani i nie mogą się już doczekać startu.
2: Długo czekaliśmy na tę ekstraklasę. Paru chłopaków jeszcze nie miało przyjemności zagrać na najwyższym poziomie w Polsce, więc dla nich to będzie nowość i pewne wyzwanie. Ale myślę, że z tych emocji wyjdzie taka mieszanka wybuchowa, pozytywna, że nie będzie tej tremy, jakiegoś stresu, tylko jak już wyjdziemy na parkiet, może przed meczem ktoś przez chwilę będzie trochę zestresowany, może ilością osób i ekstraklasą, że to pierwszy mecz, ale już myślę, że jak sędzia zagwizdże, rozpoczniemy spotkanie, to już będziemy myśleć tylko o tym, co mamy zrobić na parkiecie i będzie to dobrze wyglądało.
0: Nieco ponad rok temu Śląsk wygrał w pierwszym starciu we Wrocławiu 4-3, a później w rewanżu w Poznaniu wygrali również wrocławianie 5-3. Dominik Solecki pamięta tę historię, on doskonale to zna, bo też był w tamtej drużynie i trochę na ten temat wypowiedział się na przedmeczowej konferencji.
2: Trzeba wygrać z każdym, nieważne czy to będzie Śląsk, Piast czy inny zespół. Oczywiście przegraliśmy z nimi w zeszłym roku w barażach, ale może paradoksalnie dzięki temu w tej chwili jesteśmy lepiej przygotowani do ekstraklasy, bo mieliśmy ten rok jeszcze buforowy. Mamy nowego trenera Orlando Duarte, on nas wszystkiego nauczył w zeszłym roku i teraz wchodzimy do ekstraklasy już gotowi na to, co nas czeka.
0: Wiara Lecha, aby dobrze przygotować się do futsal ekstraklasy, rozgrywała wymagające sparingi, między innymi z ekstraklasowiczami albo z zespołem, który spadł z ekstraklasy, jak Widzew Łódź. Dominik Solecki też nam trochę opowiedział o tych sparingach, jak on je ocenia.
2: Później dwie przegrane z Konstraktem Olsztyn i z Legią Warszawa. Może to też wynikało, że nie pojechaliśmy na te mecze w pewnym składzie. Byliśmy przez małe kontuzje osłabieni i musieliśmy grać w niepewnym składzie. Może też to wynika 11. Nie wiadomo, jakby to wyglądało, jakbyśmy byli w pewnym składzie, mogli sobie częściej rotować na tych meczach, bo już było też czuć zmęczenie i ciężkimi treningami, i tymi sparingami. Zagraliśmy ostatnie sparingi chyba w ciągu 7 czy 8 dni, 3 plus treningi. No, mogło się to odbić na naszej formie.
0: Dla kapitana wiary Lecha to bardzo ważny sezon, ponieważ będzie to ostatni jego sezon w karierze i w tym ostatnim sezonie będzie miał szansę zagrać w futsalowej ekstraklasie na własnej ziemi, przed poznańskimi kibicami, przed własną rodziną i znajomymi. No, o tym dość sentymentalnym aspekcie tego nadchodzącego sezonu Dominik Solecki też nam trochę opowiedział.
2: Całe życie czekałem na to, aby taki klub gdzieś w Poznaniu powstał i abym miał szansę w swoim mieście rodzinnym zagrać w ekstraklasie. Doczekałem się tego już na koniec swojej przygody, ale wierzę, że ten sezon będzie dla nas wszystkich udany, dla kibiców, i pokażemy, że naprawdę w Poznaniu można zbudować naprawdę silną markę futsalową.
0: Zapraszamy zatem wszystkich ciekawych tego, jak będą toczyć losy futsalistów wiary Lecha dziś na hale UAM na poznańskie Morasko o godzinie 20:00. Start spotkania wiara Lecha kontra Śląsk Wrocław. To tyle, jeżeli chodzi o futsal oraz piłkę nożną. Zostańcie z nami. Po krótkich wrażeniach muzycznych będziemy mieli dla Was kolejną porcję informacji z poznańskiego świata sportu.

0: Na poznańskiej Malcie trwają Mistrzostwa Świata w sprincie kajakowym i para kajakarstwie. I dzisiaj, nie tuż przed naszą audycją, w końcu po raz pierwszy zdobyliśmy medal na tych zmaganiach. Oleksii Koliadych, czyli kajakarz urodzony na Ukrainie, ale reprezentujący Polskę, zdobył złoty medal w konkurencji C1 na 200 metrów. Jest to konkurencja nieolimpijska. Jako jedyny Koliadych złamał barierę 41 sekund i to już trzeci raz w jego dotychczasowej karierze, kiedy osiąga, kiedy staje na najwyższym stopniu podium. Mieliśmy też nadzieje związane z czwórkami pań oraz mężczyzn. Niestety w obu przypadkach musieliśmy obejść się smakiem. Panie były bardzo blisko medalu. Kajakowa czwórka kobieca w składzie Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek oraz Julia Olszewska zajęły czwarte miejsce ex aequo z reprezentacją Słowacji. Natomiast męska czwórka na dystansie 500 metrów w składzie Walerii Wiczew, Sławomir Witczak reprezentujący Energetyka Poznań, Jarosław Kajdanek również z Energetyka Poznań oraz Jakub Stepun z AZS AWF-u Poznań zajęli siódme miejsce. My mamy jeszcze wypowiedzi Jakuba Stepuna, który po czwartkowych eliminacjach w kategorii K4 na 500 metrów opowiedział nam trochę o tym, jak startuje się na takiej imprezie w roli gospodarza.
1: Cieszę się niezmiernie, że tutaj mogę startować przed moją rodziną, przed moimi znajomymi na Malcie w Poznaniu, u nas w domu. Jest tutaj bardzo dużo moich znajomych i rodziny. Jestem niezmiernie dumny i to niesie.
0: Jakub Stepun po eliminacjach opowiedział jeszcze, że nie myślą o konkretnym miejscu w finale. Posłuchajmy.
1: Co będzie na mecie, to się okaże, a my damy z siebie wszystko. Dzisiaj trzeba odpocząć. Też chłopacy rano mieli dwójkę, to na pewno nie ułatwiło nam zadania. Jutro mamy tylko czwórkę, finał. Każdy się wyśpi, dobrze zje i będzie gotowy na jutrzejsze wyzwanie.
0: No i okazało się, że jednak na to wyzwanie, które dzisiaj nastąpiło, może byli gotowi, ale rywale byli jeszcze lepsi, ponieważ siódme miejsce ostatecznie polskiej osady na dystansie 500 metrów. Dorota Borowska po wczorajszych eliminacjach w kategorii C1 na 200 metrów opowiedziała nam trochę o poziomie, jaki reprezentują zawodnicy, którzy stawili się na poznańskiej Malcie.
2: Wydaje mi się, że cała polska reprezentacja dobrze wypadnie na tych mistrzostwach. Ja ze swojej strony czuję się z biegu na bieg coraz lepiej. Wydaje mi się nawet, że cały świat jest lepiej przygotowany niż na igrzyska w Paryżu.
0: To tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie, które odbywają się cały czas na poznańskiej Malcie, a więc zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć. To jest bardzo ważna impreza, która odbywa się w Poznaniu po raz pierwszy od 14 lat, a więc długo musieliśmy czekać na to, żeby obserwować najlepszych kajakarzy i parakajakarzy w naszym mieście. Z kolei w Zagrzebiu, w stolicy Chorwacji, trwają akademickie Mistrzostwa Europy. Tam również mamy polskie akcenty, a dokładniej akcenty poznańskie, ponieważ AZS Politechniki Poznańskiej wysłał tam duet wioślarzy w osobach Krzysztofa Nowackiego oraz Mateusza Kajtowskiego. Na co dzień studenci budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Obaj zdobywali już medale na Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Polski. Teraz będziemy mieli okazję zobaczyć, jak sprawdzą się w rywalizacji na arenie europejskiej, czy też ogólnie międzynarodowej. Zostańcie z nami, po krótkich wrażeniach muzycznych będziemy mieli dla was jeszcze porcję informacji ze świata tenisa chociażby. My przypominamy też o konkursie SMS-owym. Możecie wygrać podwójny bilet na mecz rewanżowy, żużlowy mecz rewanżowy drugiej Ekstraligi pomiędzy PSŻ-tem Poznań a Rowem Rybnik. Ten mecz 6 września o godzinie 13 w Poznaniu. Aby powalczyć o ten podwójny bilet, należy wysłać SMS na numer 7148, wpisać w treści SMS-a afera, imię i nazwisko oraz krótko uzasadnić, dlaczego można zakładać, w czym należy upatrywać nadziei, że PSŻ Poznań odrobi 6-punktową stratę z pierwszego meczu półfinałowego z Rowem Rybnik. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT. Macie czas jeszcze przez kilka minut do końca naszej audycji. Thank you.

0: Po raz piąty w Poznaniu Ironman 70,3. Już w nadchodzący weekend, tym razem w nowej formule. Nowej formule, chodzi tutaj przede wszystkim o trasę, ponieważ Enea Stadion, czyli stadion, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywają piłkarze Lecha Poznań, będzie najważniejszym miejscem na trasie Ironmana. Tam, powiem, będzie meta tej rywalizacji, ale nie tylko, bo będzie też chociażby biuro zawodów, będzie też druga strefa zmian i różne atrakcje wokół stadionu dla kibiców chcących dopingować zawodników. Po raz piąty, jak już wspomniałem, to jest ważna impreza na mapie sportowej Poznania, więc ta zmiana na pewno jeszcze polepszy atrakcyjność, na co również zwraca uwagę dyrektor Ironman Poland Michał Drelik, który od razu uspokoił kibiców piłkarskich, że bieg i umiejscowienie mety wewnątrz stadionu nie wpłynie na stan murawy.
1: Nie będziemy wkraczać na murawę, biegamy dookoła stadionu po pasie sztucznej trawy, także tutaj mamy uzgodnienia takie, które gwarantują, że ta murawa, w której grają piłkarze, nie zostanie uszkodzona.
0: To w takim razie jaki wpływ na samą trasę Ironmana będzie miało przeniesienie mety na stadion miejski?
1: Trasa rowerowa w mieście jest skrócona o ten odcinek Bukowski, którym dojeżdżaliśmy na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Odbijamy w prawo w ulicę Bułgarską. Oczywiście ona uległa wydłużeniu w tej części pozamiejskiej. Trasa biegowa została całkowicie przebudowana. Zaprojektowaliśmy ją w taki sposób, żeby kibice mieli łatwy dostęp do zawodników, żeby mogli im kibicować w wielu miejscach na trasie i mam nadzieję, że to się przełoży na niezwykłą atmosferę tych zawodów.
0: Zlokalizowanie mety Ironmana na stadionie piłkarskim dodaje pewnego specyficznego, przyjemnego, daje

0: 70,3 Poznań. Miłosz Sowiński opowiedział nam też trochę o swoim podejściu do tej nowej trasy. Jakie zagadki przed sobą kryje?
1: Zazwyczaj te trasy triathlonowe są takie, że wybiega się gdzieś tam daleko poza miasto i się wraca. I w zasadzie kibice są na początku i na końcu pętli. Tutaj będą rozstawieni praktycznie po całej trasie, ale z drugiej strony jest kilka nawrotek na pętli i tego się troszeczkę obawiam. Dobiegamy do nawrotki, trzeba zwolnić i potem na nowo rozpędzić się do tych prędkości założonych.
0: A cała trasa rozpocznie się w Jeziorze Kierskim, gdzie cała historia polskiego triatlonu się rozpoczęła. Uczestnicy Ironman 70,3 Poznań przepłyną 1,9 kilometra, następnie pokonają 90 kilometrów na rowerze i na koniec półmaraton 21 kilometrów i 100 metrów. Start zaplanowano na godzinę 9:30 w niedzielę. To tyle, jeżeli chodzi o Ironmana. Mamy też na szybko informacje i takie pierwsze rozstrzygnięcia z międzynarodowych mistrzostw Wielkopolski w tenisie. Astra Open wyłoniła nam już półfinalistów. Będzie to Daniel Michalski w pierwszej parze półfinałowej. On zmierzy się z Ukraińcem Masztakowem, a w drugim półfinale Filip Pieczonka z Savano z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też już finał deblistów. Tutaj będzie rywalizacja argentyńsko-polska, Basel Ribeiro kontra Matuszewski i Werbliński. Rozstrzygnięcia w międzynarodowych mistrzostwach Wielkopolski w tenisie w nadchodzący weekend. To wszystko z kolei w tej audycji. Bądźcie z nami w nadchodzący poniedziałek o godzinie 18:00. Ponownie usłyszycie Sporting Klub Afera. Za dzisiaj dziękuję wam przy mikrofonie Krystian Kacprzak, a za konsoletą realizatorską Maurycy Mytych. Do usłyszenia.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Klub Afera.
3: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16:00. Usłysz głosy w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
8: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: Minęła godzina 19 w Radio Afera. To oznacza, że po pierwsze zaczyna się aferytm, a po drugie jest bardzo dobra informacja. Zaczął się aferytm piątkowy. Nieco sytuacja inna niż zwykle. Kuba i Nikodem na razie mają urlopie. Zgodzili się właściwie, żebym i ja przejął ten dzisiejszy aferytm wyjątkowo, w trybie wyjątkowym, ale to już wszyscy chyba wiedzą, co się dzieje. Maurycy Mytych za konsoletą realizatorską przy mikrofonie. Czy po raz pierwszy w wymiarze pełnej godziny w Radio Afera? Chyba tak.
1: No myślę, że chyba już pełna godzina też kiedyś była tutaj w Etnie, a może i też w Smutnych Piosenkach dawno temu.
0: No czyli żaden debiut, właściwie stały gość.
1: Na pewno w Aferytmie to jest premiera. No i zawsze, za każdym razem, kiedy idę do afery, mam podwyższone bicie serca, przyspieszone bicie serca, a też mogę zdradzić, że nieraz z aferą łączyłam się zaspana jeszcze w piżamie i rozmawiałam o nowych premierach przez telefon, więc dzisiaj się cieszę, że mogłam tutaj przyjść długim spacerkiem, godzina 10, prosto z Jeżyc do studia Radia Afery i dzisiaj będę przedstawiać wiele cudownych połączeń muzycznych.
0: Pogoda się udała, widzę, bo pisałaś przed audycją, że jest szansa na to, że przyjdziesz full profes albo cała zmoczona i chyba się udało uniknąć deszczu.
1: Nie, jest wszystko super. Daga Gregorowicz, Daga Dana, ma się dobrze. Może troszeczkę lekko się spociłam, ale jest, ale na pewno fit, dzisiaj w pełni fit.
0: Wytrzymamy do godziny 20 na pewno. To jeszcze się przedstawię, to Mateusz Powęzowski oczywiście. I tak jak mówiłem, do godziny 20 aferytm z muzyką letnią, muzyką ładną i premierami dzisiaj. W tym nie będę na razie mówił, co dokładnie, ale no będzie przedpremiera też.
1: Tak, będzie też przedpremiera.
0: Więc warto nas słuchać. No teraz cóż, znacie ten utwór bardzo dobrze z naszej ramówki. Ja za chwilę o nim słów dwa albo trzy więcej.

0: na, na, na. Prosta sprawa. Bardzo, bardzo prosty tekst, można śpiewać.
1: Ja teraz sobie zdałem sprawę, że no w sobie niepotrzebnie graliśmy utwór. Przecież mogło być wykonanie na żywo jeszcze.
0: No mogło, ale wszystko przed nami.
1: Chociaż ja przyznam, że ja nijak nie jestem w stanie zastąpić przy drugim głosie, bo nie znam języka, ani nie potrafię tak
0: ale
1: ładnie śpiewać.
0: Ale drodzy słuchacze, myśmy się tutaj poza anteną dowiedziałam się, że Tymoteusz jest perkusistą i też grał nieraz sobie na uszach te gadane. I tutaj było wykonanie także taneczne w studiu. Ja to mam nagrane i za jakiś czas udostępnię i to będzie na pewno viral. Po prostu viral, mega, mega dance.
1: To brzmi jak groźba. Tak. Tu się robią haki powoli na mnie.
0: A jak.
1: No dobrze, znaczy jeśli to oznacza, że będę zmuszony udostępniać każdy singiel nowy da gadanych.
0: No to wiesz, o to chodzi.
1: Jestem w stanie przyjąć te kary.
0: Dobrze.
1: Ja chciałem po pierwsze powiedzieć, może to będzie jak takie chwalenie się brzmiało, ale ja słyszałem ten utwór wcześniej.
0: Tak.
1: I wcale nie chodzi o to, że dostałem ten utwór wcześniej, chociaż oczywiście także tak było, że dostałem wcześniej ten sam plik z utworem, ale ja chodziłem na koncerty.
0: Ach.
1: I ja już wiem, że na koncertach są poza utworem Będę Szczęśliwa, są jeszcze dwa inne, już tak gotowe w zanadrzu z nadchodzącej płyty.
0: Tak, my mamy nadchodząca płyta już prawie jest skończona. Powoli będziemy udostępniać poszczególne single. No i Dagadana ma konkretny plan. To będzie koncept album, nazywał się będzie Lumen. Od natężenia światła, bo widzimy, co się dzieje na świecie. Mhm. Tego mroku jest całkiem sporo i wielu z nas troszeczkę się też gubi i w swoim życiu codziennym. I my też mieliśmy taki okres w swoim życiu, w którym to było bardzo dużo ciemności i też piosenka Będę Szczęśliwa troszeczkę opowiada także o psychicznym mroku, z którego chcemy wyjść. Jak się domyślacie, ci wszyscy, którzy wiedzą, że jesteśmy polsko-ukraińskim zespołem i usłyszeli przed chwilą także i polski, i ukraiński tekst, no dochodzą do nas różne bardzo trudne informacje i przy takim natłoku informacji można najzwyczajniej podupaść na zdrowiu psychicznym. Mąż mojej przyjaciółki z zespołu Dany trzeciego dnia wyjechał już na front i walczy teraz dzielnie w ZSU. No i cóż, no, Dana ma dziecko, które ma teraz już blisko 11 lat i wojna, wiemy już jak długo się toczy i tak długo dziecko nie ma przy sobie swojego taty. Dodatkowo dochodzi wiele różnych problemów takich życiowych, których wojna jest prowodylem. Ja w międzyczasie miałam złośliwego raka tarczycy. No dużo różnych takich rzeczy, które mogłyby człowieka naprawdę przybić. Mhm. No i teraz co? Trwać w tym roku, załamywać się, czy też chcieć być szczęśliwym?
1: Pójść w drugą stronę.
0: Pójść w drugą stronę i czasami wystarczy samemu się zrobić ten krok i pójść do specjalisty. Czasami są do tego potrzebni przyjaciele. Niektórzy nie chcą pójść po tą pomoc, boją się tego. My do tego nawołujemy. No i teraz wiele osób się mnie pyta, no wiesz, ale jak tak na przykład za granicą ludzie mogą chodzić do kawiarni? Przecież tam jest wojna. Ja mówię, no ludzie, a jak wyglądało to w Polsce? Też, kiedy była wojna, ja pamiętam, jak moja babcia jeszcze opowiadała świętej pamięci, że po prostu oni chcieli pokazać, że nie są, że nie dadzą się złamać.
1: Ludzie też chcieli żyć po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, ludzie chcą żyć i stąd też w tej piosence, ta piosenka Będę Szczęśliwa opowiada o tym, że ja od tej chwili wybieram szczęście. Będę szczęśliwa, będziesz szczęśliwy ty, ja, każdy z nas ma do tego prawo. Ale także moja zwrotka troszeczkę nawiązuje do tego, że rzeka, która jest naszą główną bohaterką, ona płynie i cały czas płynie, no i kiedy odpuszczamy, jesteśmy kołem i uratujemy nas oboje, kiedy odpuszczamy także to, co tkwi w nas, takiego niefajnego w relacjach międzyludzkich, co nie pozwala nam płynąć dalej, no to wtedy jesteśmy w stanie też iść, płynąć dalej. Tu jest wiele różnych zaklętych sytuacji w tym tekście. Mam nadzieję, że też każdy z was odnajdzie coś swojego.
1: Myślę, że tak jest i też mi teraz przyszło na myśl to, że rzeka potrafi być, no inaczej, bardzo często jest po prostu tą metaforą gdzieś tam szczęścia, takiej miłości, też zdrowia, może przede wszystkim ten pęd, to płynięcie rzeki. Jeśli mam nadzieję, że teraz nie spalę tego, ale rzeka miłości była w utworze Tiltu, jeśli mnie teraz na szybko pamięć nie myli, więc takie szybkie skojarzenia właśnie przychodzą na myśl podczas słuchania. Ale ja teraz chciałem też zapytać o te dwa pozostałe utwory, które też już tajemnicą radiową są, koncertową już nie są. Gdzie one się mniej więcej mieszczą w tym przesłaniu szczęścia?
0: No, przez hasło Lumen, czyli tytuł płyty, bierze się z jednej z piosenek, Mówię nie, która opowiada o tym, że na całe zło kieruje światło i na całe zło mówię nie i całą mocą tobie świecę więcej, choć o jeden lumen jaśniej będzie. To jest taki skrót myślowy obejmujący to, co widzimy dookoła i w wiadomościach, kiedy to bujność świata trwa w impasie i na karcie czasu znajdują się głównie te złe wiadomości, więc na to całe zło, co my możemy zrobić, można się poddać i powiedzieć, że kim my jesteśmy, co my możemy, co może Adam Nowak czy Staś Kowalski, ale też co może Daga Gregorowicz i co może Tadeusz Powęzowski. Każdy z nas może to samo, może zrobić małe kroczki, chociażby powiedzieć komuś dzień dobry, czy po polsku, czy w innym języku, jeżeli spotkamy kogoś, kto jest obcokrajowcem. Mhm. Dzisiaj jechałam pociągiem z Warszawy do Poznania, wracałam, no i widzę jakiegoś gościa i mówię mu, słuchaj, w którędy to Warsa? On tak patrzy na mnie i coś w hiszpańsku odpowiada, z Meksyku był. A ja mówię, hola, amigo, buenos dias, bo tylko tyle umiem powiedzieć. I to jego spojrzenie, to on nie miał miejscówki, w ogóle był zagubiony, że jak w pociągu można nie siedzieć. Ja po prostu życzyłam dobrego dnia, bo więcej nie potrafię. No i co? Widziałam, że był przez co najmniej pół godziny następne, bo tam stał niedaleko mnie. Był bardzo szczęśliwy. No to są te małe rzeczy, które zmieniają świat. A już i to było to takie małe, maleńkie powiedzenie cześć, hej i dobrego dnia. No ale jak widzisz tych nienawiść w świecie, czy też coś możesz takiego zrobić? Absolutnie tak. Uważam, że do dialogu nie jest zbyt... Do dialogu nie prowadzi bardzo długa droga. Właśnie zaczyna się od ludzi, którzy od siebie stronią, od takich ludzi, którzy mieszkają gdzieś obok siebie. Fajnie jest po prostu zacząć rozmawiać, bo inaczej będziemy sobie obcy.
1: Jeśli ktoś się zastanawia, co dla takiego Meksykanina może oznaczać powiedzenie po prostu ojejku, hola...
0: Buenos dias, to powiedziałam.
1: Buenos dias. To jest mniej więcej tak, jak wy byście usłyszeli za granicą dzień dobra.
0: No dzień dobry, dokładnie. Dzień dobry albo czołem wieruchne tej. Na pewno tak, ktoś tak powie.
1: Tego w życiu nie usłyszałem, ale czekam na ten moment, bo może tak być cudowny. Jeśli chodzi jeszcze o stronę muzyczną, bo pamiętam, że chyba na Nextfeście podpytywałem cię o to, jaka ta płyta będzie i usłyszałem wtedy w odpowiedzi, no taka elektroniczna.
0: A, dobrze zapamiętałeś, że jest dużo, ta płyta to jest, no jest wychuchana, wyprodukowana po prostu z taką cudowną precyzją i z taką wielką głębią i jakby to powiedzieć, zbieram słowa, wielkim workiem fantazji, który zamknął w programach muzycznych Mikołaj Pospieszalski, nasz basista, który też gra na syntach, skrzypkach, śpiewa.
1: Na wszystkim, co się w niego rzuci.
0: No, pochodzi z rodziny Pospieszalskich, tej rodziny, tej, która gra kolędy, ale także jeżeli pamiętacie pierwszy skład Arki Noego, to Mikołaj śpiewał Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda i na teledysku ma podbite oko i skacze jak szalony. Po prostu my jak pierwszy raz żeśmy z Daną to jeszcze raz zobaczyły po latach, no to w ogóle nie mogłyśmy uwierzyć, z kim my współpracujemy, co to za rozrabiaka. Teraz ojciec trójki dzieci. No i Mikołaj zrobił szalone postępy, jeśli chodzi o produkcję i odnajduje się super w muzyce elektronicznej. No i myślę, że to jest nowa Dagadana, taka, którą chcieliśmy stworzyć piosenki takie trochę do tańca, trochę klubowe i też odejść od szukania tylko i wyłącznie w źródłach, znaczy nie tylko i wyłącznie, od bazowania na źródłach tradycji polskiej, ukraińskiej, czyli to nie będą w ogóle piosenki etniczne połączone z elektroniką i z jazzem, tylko no, na pewno ten duch world music gdzieś się pojawia, słychać go czy w rytmach, czy w jakimś myśleniu o instrumentach, ale śpiewamy od A do Z swoje piosenki, mamy bardzo dużo do powiedzenia.
1: To bardzo cieszy. I ja mogę tylko taką ciekawostkę, anegdotkę odnośnie Mikołaja Pospieszalskiego. Udało mi się go złapać po koncercie 15-lecia Dagadany w CK Zamek.
0: Okej.
1: I zapytałem się, jak ty to robisz, no właśnie widzę co rusz inny instrument i za każdym razem, zresztą to jest wydaje mi się rodzinne u nich też, że podłapują zaraz jakiś nowy instrument i zapytałem się, jak ty to robisz? To on powiedział, że no jak się nauczy na jednym, to już się ma jakieś podstawy, no i w sumie to tylko potem to trzeba przenieść na drugi, na trzeci. Ja chciałbym mieć taki poziom talentu, przy którym nauczenie się nowego instrumentu to już jest właściwie po prostu jak, nie wiem, zainstalować nową aplikację w telefonie i no w sumie podstawy to już znam, to resztę się przeklika.
0: No, Mikołaj jest bardzo skromnym, ale pracowitym człowiekiem.
1: I na pewno niesamowicie utalentowanym, co zresztą słychać. I no dobrze, myślę, że to jest moment, żeby na chwilkę zrobić sobie przerwę na kawałek utworu. Utworu, który z kolei wybrałem ja, który jest ze względu na perkusję, o której w sumie nie powiedzieliśmy, ale może dopowiemy za chwilkę o to, jak i co tam powyrabiał pan Bartek na perkusji, bo pod względem perkusyjnym to jest jeden z moich takich, no, taka największych zazdrości, że na takie coś można wpaść. Z płyty poprzedzającej, 2021 rok i jak to określiłyście, chyba płyta z kolędami, tak?
0: Płyta z pieśniami życzącymi, czyli, tak. Czyli takie kolędy, ale także wiosenne.
1: Czyli właściwie w mojej książce to będzie także płyta świąteczna.

0: nie wiem, jak to określić. Kocham te chórki na koniec.
1: Ja też chłopu kocham chłopców, którzy śpiewają. Mnie to zawsze wzrusza. Wiem, że to, można powiedzieć, że to trochę wstyd mówić o swoich utworach, że cię wzruszają, ale mnie ten numer zawsze wzrusza, jak chłopcy tak śpiewają, bo oni rzadko tak śpiewają u nas.
0: Ale jeśli chodzi o chórzystów, to są bardzo bardzo obecni na koncertach przynajmniej
1: tak,
0: często.
1: Tak, tak, tak.
0: I to też jest miłe, bo ja mam z kim śpiewać wtedy, bo ja się do tych męskich głosów zwykle doczepiam na koncertach.
1: Patrz, to o tym w ogóle jeszcze nigdy nie myślałyśmy. I też nie śpiewałyśmy o tym.
0: Ale nie trzeba o tym mówić, to zaopiekowaliście się tą częścią męskich chórzystów na widowni.
1: A wiesz, to właśnie było w Dagadanie tak, że w końcu żeśmy się wkurzyły. Mówimy, no kurczę, Mikołaj, ty śpiewałeś kiedyś w tej Arce Noego, to co w Dagadanie się tak tutaj obijasz? No do roboty. No a przy okazji Bartosz Mikołaj Nazaruk, który tutaj świetnie gra na perkusji. Mówimy, no tutaj co, będziesz też tak siedział? Czterech nas jest, będzie czterech głos.
0: Tu jest mikrofon i rozumiem, został postawiony przed faktem dokonanym.
1: Słuchaj, to jest ciężka praca, a ktoś ją musi wykonywać.
0: Dokładnie. I na tej płycie, bo już widziałem na koncercie dodatkowe bębenki, więc widzę, że instrumentarium uzupełnione u perkusisty.
1: U perkusisty, tak. Bartek co chwilę jest ambasadorem coraz to nowych, różnych wspaniałych cudowności. Nie będę tutaj robić reklamy, proszę sobie sprawdzić, na czym Bartosz gra. No ale Bartosz nas też troszeczkę uskrzydla i także my, dziewczyny też troszkę zaczęły używać pałeczek, uwaga, i grają, go gramy w jednym numerze na koniec. Dana dostała SPDS-a i też gra jak szalona w niektórych numerach, więc, no, więc jest radość, bo takie zmiany na koncertach też powodują, że jest fajniej i nam się fajniej gra i też dla widowni to jest ciekawsze.
0: Ja wiem, że trochę czas minimalnie goni, niestety.
1: Niestety.
0: Ale jest jedna rzecz, o którą muszę dopytać. Czy jest ktoś taki, kto przynosi na przykład na próby jakieś dziwne instrumenty i się zastanawiacie, co to jest? Jak to gra w ogóle? Coście tu przynieśli?
1: Każdy z nas coś szuka. Na przykład utwór, któryśmy na początku grali, Będę Szczęśliwa, wziął się z tego, że Dana kupiła sobie harmonium, czyli hinduski instrument, i się nim bawiła, i on przyniósł jej pomysł na piosenkę, ale nie jest wykorzystywany, a no Bartek ma dużo zawsze instrumentów. Kiedyś były zabawki dziecięce, to no, my staramy się słyszeć dźwięki dookoła i inspirować się tym, co czasami nawet nie jest instrumentem, a wydaje dźwięk.
0: Jak na przykład na koncertach te rurki, te takie makarony. Jakby.
1: Tak, rurki, makarony. Już dawno ich nie wozimy, ale na nasze 15-lecie tak. One były odświeżone. I jeszcze powiem tak, że czekają w piwnicy. Na pewno na 20-lecie będą rury.
0: Na 20-lecie to będzie tak już kilka lat.
1: Za dwa lata.
0: No to szybciutko.
1: Czas leci.
0: Czekamy na ten powrót. No to teraz przeniesiemy się do krainy zupełnie innych dźwięków za sprawą naszej płyty tygodnia. Bo tak się zastanawiam, czy Dagadana zagrała kiedyś trip-hop. No jestem przekonany, że mogła się gdzieś zahaczyć kiedyś.
1: Tak, trip-hop też był.
0: Na pewno?
1: Też był. No to na pewno na epce pierwszej i na pierwszej płycie też się pojawia trip-hop. Sny, taki utwór Sny. Polecam.
0: Trzeba sobie wrócić. Ja muszę wrócić przede wszystkim do tych starszych, bo już dawno ich nie tykałem. A muszę to nadrobić w takim razie. No dobrze, no to nie będzie to w takim razie tak oddalona aż propozycja muzyczna. Nasze płyty tygodnia, nasze dwie epki tygodnia znacie już przez cały tydzień grania, więc zaskoczeń wielkich nie będzie. Lia Sky, Isn't It Real, to jest jedna propozycja. Ta bardziej rockowa. Ale my zagramy z epki Angel Egg zatytułowanej Blue Lights i tu właśnie ten trip-hop będzie widoczny. Pierwszy utwór z tej jedynie czteroutworowej płyty.
1: Świetny numer.
0: To prawda. Zatytułowany Violence is a Number.

0: nasza piękna płyta tygodnia. Violence is a Number od Angel Egg. A ja jeszcze tylko wspomnę o ważnej kwestii. Kwestii ważnej, ale długoterminowej, więc spokojnie. Mamy dla was wejściówki, 3 podwójne wejściówki na koncert Lecha Janerki w CK Zamek. Na ostatni koncert tego artysty, który odbędzie się 2 września już w tym właśnie miejscu. I dlaczego warto? Warto, ponieważ tu jest już sold out. Więc my mamy 3 podwójne wejściówki dla was, to jest chyba całkiem ładna oferta. I żeby taką wejściówkę wygrać, wystarczy wysłać SMS-a na 7248 z prefiksem afera.janerka, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę, no i dlaczego. Czekamy na takie zgłoszenia jeszcze przez dłuższy czas, bo będziemy rozwiązywać ten konkurs dopiero w przyszłym tygodniu w Aferytmie w środę, więc do tego czasu czekamy na wasze zgłoszenia, no i do dzieła, telefony w dłoń.
1: Do dzieła, ja idę na ten koncert na bank.
0: Ja także już będę na 100%, więc może się tam wszyscy spotkamy. No i ja nie ukrywam, to będzie totalny off-top, ale na Jarocinie popłakałem się na koncercie Lecha Janerki na ostatnich utworach. Przez samą świadomość tego, że to ostatni raz w Jarocinie. A nawet nie myślałem o tym, że jeszcze w Poznaniu wtedy będzie grał, więc nie wiem, co będzie w Poznaniu. Trochę się muszę szykować.
1: Płacz jest bardzo ważnym elementem życia.
0: To prawda. I takim oczyszczającym. To ja mam do ciebie pytanie. Ponieważ za chwilkę już to zdradzę. Zagramy Kasię Kosmos. I Kasia Kosmos tu śpiewa o Warmii w utworze Dom, w utworze także znanym, także na naszej antenie grany był regularnie. Czy ty masz taką swoją Warmię, takie miejsce, w którym ty czujesz takie mocne powiązanie?
1: Tak. Ja kocham, no jestem z Poznania, kocham Poznań, ale także świetnie czuję się na Biskupiźnie, gdzie i mam wielu przyjaciół i z okolic pochodziła moja prababcia. I jeżdżę tam regularnie i uczę się piosenek ludowych z Wielkopolski. Kocham panią Anię Chudą, która jest moją mistrzynią, pana Franciszka Jesiaka, ale także Magdę Wojciechowską, która ze swoim mężem, z Maciejem, stworzyli rowerowe muzeum, do którego można pojechać, do wsi Rzychlewo. I ta wieś Rzychlewo to jeszcze dzisiaj będzie małym bohaterem chyba na koniec naszej prawie że audycji, więc do tego wrócimy.
0: Jak się stało, że ta kooperacja doszła do skutku?
1: Ja Warmiarę kocham jej filmiki, których promuje i opowiada o Warmii, którą każdy prawie myli z Mazurami. Może kogoś obrażam tutaj, ale bardzo dużo ludzi nie wie, gdzie jest Warmia, nie umie jej wskazać dobrze, gdzieś tam słyszało, ale z reguły, jak mówi Olsztyn, no to myśli, że to są Mazury. I Kasia świetnie na Instagramie, na TikToku promuje, w zabawny sposób opowiada o tym regionie. Ja do niej napisałam, że słuchaj, ej Warmiara, kocham cię, gra na Warmii. Graliśmy wtedy w Lidzbarku. Ja mówię, wow, ja kocham Dagadanę, ale czad. No zgadałyśmy się, ja przyjechałam na dzień przed koncertem. I z Kasią, Kasia mi pokazała, jakby montować filmiki, bo ja tego nie umiem za bardzo, i puściła mi swoją piosenkę, którą chcę wypuścić. Ja mówię, ej, to jest wielki brak, to jest wielki brak chórków. A on mówi, no co ty, nagrałabyś mi chórki? I tak się zaczęła nasza współpraca, cudowna, po prostu uwielbiamy się, czujemy się, jakbyśmy były siostrami. No i teraz mogę zdradzić, troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, że w 19 września w Dywitach na 660-lecie Dywit zagra Dagadana, no i gościem specjalnym będzie Kasia Kosmos. I dzisiaj to wyszło, gdzie się okazało, Kaśka się zgodziła i ośmieliła, bo jeszcze nigdy nie śpiewała na żywo tej piosenki, w ogóle jako wokalistka się nie pojawiała. Zrobimy to razem, więc kto żyw, niech przyjeżdża do Dywit 19 września w sobotę, będzie wielkie święto, no i koncert Dagadany Czaderski.
0: 3 tygodnie, tyle czasu zostało mniej więcej, to będzie sobota, więc proszę sobie zapisywać w kalendarzu, kto żyw.
1: Kasia, ćwicz wokale, damy czadu.
0: Będzie świetnie, jestem przekonany. A tylko, żeby zobrazować mniej więcej, jakie działanie na człowieka może mieć Kasia Kosmos, to ja powiem tylko anegdotę, że kiedy Edgar w poranku rozmawiał z Kasią, to po rozmowie, nie dość, że wyszedł ze 2 metry wyższy, szerszy w barach.
1: To jest wysoki gość.
0: To jest dosyć wysoki gość, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. To jeszcze zupełnie... Ja go nijak nie zaczepiłem o to, ale z moją stronę wykrzyczał: to jest warmia. I tu nie do końca.
1: Tak, witajcie.

0: Drodzy słuchacze, ja czasami żałuję, że mikrofony... Czasami to jest naprawdę świetne, że mikrofony nie są włączone poza anteną, ale ja się pochwalę, że ja czasami mam tutaj jeszcze swój taki mały mini koncert radiowy afery.
1: A jak?
0: Na jeden dodatkowy głos. Piękny, piękny utwór i mogę już mogę zdradzić, że... Znaczy zdradzić, to nie będzie żadne zdradzenie, ale no wiecie, że Kasia Kosmos jest na liście aferowych przebojów.
1: I można głosować, można. Głosować w kolejnej liście, bardzo zapraszamy.
0: Tak. A lista, a notowanie, notabene, już za chwileczkę, ale do tego jeszcze chwilkę minie, bo to jest ten moment, w którym możemy ogłosić spokojnie przedpremierę.
1: Tak, przedpremierę. Mówiliśmy dzisiaj o elektronice. Anon Bust, której jestem wielką fanką, no, gra od wielu lat. Mam z nią wielką radość grać już od jakiegoś czasu w duecie. Jeszcze płyta się nie ukazała, a właściwie na zamówienie Agory stworzyliśmy taki duet, który miał witać dziennikarzy z całego świata, najlepszych, którzy przyjechali do Krakowa. I miał być to połączenie właśnie elektroniki z folkiem, żeby coś do tańca. I miał być to jednorazowy projekt. Odbył się w Krakowie i już w tym Krakowie podeszli do nas ludzie i mówią, hej, hej, chcemy was na ten festiwal, na ten festiwal, na ten festiwal. A my miałyśmy taki fan z tego zgrania muzyki, w większości muzyki z Wielkopolski połączonej właśnie z elektroniką. I już jutro rusza w Olsztynie, czyli w Wielkopolsce, Obwiednia Festiwal, czyli nawiązujący właśnie do instrumentów elektronicznych. Festiwal, na którym pojawiają się w większości muzycy związani z Olsztynem. Te nazwiska, które są mniej znane i bardzo dobrze, że takich muzyków Ania zaprosiła. Będzie to połączenie świetnej jakości muzyki. Wielu artystów państwo pewnie nie znają. Tym bardziej zachęcamy do przybycia. Ale będą także znane nazwiska, bo pojawi się Michał Kowalonek, z którym też zaśpiewam. A z Anią stworzymy uniwersum, które łączy i down tempo, i EDM, czyli Intelligent Dance Music i techno z tym, co nam tutaj w duszy gra, czyli z wielkopolskim folkiem. I mówiliśmy o Rzychlewie, o Blisku Piźnie i teraz na nią zapraszamy. I przedpremierową to jest nagranie live z Rzychlewa. Ono nie w tej formie się nie znajdzie na płycie, więc tym bardziej polecamy tutaj. Wszelkie niedoskonałości wychodzą i bardzo dobrze.
0: No to przynajmniej kich.
1: Fragmencik.
0: Fragmencik.

0: To taka mała próbka tego, co się odbędzie w Parku Miejskim w Olsztynie 29 sierpnia, czyli już jutro.
1: Od godziny 19 startujemy, wielu DJ-ów w świetne sety. My z Anią zagramy troszeczkę później, ale no to jest tajemnica, można poszukać sobie o której, bo my zachęcamy wszystkich, żeby przybyć na 19.
0: To ja tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, że byłem na Świętowiankach, słyszałem Anon Bust i Idagę Dane, znaczy Idagę Gregorowicz, żeby być tutaj precyzyjnym, i takiego transu pięknego to ja dawno nie przeżyłem. Cudowne to było. Cudowna to też była audycja. Przychodzi się powoli pożegnać i no jak tylko, no lepiej chyba nie można pożegnać się cały czas w podobnym klimacie, czyli Idagę Dane dalej będzie grać.
1: Idagę Dane będzie grać z pewną Natalią. Nie zmieściliśmy jeszcze piosenki Natalii Grosiak, o której chciałam powiedzieć, że ją bardzo kocham i wielbię i szanuję i polecam jej najnowszą piosenkę, która mówi o takim szacunku do siebie i takim odczepieniu się od siebie. Bardzo państwu polecam. A to będzie współpraca z Natalią Przybysz, która nas zaprosiła na rocznicę wydania utworu Niebo i zrobiła rework. No i cieszymy się, że mogłyśmy stanąć w studiu u niej w domu i każda zaśpiewać swoją zwrotkę i na nowo odkryć ją, jej tekst przez swoje serce.
0: No, ja piękny utwór chciałem tylko powiedzieć. Ja o każdym utworze tutaj tak mówię, ale no to jest jak najbardziej szczere. Mikołaj Pluciński za konsoletą realizatorską był. Idagę Dane przez ostatnią godzinę moim gościem w Aferytmie była. Cały czas trudno mi uwierzyć trochę, że te słowa wypowiadam, ale jest mi niesamowicie miło.
1: Bardzo mi miło, dziękuję i przypominam, że Idagę Dane będę szczęśliwa. Można jej słuchać. Jest przepiękny utwór i teledysk kręcony w Wielkopolsce. No jeżeli się kiedykolwiek znajdzie na liście przebojów Afery, to polecamy do głosowania.
0: Fajnie by było, prawda?
1: Fajnie by było.
0: Tymoteusz Powiązowski jeszcze. Ja się tylko pożegnam. Dziękujemy bardzo. No i nazywam się Niebo. Na sam koniec. Dziękujemy wam bardzo. Dobrego wieczora.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
5: No, dzień dobry. 1756 notowanie aferzastej. Realizacją tej audycji zajmuje się Mikołaj Pluciński, a przed mikrofonami...
6: Franciszek Szymański. Cześć, mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać.
5: Bardzo cię dobrze słychać. I Maksymilian Wawrzyniak. Nie przedłużamy już jakoś szczególnie i przechodzimy do pierwszej propozycji. A tutaj utwór z płyty tygodnia. Lia Sky i Isn't It Fun?

0: No i to właśnie była pierwsza propozycja tej aferzastej.
1: Tak, to ona. Zaskoczyło mnie to, że taki weselutki utworek sobie leci na zakończenie wakacji, a nie na ich początek.
0: No bo to trzeba tą dobrą aurę wakacji przenosić na ten rok już taki zasadniczy, a nie tak urywać. Chciałbyś tak, żeby wszystko było źle?
1: Nie, ale niewesoło to nie znaczy źle. To znaczy, że coś jest po prostu mniej wesołe, ale wiesz, możemy się utonąć w tej melancholii, możemy też się jakoś tam rozciągać w tych smutniejszych brzmieniach.
0: Ale to chyba tak bardziej w jesień już byśmy musieli wejść. Jeszcze trochę jest lata przed nami.
1: Ale wiesz co, ja się cieszę, że to jest moja pierwsza ta audycja i że mam pierwszy raz akurat z tobą i że zaczyna się on aż tak wesoło.
0: Wow, dziękuję ci w takim razie, że tak świetnie się bawiłeś. Jeżeli wy się świetnie bawiliście przy tym utworze, no to możecie na niego oczywiście głosować na afera.com.pl/aferzasta. Tam już po 22 możecie wziąć udział w głosowaniu i zaznaczać swoje ulubione utwory. Jaki ty jesteś wesoły, Franciszku, naprawdę.
1: Jak... Chciałem powiedzieć, że ty jesteś taki uśmiechnięty cały, zarumieniłeś się wręcz cały.
0: Tak, więc... po prostu jak ja słyszę miłe słowa o sobie, to aż zaniemawiam prawie.
1: Tak, a w radiu nie lubimy zaniemawania.
0: Nie lubimy, dlatego teraz puszczamy piosenkę.

0: No i to właśnie był utwór 25, czyli...
1: Dominika Powrót. Tylko właśnie nie wiem, jak to się czyta. Dominika, bo pomiędzy Domi a Nika jest slash.
0: No więc ja bym to taką delikatną pauzą zrobił. Dominika.
1: To właśnie... A co myślisz o tym właśnie, że swoją własną ksywę dzielisz na pół? Przecież no bo... to jest...
0: Co jest tym złego twoim?
1: Ja uważam, że powinniśmy być razem, a...
0: My
1: powinniśmy być razem, okay. A ty dzielisz na pół nazwy zespołów, które puszczamy, no.
0: Przepraszam, już nie będę, naprawdę. Następny raz, jak będę wpisywał, to ja usunę ten
1: czekam
0: flash.
1: Czekam na twój powrót, no, powrót do rzeczywistości.
0: Wow, jaki ty dzisiaj jesteś płynny.
1: No,
0: szuflujesz tym, naprawdę.
1: Tylko Belmondo może się ze mną równać. W ogóle, szczerze...
0: Nie, Belmondo myślę, że się nie może równać.
1: Ja nie rozumiem, dlaczego Belmondo nie ma na aferowej playliście.
0: Wydaje mi się, że to jest powód, dla którego nie jesteś redaktorem muzycznym.
1: Jestem redaktorem muzycznym.
0: Ale w takim sensie tym głównym. Że, jak się nazywa w sumie stanowisko główne muzyczne w naszym radiu.
1: Szef działu muzycznego.
0: Szef działu, no właśnie, dlatego nie jestem szefem działu.
1: Bo, a wjechałeś teraz na ambicje, czyli co, nie można robić trochę awangardy?
0: Nie, no awangarda jak najbardziej, ale nie wiem, czy Belmondo to jest najlepsza awangarda na polskiej scenie muzycznej.
1: Awangarda, ale awangardzie nie zależy na tym, żeby była. Awangarda jest
0: i to jest właśnie Belmondo.
1: Ona nie dba o to, czy jest dobra, zła, czy fajna, czy niefajna. Ona po prostu jest. Ona jest tym, wiesz, tym takim rozdzielającym wszystko na pół trzonem. Tak, my jesteśmy Carpe diem.
0: Rozumiesz? Co to znaczy?
1: Chwytaj dzień, tak?
0: A, brawo, jaki stary. Poliglota.
1: A mam sobie sam bić brawo, czy ty nie będziesz?
0: Będę tobie bił brawo i będę bił brawo miejscu 24. Chociaż nie do końca, bo tam 12 pozycji w dół. Madame Affaire się chyba troszkę nie pomogło sobie niestety.

0: To była piosenka o nas chyba, ale się dobrali, Franek, rozumiesz?
1: Tak, rozumiem. I ja jestem w szoku, że Madame Affaire, taki świetny zespół, aż spadł 12 pozycji.
0: Słuchajcie, 12 pozycji.
1: Nie wiem, co wy robicie z tymi głosami, ale robicie coś z nimi nie tak. Ja was proszę, nie wiem, czy mogę prosić. Mogę optować za konkretnym utworem?
0: Wydaje mi się, że chyba nie.
1: Nie? To nie powiem, na kogo głosujcie, ale jestem w szoku, że nie na nich. Bo tak, Madame jeszcze... Affaire ma styl, ma dźwięk, ma wszystko.
0: Mają dźwięk, ale wydaje mi się, że każdy utwór ma dźwięk. Czy nie?
1: Dobrze, ma brzmienie.
0: Tak ma brzmienie, lepiej? Oczywiście. No i powiem wam też, tak już taki spoiler delikatny, że drugi utwór Madame Affaire, który bardzo często na Aferzastej był, to znaczy Bowaryzm, spadł. To tak totalnie spadł. Nie ma go.
1: Badum.
0: No niestety, więc Madame Affaire w tym tygodniu słabo, 12 pozycji w dół i spadek totalny, więc...
1: Trochę wstyd. Trochę wstyd.
0: Z wielu jeszcze ich broniłeś, a teraz, że wstyd, tak? To no ich wina?
1: Ale czy ja powiedziałem, że oni się powinni wstydzić?
0: Aha,
1: no
0: okej, okay. Przepraszam, ja cię po prostu chyba dobrze nie wysłuchałem, jednak.
1: No, tak mnie właśnie słuchasz. No.
0: Przepraszam. Dobrze, no to posłuchajmy sobie kolejnego utworu, tym razem zamiast słuchać Franka, moje coś ciekawszego będzie niż jego gadanie. Yeah. Moje życie i mój świat stoi

0: Na miejscu 23 Twój Dawid z utworem Boga w oko. I tutaj po jedna pozycja w dół i utwór jest z nami już 3 tygodnie.
1: Super. 3 tygodnie to jest fajnie jak na taką prestiżową listę. Zobaczymy, jak nasz i Twój Dawid poradzi sobie dalej. Niestety następny utwór nie jest od Pawła, ale od S-Jumpera.
0: No, ale jak już mówili, że 3 tygodnie to dużo, to ja nie wiem, co ty powiesz teraz, bo tutaj aż 87 tygodni. Hey, I had tough days or tough was night.

0: Boże, co to jest za dziwny dźwięk? Nie wiedziałem, że to się tak kończy. Myślałem, że to ktoś zza okna krzyczy. Boże.
1: Słabo znasz ten utwór. No, słabo.
0: Pierwszy raz go w życiu słyszałem. Fajne.
1: Pierwszy raz słyszeć S-Jumpera. To jest straszne.
0: I need more S-Jumpera.
1: Dokładnie. To jest właśnie ten utwór, który jest już z nami 87 tygodni.
0: 6-7, kochani.
1: No nie 6-7, 8-7.
0: No nawet prawie, to nie wyszło. Daj mi szansę. Chciałem być młodzieżowy przez chwilę chociaż.
1: Mega to było młodzieżowe. Ile ty masz lat, przypomnij?
0: 25.
1: O matko, jaki stary człowiek.
0: Właśnie, młody dorosły. Jeszcze chyba przez parę miesięcy.
1: A to jest jakiś konkretny wiek, kiedy się jest młodym dorosłym?
0: No, prawie tak. Chyba do 26, no bo podatki.
1: Boże, no
0: ej, w ogóle.
1: Podatki.
0: Nie wiem, czy też tak kiedyś mieliście, słuchacze, ale ja dzisiaj googlowałem takie frazy jak ZUS, mały ZUS, duży ZUS, bo niedługo będę na J1.
1: Czym jest mały ZUS, duży... Aha!
0: No i przeraziłem się. Faktycznie zacząłem rozumieć tych wszystkich narzekających na podatki, bo jak okazało się, że przy moich zarobkach będę musiał płacić 2000 ZUS-u, to się przestraszyłem.
1: Czyli teraz będzie liberalny Franciszek?
0: Nie, okay. Nie będzie, ale nie powiem wam, bo ta audycja nie jest od tego, aby mówić o rzeczach politycznych, ale wszyscy byli liberalni, dobrze się czuli, każdy przy sobie siebie akceptować. Nawet jakby ktoś komuś ukradł stylówkę tutaj, to my byśmy byli z tym okej.
1: Wow, ciekawe, o kim to było, Franciszku.
0: Nie wiem, patrząc na ciebie to mówiłem.
1: Wiem, ale inni tego nie wiedzą i może lepiej, jakby tego nie wiedzieli, no ale okej, dobrze.
0: To prawda, lepiej, żeby nikt nie wiedział, bo będzie gorzej, większy wstyd niż przy Madame Affaire.
1: Bo wtedy był wstyd. Teraz nie będzie wstydu, bo teraz jest... No nie, dobra, w sumie trochę będzie wstyd, bo też minus 6 pozycji. Ale nie aż taki duży wstyd?
0: No minus 6, no to jak...
1: Słabo.
0: Słabo, no.
1: I to jest miejsce 21. Michał Kisielewski, Ciało elektryczne.

0: To było ciało elektryczne.
1: Żarcik, bo miał być prąd, a wyszła koza, co nie?
0: Koza, no bo koza podeszła do takiego pastucha elektrycznego i ją prąd popieścił. Tak się właśnie wydarzyło.
1: Wiesz jak dotykać pastucha tak, aby nie umrzeć?
0: Nie wiem.
1: Jak jest ten taki kabel od pastucha, to tak. Trzeba od strony dłoni, która się nie zgina. Czyli, prawda, od strony paznokci. Tak. Bo jak dotkniesz od strony, gdzie się zgina, to może mięśnie się mogą się zakurczyć i będziesz tak trzymał i będziesz ciągle...
0: Ej, to jest prawdziwe info?
1: To jest prawdziwe info od mojego dziadka.
0: Wow. Twój dziadek był na pewno bardzo światłym człowiekiem, albo jest.
1: Jest.
0: Jest światłym człowiekiem.
1: Był pastuchem. I jest pastuchem.
0: Pieścił kozy.
1: Kolego!
0: No co robi pastuch? No.
1: Dobra, może ja jestem problemem w tej rozmowie, faktycznie.
0: Myślę, że może tak być. No nie wiem, trudno mi teraz stwierdzić. Na pewno problemem nie są piosenki, to nie. A teraz kolejna propozycja. Edge Case, jutro, zaraz, potem, nigdy.

0: I to było miejsce 20, czyli Maja Kleszcz z utworem Zaproście mnie do ognia. 7 tygodni na antenie i 5 pozycji w górę.
1: Ale przepraszam, jak mogłeś pominąć naszego Wojciecha Waglewskiego na ficie? On przecież z nią to zrobił.
0: To on. A co on jeszcze ciekawego zrobił w życiu, powiedz mi?
1: Nie powiem, bo nie chcę walnąć gafy, szczerze mówiąc.
0: Okej, okay, czyli oboje jesteśmy ignorantami muzycznymi, tak?
1: Nie, ja nie jestem ignorantą muzycznym.
0: Ale nie wiesz nadal, kim jest Wojciech Waglewski.
1: Wiem, kim jest Wojciech Waglewski.
0: No dobrze, okej, okay, to w takim razie zostawmy to.
1: A się poczułem trochę...
0: Urażony?
1: Jak u Mazurka.
0: No bo to właśnie jest taki koncept, jak Mazurka.
1: Jesteś specjalistą muzycznym, wymieni wszystkich muzyków.
0: Ale wiesz, że ja mam jedną rzecz wspólną z Mazurkiem?
1: Anielski głos?
0: Nie, chcę zrobić takie bardzo fajne urodziny. Ostatnio doszedłem na taki pomysł, że zrobię urodziny na 120 osób. I tak. To będzie prawie jak u Mazurka, tylko że nie będzie polityków.
1: Właśnie.
0: Chyba, że będą.
1: Powinieneś, bo my mamy znajomości.
0: Tak? Zaprosisz mi jakichś fajnych?
1: Nie wiem, no to każdy ocenia, czy ktoś jest fajny, czy nie.
0: Fajnych, ciekawych może tak.
1: Tak. Myślę, że każdy polityk jest ciekawy.
0: Okej, okay. Dobrze, no to w takim razie będą urodziny jak u Mazurka, już się nie mogę doczekać. Miejsce 19, to też coś, czego nie mogę się doczekać,
1: tak. Bo
0: to bardzo fajny utwór, prawda?
1: Zdecydowanie. Szkoda, że się nie rymuje aż z urodziny do Mazurka, tak to byśmy to zarymowali, ale tak
0: niestety.
1: To musimy powiedzieć tą nazwę bez rymu.
0: No więc dawaj bez rymu.
1: Kurde, bez rymu to będzie Tytus Gaming Cripsy.

0: No i to było miejsce 19, czyli Tytus Gaming z utworem Crispy.
1: Świetny utwór, wszyscy tutaj się w studiu tak roztańczyliśmy, że muszę ciebie, Max, zapytać o to. Dostałeś kolki od tego tańca tutaj?
0: Nie, mój żołądek, czy tam co odpowiada za kolkę, ma się świetnie.
1: Mnie trochę tak nogi już czuję, te skurcze, no jestem trochę starszy od ciebie, może jak będziesz w moim wieku, to też zaczniesz czuć, ale właśnie te tańce do Tytusa Gaminga są niesamowite.
0: Kręgosłup już boli, tak?
1: Jeszcze nie, jeszcze go nie czuję, ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle właśnie.
0: Moja siostra jest fizjoterapeutką, ja cię do niej wyślę.
1: Dobra.
0: Tylko ona nie jest tania.
1: Okej.
0: Okay. Akceptujesz to? Okej, okay, dobrze.
1: Fajnie, że podkreśliłeś, że twoja siostra nie jest tania.
0: Chodziło oczywiście o usługi fizjoterapeutyczne.
1: W ogóle w życiu myślę, że nie warto być tanim.
0: A ty jesteś jaki? Drogi?
1: Właśnie,
0: drogi Franciszku, jesteś drogi?
1: Ja jestem jednym wielkim problemem takim egzystencjalnym. Ja nie umiem zdefiniować, czy ja jestem tani, drogi, czy nie wiem, półtłusty.
0: A półtłusty wolisz twaróg, czy tłusty, czy chudy?
1: Pomyślałem o półwiejskiej, szczerze mówiąc, jak to mówiłem, żeby zrobić jakąś analogię, że coś tam. Jeśli słuchacie z nas na półwiejskiej, zróbcie hałas, proszę.
0: Nie jestem na półwiejskiej, więc
1: Boże,
0: nie wiem czemu.
1: Słyszysz taki ten reverb?
0: Mega głośno.
1: Boże, ile
0: dużo
1: was
0: tam, strasznie
1: Boże,
0: dużo.
1: Czuję jakby takie...
0: Prawie jak chciałem, elektrycznym. A wolisz rzucawską czy półwiejską?
1: Półwiejską, bo tam się więcej dzieje.
0: W lato szczególnie jest tak przyjemnie całkiem, czy nie? Czy właśnie nie jest przyjemnie?
1: Właśnie chodzi o to, że czasami te najmniej ciekawe ulice, najmniej przyjemne są najciekawsze.
0: Wow.
1: I właśnie to jest półwiejska, że jest nieprzyjemnie, ale fajnie.
0: Okej, czyli taki lekki masochizm.
1: Nie zaglądam tak daleko w swoje serce.
0: No dobra, ja wiem tylko tyle, że na miejscu 18 jest lato i to wam powiem. A to lato jest od Wasylkowskiego i tutaj jest to nowość.

0: Ale to była piękna autostrada. Lubisz autostrady?
1: Uwielbiam autostrady. Cieszę się, że zapytałeś mnie o to. Stary, autostrady to jest mój numer jeden.
0: Numer jeden czego?
1: Wszystkiego, bo z autostradami się wiąże tyle rzeczy.
0: Te płatne też są fajne?
1: Tak, te są najlepsze.
0: Lubisz płacić?
1: Uwielbiam płacić, ale właśnie jak myślę autostrada, myślę też Tusk i mi się tak ciepło na sercu robi wtedy.
0: Super.
1: Naprawdę, uwielbiam. Autostrady. Tak, JoJo 5.
0: To bardzo fajnie, bardzo fajnie. Lubimy autostrady.
1: Au!
0: A już teraz miejsce 17. I tutaj Jan Majewski z utworem Psychoza. Niestety jedna pozycja w dół, no ale co poradzić, jak się nic nie poradzi. 18 tygodni na liście.

0: No i to właśnie była psychoza Jana Majewskiego. Mam wrażenie, że jak tutaj z tobą siedzę, to zaraz zostanę tej psychozy, wiesz?
1: Właśnie ja chciałem ci zwrócić uwagę, że źle przeczytałeś chyba psychoza, bo to się powinno czytać jak psychoza.
0: Twoja kreatywność nie przestanie mnie zaskakiwać chyba nigdy. Świetnie się bawisz, tak, prawda?
1: Świetnie się bawię, ale nie wiem, właśnie nigdy trwa nigdy, a my zaraz puścimy jakiś inny utwór, co nie?
0: No inny utwór, taki o Wrocławiu. Lubisz Wrocław?
1: Lubię, ale nie bardzo.
0: Nie bardzo? No ten chyba autor tej piosenki też niekoniecznie lubi ten Wrocław, bo utwór ten nosi nazwę Tu jest Wrocław, tu się cierpi.

0: Mówiłeś, że za takie szczęśliwe te piosenki jak na koniec wakacji, no to masz. O traumie, o cierpieniu.
1: Chciałem powiedzieć, że ja nie wiem co powiedzieć, bo się czuję, wiesz, nie jestem w pozycji walcz, nie jestem w pozycji uciekę, jestem sparaliżowany tym utworem. Zaskoczył mnie niesamowicie, znikąd. Było tak wesołutko.
0: Taki był świetny?
1: Właśnie nie umiem powiedzieć, ale podoba mi się to, że był zupełnie inny niż poprzednio. To było super.
0: Czyli taki powiew świeżości na tej aferzastej.
1: To nie był powiew, to był huragan. To był tsunami.
0: Jak ten huragan się wam podobał, to oczywiście możecie na niego głosować na afera.com.pl /aferzasta. Już po 22 otwieramy głosowanie w tym tygodniu. No i przechodzimy sobie do naszego kolejnego utworu. A tutaj będzie propozycja Père Lachaise. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Już za chwilę sobie tego posłuchamy. Często tak masz, że nie masz wyjścia?
1: Niestety, czasami się tak... Albo stety, no zależy od sytuacji. Czasami mam, no.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Aferzasta.

0: A wiesz, co jest zabawnego w 21.37?
1: Nie wiem.
0: Że jak powiedz. Się pomnoży to 30 razy 2, to wychodzi 67.
1: O Boże. A to ja chciałem w ogóle porozmawiać z kimś o tym, więc mogę z tobą.
0: Słucham.
1: Szkoda, że nie masz 67 minuty, co nie?
0: Szkoda. To jest przykre, ale w sumie to jest. Po prostu kolejna godzina 7 po to jest 67 minuta.
1: No właśnie dlatego ostatnio uzupełniałem horoskop i właśnie dlatego zrobiłem 7.06. I... Czy tam siódma, no siódma, no.
0: I to wyszło wtedy...
1: Tak, zrobiłem tak, żeby było 6-7 po dodaniu minut, no.
0: Piękne.
1: Ale chyba to
0: tak jak się z tym czułeś?
1: Wiesz co, czułem się, że okej, miałem fajny pomysł, ale nieśmieszny.
0: Czyli jednak nie jesteś z ciebie dumny?
1: Nie, nie miałem czegoś takiego, że wow, ale fajnie, 6-7, a mój horoskop będzie zupełnie inny. Nie wiem, nie wiem, nie wiem.
0: Dildo Bagnis też chyba nie jest jakoś szczególnie dumny z siebie, bo 7 pozycji w dół zaliczył.
1: O Boże, ale jakbyś to tak porównał na przykład do polskiej ekstraklasy, co nie? To już jest liga niżej, czy...?
0: Nie, nie, ja myślę, że to jest taka po prostu ta część spadkowa tabeli.
1: Aha, czyli taka Legia.
0: Taka Legia, właśnie tak. Nie, nie porównujmy Dildo Bagnisa do Legii. Chyba.
1: Nie.

0: Wolisz masło czy margarynę?
1: Masło. Margaryna podobno jest niezdrowa, ale nie wiem, czy wiesz, przez jakiś czas było uważane na odwrót.
0: No i teraz podobno znowu jest na odwrót, wiesz?
1: Naprawdę?
0: No ale ja już nie wiem, szczerze, bo za dużo jest tych informacji o tym margarynie, o tym maśle, ja już się gubię w tym wszystkim.
1: To tacy odwróceni.
0: Tacy sami. A ściana między nami, tak? To to, nie?
1: Nie, nie, nie, taki film.
0: A, okej. Okay. A fajny ten film był?
1: Taki, że nie mogę przytoczyć fabuły i gdybyś wiedział, o czym jest ten film, to byś uznał, że to bardzo śmieszne, co powiedziałem.
0: No to mega zabawne to było w takim
1: razie. Polecam, czyli tak. Ha, ho, ho, ho, ho.
0: Okej, okay. Obejrzę go sobie w wolnej chwili, czyli go nie obejrzę.
1: Nie masz wolnych chwil? Nawet chwilę jak

0: Te, które nie zdarzają się zbyt często?
1: No właśnie, one nie zdarzają się zbyt często.
0: O Boże, czyli masz, jak są.
1: No czasem tak.
0: A cię złapałem.
1: No ale zapomnę do tego
0: jak
1: czasu.
0: Jak się czujesz z tym, że oszukujesz?
1: Ty jesteś teraz jak Mazurek.
0: Tak, jestem jak Mazurek.
1: Tak, tylko że ja nie jestem Stanowskim.
0: Brakuje mi tylko kawki do tego Mazurka.
1: Kawki?
0: Tak.
1: Ale takiej do picia?
0: Tak, żeby przełknąć to kłamstwo twoje.
1: Dziękuję ci za ten właśnie expose na mnie. Bardzo mi miło, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Bardzo mi miło, że jestem w centrum uwagi twojej. To tak rozumiem, że...
0: No jesteś wręcz polarem mojej uwagi, bo jesteśmy to we dwoje.
1: Polarem?
0: Ja lubię... że polarnie, a nie że polary ubiór.
1: A ja lubię polary, takie do ubierania. Są bardzo wygodne.
0: Zależy, ale generalnie są fajne. Ja też lubię dobry polar. I nadchodzi jesień, więc niedługo będziemy mieli prawdziwe polarki.
1: Jeju, lećmy tam. No i właśnie, lecę tu. To kolejny utwór na naszej liście.

0: No i to było Lecę Tu. Jakiego zespołu? Jakiegoś fajnego?
1: Na pewno, szczerze mówiąc, trzymam kartkę z napisami i tak dalej, ale
0: Chłopcy z miasta
1: mówiąc,
0: to były, Chłopcy z miasta, 14 miejsce i 12 tygodni na liście. Tak, umiejętności czytania są czasem trudne.
1: Ale niekonieczne też, trzeba dodać, najwyraźniej niekonieczne.
0: No właśnie, więc Franciszek właśnie na takiej braku umiejętności całe życie przeżył.
1: I jest dobrze, dobrze chłopaki robią, jest okej.
0: Dobrze chłopaki robią. Teraz miejsce 12, tam też dobrze chłopaki robią. Ciepłe breaki, jutro do roboty.

0: Olivier błaga Olę o wybaczenie. Jerzy ma przeciwko sobie całą rodzinę. Emilka nie może być bez Błażeja. Czy chłopak daje szansę? I tutaj przed nami druga część sagi o zdradzie Oliwiera. Oliwier przychodzi do Oli. Danuta daje mu do zrozumienia, że córka nie ma ochoty z nim rozmawiać. W końcu jednak Ola wpuszcza go do swojego pokoju. Oliwier tłumaczy, że dziewczyna, którą spotkała u niego, to tylko i wyłącznie jego koleżanka. Bez mrugnięcia okiem kłamie, że spotkał ją pijaną na mieście i przyprowadził do siebie, żeby jej pomóc. Zarzeka się, że do niczego między nimi nie doszło. Młoda Zimińska nie wierzy chłopakowi i wyprasza go za drzwi. Wychodząc, Oliwier, wkurzony z uporem Oli, oznajmia, że ich związek mógł wyglądać o wiele lepiej, gdyby nie była taka męcząca.
1: A kojarzy mi się ta historia z historią, którą przeczytałem tydzień temu. Też mi jedna nie uwierzyła i się ze mną rozstała. Też pozdrawiam, już ci wybaczyłem, kochana.
0: Piękna historia.

0: Hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty na miejscu 11. Ty to chyba jesteś taki całkiem bogaty, jak lubisz autostrady i lubisz za nie płacić.
1: Tak, dokładnie tak jest. Myślałem, że w końcu ktoś to zauważył, wiesz? Bo nigdy mi nie powiedział nikt, że jestem bogaty, a tutaj...
0: Tak, wszyscy myślą, że jesteś żulem, tak?
1: No, aż tak, to nie.
0: Ale... to przepraszam.
1: Nie ma co przepraszać.
0: Czyli jesteś taki bogaty, ale ukryty i inni tego nie widzą.
1: Tak, nie obnoszę się. Wiesz, bo chodzi o to, żeby się nie obnosić. To, co w domu, to w domu, ale...
0: Okej, okay, no. Czyli jest tutaj lekka taka doza ukrycia, niczym w tych takich szatach arabskich, że nie widać twarzy.
1: Że w burce chodzę?
0: Tak. No.
1: No, z racji, że nie wiem, co powiedzieć, powiem, że tak, ale, okay. Ale wcale się z tym nie zgadzam.
0: Lil Masti ostatnio zaczęła nosić burki, więc też to takie czasem ciekawe jest. A ona akurat się obnosi z tym, że jest bogata. Więc to różnie.
1: Lil Masti?
0: Na dwoje babka wróżyła. No, taka była kiedyś.
1: Kojarzę ją, oczywiście.
0: Kojarzysz ją? To świetnie, że ją kojarzysz.
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo w sumie.
0: Nie wiem.
1: Sprawdźmy. Masterka.
0: Tak, właśnie ona. S-Masterka.
1: S-Masterka. Właśnie. Masters.
0: A teraz ciepłe breaki. Kwadraty, trójkąty. Prawie jak Dawid Podsiadło.
2: Ostre. Miękkie. Stałe. Ciekłe. Ostre. Miękkie. Stałe. Ciekłe. Ostre.

0: No, jak już się dowiedzieliśmy, niektórzy się rozstają, jak Oliwier, albo jak Franek. A Będę Grał się z nami nie rozstaje. Tutaj jest 50. tygodnica. Jak się cieszysz z tego, Franciszku?
1: Świetnie się cieszę, Boże, wow. Jestem najszczęśliwszy na świecie.
0: I jak się z tym czujesz, że obchodzimy teraz 50. tygodnicę Dariusza i Mateusza tygodnica? Na antenie?
1: Kurde, wolę obchodzić jednak miesięcznicę.
0: No to to jest taka, myślę, że...
1: 1/4 miesięcznicy, jeśli mnie matematyka nie myli.
0: No nie 1/4, 50 tygodni, to jaka 1/4 miesięcznicy?
1: Ale że tydzień jest 1/4.
0: A, no to tak, czyli to będzie mniej więcej taka 5. tygodnica? Coś takiego? Nie?
1: Miesięcznica 5.
0: Miesięcznica, tak, tak właśnie ona.
1: Nie wiem, stary, nie policzyłem tego.
0: Dobra, nie umiem liczyć, nieważne.
1: Stary, w ogóle
0: to
1: chciałem
0: jest...
1: powiedzieć, czy ten... Bo musisz mi pomóc z następnym utworem. To jest od tego Darka Dymek, co nie?
0: Tak, Darek Dymek.
1: Darek Dymek. I jak to się czyta? All that I want?
0: Nie, nie rozumiem. All that I want.
1: W jakim to jest języku?
0: Nie wiem.
1: Ja też właśnie.
0: Powiedzcie wy nam.

0: Natalia nam podpowiedziała, że to jest po angielsku podobno. Wiedziałeś?
1: Fajnie. I też widzę następny utwór. I czy to jest John Pork tam na ficie?
0: Prawie. A. To jest John Porter.
1: John Pork. Ale uwielbiam Johna Porka. Co tak? myślisz o Johnie Porku?
0: To jest mój przyjaciel.
1: Tak, i mój przyjaciel ma koszulkę z nim.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli to jest też jakby mój przyjaciel wtedy. Bo przyjaciel mojego przyjaciela na koszulce jest moim przyjacielem.
1: Tak jest. Tak jest, no.
0: Po prostu tak jest.
1: Świat jest twój, życie jest piękne.
0: Tak, to jest prawda. To jest najważniejsze clue tej całej audycji. Życie jest piękne. I myślę, że
1: chyba na twojej audycji.
0: Tej też, każdej.
1: No właśnie, a
0: na
1: mojej?
0: Każdej, na której
1: a mojej
0: jestem.
1: Nie, ja mówię, że mojej nie.
0: U ławeczki nie?
1: Nie, mojej, że to mojej części.
0: Tej tutaj,
1: audycji,
0: a, tej połowy aferzastej.
1: No. Jeszcze no nie wiem, jakie ma sedno. Nie, ale nie. Pogadamy o tym po tej utworze.
0: Dobrze, dobra? Możemy dobra. Po tym, możemy. A to jest Sad Smiles i utwór Plastic World, czy coś takiego, też znowu po angielsku. Po co to komu?
1: Z Johnem Porkiem.
0: A oni są z nami 5 tygodni, tym razem na miejscu 8.

0: No to co chciałeś ze mną porozmawiać, o czym?
1: Szczerze mówiąc, już nie pamiętam.
0: Takie czyli nie dość, że nie umiesz czytać, to jeszcze nie umiesz pamiętać.
1: Nie, no umiem pamiętać, tylko rzeczy ważne.
0: A rozmowa nie było ważne.
1: Z tobą,
0: moje serce.
1: Nie będziemy friends forever, sorry.
0: Zostało właśnie ukłute bardzo mocno. A co ty już spoilerujesz? My jeszcze piosenka z miejsca 8 się nie skończyła, a ty już w miejscu 7 mi tu gadasz.
1: No bo jestem taki nieułożony, nieczytający i nie.
0: Nie. Ja powiem tak, dla miejscu 7. Tak, September i Friends Forever. I mam taką do ciebie prośbę, żebyś się przysłuchał temu utworowi.
1: Nie.
0: Okej, no to w takim razie nie mam do ciebie żadnej prośby. Do widzenia, Friends Forever.

0: Dobra, nie słuchałeś, co chciałem ci powiedzieć, ale i tak to powiem. Czy ten utwór ci się kojarzy z Big Time Rush, o ile w ogóle wiesz, czym jest Big Time Rush?
1: Co mówiłeś? Nie słuchałem, sorry.
0: No i znowu to samo się dzieje. Big Time Rush, kojarzysz taki, no, taki serial?
1: Stary, to jest moje pokolenie, a nie twoje. No, Big Time Rush, no.
0: No powiedzmy, ja to też znam. No i czy ten utwór ci się kojarzy z Big Time Rush?
1: Nie, bo Big Time Rush nie był drum and bassowy w tym wszystkim.
0: Ja nie wiem, o czym ty mówisz, ja się za mało znam na muzyce.
1: No, ale
0: taki ogólny vibe dla mnie daje, no.
1: Wokalistę tego utworu też widzę w rurkach, tak powiem.
0: I co to zmienia?
1: No, że Big Time Rush mieli rurki.
0: Okej, tą piękną puentą przechodzimy do miejsca szóstego. A tutaj Rad Crew i utwór Hephaistos. 17 tygodni na liście i jedna pozycja w górę względem poprzedniego tygodnia.

0: Dagadana to była. Fajnie tak zaintonować. Dagadana.
1: Oj, Dana, Dana, kompanio kochana.
0: To właśnie ona. Będę szczęśliwa. Będę szczęśliwa.
1: Będę szczęśliwa.
0: Jak będę grał.
1: Bo my tutaj nie mamy polskich znaków na napisach i my mamy problem z odczytaniem niektórych nas i mamy napis będę szczęśliwa.
0: No i nie wiedziałem trochę o co chodzi, ale to chyba, że będę. Ale wy też tak macie w sumie na tej liście, jak sobie wejdziecie na afera.com.pl, to tam właśnie też ta lista wygląda tak, że nie ma polskich znaków, więc my tak dla was to specjalnie robimy.
1: Tak, specjalnie dla was się wysilamy tak intelektualnie, żeby dorobić te polskie znaki w naszych myślach, że nie czytamy będę, tylko będę.
0: No i teraz będzie latos albo latoś. Latoś.

0: Franciszku, ty już chyba idziesz za daleko. Tak nie szła ta piosenka. To było trochę spokojniejsze, ale dobrze. Ja wiem, nam po prostu to tak weszło w rytm, bo taka
1: może to
0: ta
1: jest
0: piosenka.
1: Świetna po prostu piosenka. Ja się już nie mogłem powstrzymać od tego.
0: No i wam też się spodobała, bo na miejscu piątym. Fajnie, prawda?
1: Tak. Szczerze, jakbym miał jakieś miejsce dać temu utworowi, to byłoby to piąte.
0: Czyli zgadzamy się wszyscy. Pięknie. Doktor. A na miejscu czwartym Grande Piccolo i Hubert Rosiński, Doktor Jazz. Miejsce trzecie, 7 pozycji. W górę.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: Doktor Jazz, to było miejsce czwarte.
1: Jak myślisz, co leczy Doktor Jazz?
0: No wszystkie choroby świata. A najbardziej moją nudę na tej audycji. Bo jak przychodzi Doktor Jazz, to nigdy nie ma nudy.
1: To prawda, tańczyłeś, nawet puściliśmy tutaj teledysk. Zachęcam was do obejrzenia teledysku Doktor Jazz, Jazz.
0: No, ja już zawsze zachęcałem, bo to jest świetny teledysk. Po prostu dzieło sztuki lepsze niż sama piosenka. A piosenka już wybitna, więc po prostu coś pięknego. I tak? Ten teledysk nawet trwa dłużej niż piosenka, teraz tak na to patrzę.
1: I czy ja widzę, że oni tutaj zrobili nawet napisy? Czyli możecie używać teledysku jak karaoke. Dlaczego my tak nie zrobiliśmy? Od dzisiaj używamy Doktor Jazz jak karaoke i łącznie puszczając utwór również śpiewamy.
0: Powinniśmy zamiast zwykłej audycji prowadzić właśnie karaoke i po prostu aferzasta będzie tak działała, że...
1: Czy to nie byłoby wspaniałe, audycja polegająca na tym, że śpiewamy karaoke?
0: Myślę, że jakbym był tego częścią, to by wszyscy wyłączyli, ale okej.
1: Okay. Ja bym nie wyłączył.
0: Jezu, dziękuję ci, jesteś świetny. Jak miejsce trzecie, The Bullseyes.

0: To było miejsce trzecie, czyli The Bullseye's If Heaven Exists. 14 tygodni na liście.
1: Zgadza się. Zastanawialiśmy się, o czym możemy pogadać przez ten czas i mam temat.
0: Dawaj.
1: O czym można pogadać z nieznajomym na przystanku autobusowym?
0: O wszystkim. Ja na przykład ostatnio rozmawiałem o tym, jak wyglądało palenie kiedyś, a dzisiaj. Gdzie można było palić, a gdzie nie.
1: W sensie Reject Modernity i coś tam Embarrass.
0: Nie,
1: tradition?
0: Nie wiem, o czym ty mówisz. Za dużo
1: mówię
0: angielskiego.
1: Mówię o tym memie, który ci wysłałem.
0: Tak, coś na takiej zasadzie.
1: Także kiedyś było lepiej.
0: Nie wiem, to już kwestia gustu, mam wrażenie. Ale,
1: właśnie jaką mieliście konkluzję?
0: Ja miałem taką konkluzję, że przypomniał mi się wtedy filmik z panią chyba Ewą Kopacz, gdzie opowiadała o tym, że od teraz nie będzie można w lokalach palić papierosów.
1: Wiesz, że ja go też pamiętam, a w ogóle mam takie wspomnienie, bo u nas to weszło jeszcze jak byłem dzieciakiem i pojechałem do Rzymu i w Rzymie tak palili, że mi było mega niedobrze cały czas.
0: Cigaretten. Czy nie? Oni tak nie mówią?
1: Nie wiem, jak mówią, bo ja nie palę.
0: I nie umiesz mówić po włosku też, nie?
1: No, nic mi o tym nie wiadomo. Jeszcze nie wiem, czy odkryłem ten talent, czy nie.
0: Ja myślę,
1: że perskiego.
0: Jakiego?
1: Perskiego.
0: I myślisz, że pogadałbyś z nieznajomym po persku?
1: Jeśli naszym tematem rozmowy byłyby litery alfabetu woda, droga do Jerozolimy, to tak.
0: Dobrze, no to drogą do Jerozolimy się udamy do domu przez kosmos.
1: Mam informację, że po italiansku, czyli włosku, pistole znaczy papieros.
0: Okej, okay. No to w takim razie pistole do domu, kosmos, Kasia. Czerwony.

0: I to było miejsce drugie. Kasia Kosmos z utworem Dom, 2 tygodnie na liście. No i co, już przechodzimy do miejsca pierwszego. Realizacją tej audycji zajmował się Mikołaj Pluciński, a przed mikrofonami byli
1: Franciszek Szymański
0: i Maksymilian Wawrzyniak.
1: Oraz
0: była też
1: Natalia. Była z nami, tylko że Natasza się nie odzywa. Ale
0: była przed mikrofonem.
1: Pokaż, że jesteś.
2: Dzień dobry.
1: Tak, była,
0: więc była i
1: nas.
0: Była przed mikrofonem, tylko nie mówiła nic do niego, ale tak. Była, więc wszystko się zgadza. Podobała się wam ta audycja? Wam obu tutaj? Fajnie było?
1: Tak, najbardziej mi się podobał ostatni numer, bo czułem się, jakbym jechał na koniu, gdy tego słuchałem.
0: Wow, piękne porównanie. Mikołajowi i Grzegorzowi też się podobało. Widzę, że tu machają, że świetnie było. Grzegorz Nowacki, Mikołaj Pluciński. Wszystkim było super. No i komu jest najbardziej super? Pierwszemu miejscu. A kto tam jest? Tak jak tydzień temu. Fusy, Small Town Boy.
1: Brawa,

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
5: Hej. Tak jak zostało powiedziane, mamy piątek, godzinę 22:00. Jak co tydzień witam Was w audycji Calcified. Z tej strony Aleksander Znaniecki, tym razem realizuje mnie Mikołaj Pluto-Pluciński, więc jest to mała zmiana. Natomiast niezmienny pozostaje charakter audycji. Tak, więc doczekaliśmy w końcu końca tego tygodnia. Myślę, jeśli słuchacie tej audycji, to pewnie nie jesteście na mieście, tylko sobie siedzicie w domu. Z jakich powodów, to nie wnikam. Ale myślę, mam nadzieję, że będziecie się mogli trochę zrelaksować przy tej muzyce. No, też zapewne dostaliśmy wszyscy alert RCB informujący o jutrzejszych opadach deszczu. Także uważajcie na siebie, nie zbliżajcie się do wyzbranych rzek i tak dalej. A skoro już powiedziałem o alertach RCB, to w sumie przygotowując tą audycję skojarzył mi się zespół. Zespół Nanga się nazywa. Natomiast nie zagram kawałka Alert, w którym właśnie padają słowa o alertach RCB. Natomiast zagram inny kawałek.

Także wysłuchaliśmy właśnie zespołu Nanga. Ten utwór, który usłyszeliśmy, nosi tytuł Smutne lato, co zresztą można się było trochę domyślić przez to, że te słowa się powtarzały dość często. No, utwór ogólnie z jednej strony taki, bym powiedział, reggowy i w takim może lekkim klimacie, z drugiej strony, jeśli chodzi o słowa i o tekst, to w sumie już nie tak bardzo optymistyczny. Co jeszcze? Tutaj w ogóle myślę, że warto powiedzieć coś o zespole Nanga. Zespół Nanga tworzą następujące osoby. Jest to Magda Dubrowska, która jest odpowiedzialna za teksty, wokal oraz grę na basie. Jest to również Maciej Dzierżanowski. On jest odpowiedzialny za bity oraz sampler oraz trzecią osobą, więc można powiedzieć, że jest to trio. Jest to Karol Gola. On odpowiada za saksofony oraz klawisze. Jeśli się nie mylę, to ten opis albo znalazłem pod ich filmikiem na YouTubie, albo znalazłem czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. Zaciekawiło mnie tutaj w przypadku Karola Goli, czemu saksofony jest w liczbie mnogiej, czy w sumie to są jakieś różne typy saksofonów, bo o ile w przypadku klawiszy ta liczba mnoga wydaje mi się, że ma sens, bo może być kilka różnych instrumentów, które brzmią w różne sposoby. O tyle nie wiem, jak to wygląda z saksofonami. Być może też ma ich kilka i na przykład zmienia sobie w trakcie grania. W sumie nie widziałem ich nigdy na żywo, więc może to by wyjaśniło, o co tutaj chodzi. Też przygotowując się do tej audycji, wszedłem sobie na ich social media, między innymi na Facebooka, między innymi na Instagrama i jeśli byście chcieli się zaznajomić z ich twórczością, to w sumie polecam też sobie wejść, bo widzę, z tego co widzę, to dość są tam aktywni. Dość też te posty uważam, że są powiedzmy pomysłowe, czy też w jakiś sposób żartobliwe. Dowiedziałem się też, tu na przykład mamy informację o trasie koncertowej, która się nazywa Straszna Trasa i zaczyna się tak naprawdę tam 23 października. Jest pierwszy koncert. No i może to też jest fajna opcja, żeby jeśli wam się spodobało to granie, to może to jest fajna opcja, żeby też jeszcze bardziej ich poznać. Tutaj też właśnie czytając o tym zespole, znalazłem fajną rozmowę właśnie z Magdą Dubrowską, czyli wokalistką, na stronie TVN24, żeby też tutaj oddać, powiedzmy, pewnego rodzaju hołd, czy to, co im jest należne ze względu na ten artykuł. I tutaj, tak, bo tutaj w ogóle dowiadujemy się, jeśli chodzi o Magdę Dubrowską, to jest to osoba, która współtworzyła zespoły Gang w Śródmieście i Utrata Skład. Jest wokalistką, basistką, ale również autorką tekstów. I tutaj właśnie, tutaj przyznam, że jej za bardzo nie znałem poza tym projektem Nanga. Natomiast pozostali dwaj muzycy, którzy tutaj są, czyli właśnie Maciej Dzierżanowski oraz no właśnie, tutaj widzę, że albo wcześniej się w
wkradł błąd albo się zmienił skład, bo tutaj z kolei mam wymienionego Filipa Różańskiego jako drugą osobę, z której inicjatywy powstał właśnie zespół Nanga, przepraszam. W każdym razie tutaj też w tej rozmowie, którą wspomniałem wyżej, znajdujemy informację, że oni początkowo, tak, bo ogólnie oni, ci dwaj panowie, są muzykami związanymi z grupami Laocze i Jazzombie. To też jest ciekawe w ogóle, bo okazuje się, tego też wcześniej nie wiedziałem, że zespół Laocze został założony przez byłych członków zespołu Koli. I tutaj widzimy, że ci muzycy stwierdzili w pewnym momencie, że za mało mamy jeszcze pracy albo chcemy spróbować czegoś innego, to stworzymy nowy projekt. Tak właśnie powstała Nanga. Tutaj panowie właśnie pisali, że początkowo mieli wydać tylko epkę, ale w momencie, kiedy właśnie usłyszeli wokal Magdy Dubrowskiej, to stwierdzili, że na epce to się nie skończy. No i tak naprawdę z tego, co kojarzę, to mamy obecnie dwa albumy. Wydaje mi się, że też oni cały czas działają nad nową muzyką. Więc myślę, że tutaj też możemy liczyć na jeszcze więcej ciekawej muzyki od nich. No, a teraz myślę, że na tym zakończymy temat Nangi i przejdziemy do trochę innego wykonawcy, innego, no bo będzie to wykonawca zagraniczny. Natomiast jeśli chodzi o klimat, to też trochę będzie on podobny. Z drugiej strony może tekst, w sumie tekst też będzie podobny, bo będzie taki trochę bittersweet, nie mówię tutaj o festiwalu, tylko właśnie słodko-gorzki, tak jak w sumie utwór Smutne Lato też w sumie był taki trochę smutno-gorzki. No, ale myślę, że to na razie tyle. Słowem wstępu, posłuchajmy.

To był zespół Flora Cash z utworem Nothing Lasts Forever i w nawiasie And It's Fine. No właśnie, jeśli nie znacie jeszcze tego zespołu, to moglibyście w pierwszej kolejności zapytać, co właściwie oznacza Flora Cash. I okazuje się, że w sumie nikt tego nie wie, ponieważ muzycy, tak naprawdę duet, którym jest Flora Cash, nie wyjawili nikomu, skąd się wzięła ta nazwa, ani co ona oznacza, więc nie wiemy tego. Zespół tworzą dwie osoby, tak jak już powiedziałem. Pierwsza osoba to jest, i teraz nie wiem, czy to dobrze wymówię, bo to imię i nazwisko jest dość specyficzne. Szpresa Leszaj. Nie wiem, czy to dobrze czytam, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to artystka, która urodziła się, no właśnie, ona jest Albanką, ale urodziła się w Kosowie, ponieważ w Kosowie żyją tak zwani, tylko znajdę tą nazwę, żeby czegoś nie przekręcić, kosowscy Albańczycy. Z tego, co też się zorientowałem, to jest to tak naprawdę większość ludności Kosowa. W każdym razie, no właśnie, urodziła się ona w Kosowie, natomiast później jej rodzina uciekła, można powiedzieć, czy wyemigrowała z tego Kosowa do Szwecji, żeby tam uciec przed wojną i ogólnie konfliktami właśnie w tym Kosowie. Nie wiem, czy to było dokładnie, czy to dokładnie była ta wojna kosowska tam związana z interwencją wojsk NATO. Tu dokładnie tego nie szukałem. Jeśli was to ciekawi, to myślę, że możecie sami sobie też znaleźć tą informację. Natomiast, no właśnie, Leszaj, która przeprowadziła się do Szwecji, poznała właśnie drugiego muzyka, to jest Cole Randall, który jest Amerykaninem z pochodzenia, i poznali się oni na SoundCloudzie w roku 2012 w ten sposób, że Leszaj zaczęła zostawiać komentarze pod utworami właśnie Cole'a Randalla, i gdzieś tam okazało się, że oboje, no bo oboje tam publikowali swoją muzykę, że gdzieś tam trochę się, powiedzmy, zazębia, że oboje jakby podoba im się nawzajem ich muzyka, więc doszło do spotkania na żywo w Minneapolis i zaczęli właśnie pracować razem nad muzyką w Szwecji właśnie jako zespół Flora Cash. Początkowo pierwszą epkę wydali w 2012 roku, potem w 2013 roku drugą epkę, w 2014 trzecią. Natomiast dopiero w roku 2017, kiedy wydali taki pełnowymiarowy album debiutancki właśnie o tytule Nothing Lasts Forever and It's Fine, dopiero on się przebił, powiedzmy, bardziej do mainstreamu. Zwłaszcza tutaj utwór You're Somebody Else właśnie z tego albumu, natomiast nie posłuchaliśmy go celowo. Wybrałem taki mniej oczywisty utwór. Natomiast jeśli chodzi o You're Somebody Else, to też znalazłem informację, że początkowo został on tak trochę wypromowany przez reklamę w Meksyku, która stała się wiralem i gdzieś tam przebiła się właśnie, przebili się w ten sposób do mainstreamu.
tutaj też w ogóle czytając o tym wszystkim znalazłem ciekawą taką zbieg okoliczności może, ponieważ Dua Lipa okazuje się, że też ma albańsko-kosowskie powiedzmy korzenie, więc coś chyba jest z tymi kosowskimi Albańczykami. Też myślę, że trochę Dua Lipa, jej muzyka trochę jest, czy wokal trochę jest podobny właśnie do wokalu Szpresy Leszaj. No, ale to już sobie możecie też sami ocenić. No i myślę, że to na razie tyle, jeśli chodzi o zespole Flora Cash. Być może jeszcze posłuchamy sobie w którejś audycji właśnie utworu You're Somebody Else albo innego utworu, też słuchając sobie właśnie na Spotify'u ich najbardziej popularnych utworów, to w sumie włączyłem sobie tak tą playlistę i słuchałem i w sumie doszedłem do wniosku, że wszystkie są dobre, no ale ostatecznie zdecydowałem się na ten, który poleciał. Natomiast polecam, jeśli wam się on spodobał, to polecam też zapoznać się z resztą ich twórczości. Też właśnie myślę, że jest w podobnym klimacie, takim trochę bym powiedział, nie wiem czy senny to jest dobre określenie, taki nie wiem, trochę rozmarzony. Ciężko mi to określić, tutaj pewnie osoby, które bardziej znają się na muzyce i gatunkach lepiej by to może opisały. No i myślę, że na ten moment, tak jak mówiłem, zamkniemy temat zespołu Flora Cash, a teraz kolejny utwór, którego sobie już za chwilę posłuchamy. Będzie to Neil Young, który dość regularnie pojawia się w audycjach Calcified, w audycji Calcified. Trochę mam do niego słabość. No też biorąc pod uwagę to, ile on muzyki stworzył i na przestrzeni ilu lat i przez ile różnych gatunków to wszystko ewoluowało, to myślę, że też śmiało można go puszczać i nie staje się to tak bardzo monotonne. W tym przypadku posłuchamy sobie utworu z 27 albumu Neila Younga, więc myślę, że posłuchajmy, a zaraz opowiem wam, co to jest za album. I no właśnie, nie tylko album, ale też coś jeszcze, ale to już za chwilę.

To, co przed chwilą usłyszeliśmy, przepraszam was za tą chwilę ciszy, ale tutaj zrobiliśmy małą szaradę w studiu i teraz realizuję się sam i nie zauważyłem, że włączyłem niewłaściwy mikrofon, ale myślę, że już powinno wszystko działać i bez problemów podobnych powinna przebiec reszta audycji. W każdym razie to, co usłyszeliśmy przed chwilą, no właśnie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że był to 27. album w dorobku artystycznym Neila Younga. Był to album pod tytułem Greendale, natomiast nie jest to tylko album, ponieważ jest to... No właśnie, jest to opera rockowa, do której powstał również film, który w pewien sposób z jednej strony może obrazuje to, co jest przedstawione w tekście piosenek, z drugiej strony może trochę jest takim teledyskiem do tych piosenek. Utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy, to był utwór tytułowy, nie, przepraszam, nie tytułowy, tylko pierwszy utwór, utwór otwierający ten album, Falling From Above. No właśnie, też tutaj, też właśnie słuchając z wami przed chwilą tego utworu, doszedłem do wniosku, że też w sumie trochę jest w nim taki, no właśnie, nie wiem znowu, czy senny to jest dobre określenie. W tym przypadku chyba tak, ponieważ ogólnie akcja, powiedzmy, tej opery rockowej, którą jest Greendale, odbywa się w takim właśnie małym miasteczku. Ma to taki małomiasteczkowy klimat. To w ogóle świetnie się złożyło, że Aferzasta zakończyła się utworem Small Town Boy, czyli w sumie w pewnym, tłumacząc to w pewien sposób, można by powiedzieć, że miasteczkowy, małomiasteczkowy. Też tutaj ostatnio z Leszkiem zastanawialiśmy się, czy małomiasteczkowy Dawida Podsiadło, czy jest to jakieś właśnie, czy jest to jakieś nawiązanie do Small Town Boya. Natomiast tutaj znowu myślę, że sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ostatecznie nie doszliśmy do żadnych sensownych wniosków. W każdym razie, wracając do Greendale. No właśnie, myślę, że też ten pierwszy utwór też ma właśnie taki małomiasteczkowy, taki powiedzmy spokojny, senny klimat, co też nam daje trochę poczuć, no właśnie, poczuć jak jest ukazane życie w tym miasteczku Greendale. Tutaj też z ciekawości spojrzałem sobie, jeśli chodzi o Greendale, to jest dużo takich miejscowości, czy też jest to jakaś dzielnica, czy powiedzmy przedmieścia Sydney. Też to są dwa miasta w Kanadzie, czy miejscowości. W Irlandii się znajduje na przykład szkoła Greendale Community School. I mamy tutaj też wymienione jeszcze dużo tych wszystkich Greendale, czy to w Stanach Zjednoczonych. Widzę nawet, że w Zimbabwe znajduje się Greendale, które znowu jest dzielnicą na przedmieściach miasta Harare. W każdym razie też, co ciekawe, Greendale pojawia się jako miasto fikcyjne
W sumie wielu. Tutaj akurat mam wymienione, jeśli dobrze liczę, 5 takich miejsc. No właśnie, i również jest ono takim fikcyjnym miejscem, miasteczkiem właśnie w tej operze rockowej, znajdującym się gdzieś na wybrzeżu w Kalifornii. No właśnie. I też trochę może dając spoiler, jeśli chodzi o zawartość albumu, to tutaj może było częściowo widoczne, może nie. Tutaj mamy przedstawione właśnie postać tego dziadka, postać Jedda. No właśnie, tu też padają słowa, że teraz to ludzie mają tyle rzeczy i tyle kupują rzeczy, a kiedyś ludzie po prostu nosili to, co mieli i nie kupowali ciągle nowych rzeczy. Też padają właśnie te słowa: a little love and affection in everything you do will make the world a better place with or without you. Też myślę, że fajne przesłanie. Też słuchając tego, mimo że płyta ukazała się w 2003 roku, została wydana przez Reprise Records. Tak jest, w 2003 roku, ale myślę, że po 23 latach cały czas jest ona aktualna, być może nawet jeszcze bardziej niż była wtedy, ponieważ właśnie to, co miałem powiedzieć, to ogólnie płyta tutaj przedstawia właśnie historię rodziny Green, która się przeprowadziła do tego miasteczka jakiś czas temu. Są też właśnie przedstawione tematy korupcji, tego jak, no właśnie, to co też tam przytoczyłem, te słowa tego dziadka, tego jak czas mija i się zmieniają te czasy. Też jest tutaj przedstawiony temat ochrony przyrody i tego, jak powiedzmy korporacje czy inne podmioty nie za bardzo coś sobie z tego robią. I tutaj też właśnie osoba z tej rodziny Green też jest piosenka, która opowiada o takim jej proteście. Też jest wątek poruszony mediów i no właśnie telewizji i tego jak trochę ze wszystkiego się robi sensację, jak też w przypadku takich medialnych spraw narusza się wolność w pewnym sensie osób, które na przykład biorą udział w tych sprawach. Tu się pojawia taka scena, że właśnie nie chcę za bardzo spoilerować, więc nie powiem, co tam się wydarza, ale dość mocno to wstrząsa lokalną społecznością. Też w pewien sposób splata losy dwóch osób, które właśnie żyły w tym miasteczku i też do końca żadne z nich nie możemy powiedzieć, że była tak jednoznacznie dobra albo zła. Ale to myślę, że warto sobie po prostu posłuchać tego albumu, zaznajomić się z tekstami, bo myślę, że one tutaj są bardzo ważne. No i do tego was zachęcam. No właśnie. Tutaj też miałem trochę taką refleksję, że smutne jest to, że w sumie ten film Greendale
Jak go szukałem, to ciężko było go znaleźć, a jeśli już udało mi się go znaleźć, to znalazłem go w takiej dość wątpliwej jakości. Więc no szkoda trochę, że takie rzeczy przepadają. I tak jak na przykład mamy Spotify'a, gdzie możemy znaleźć dużo muzyki, tak naprawdę nie wiem, czy można powiedzieć, że całą muzykę, która powstała, ale myślę, że dużą jej część. Tak, no szkoda, że nie powstało, nie zostało jeszcze może stworzone takie coś dla filmów, no bo tak naprawdę w sytuacji, gdzie nie mam zupełnie możliwości obejrzenia tego filmu, no to po prostu żal jest tego, że przypadło takie coś. I myślę, że na tym może nie do końca optymistycznie zakończę te rozważania i opowieści o albumie Greendale. Tak jak mówiłem, uważam, że warto go odsłuchać, zwłaszcza jeśli wam się spodobał ten utwór, zwłaszcza jeśli lubicie Neila Younga i Crazy Horse'a, bo tutaj też warto zaznaczyć, że on się pojawia. Natomiast teraz przejdziemy sobie do kolejnego artysty. Tutaj nie będzie już tak marzycielsko, tak sennie, tak trochę może beztrosko, tylko będzie w sumie bardziej mrocznie, niepokojąco, ale myślę, że posłuchajmy i po prostu dajmy tej muzyce przemówić.

Wysłuchaliśmy utworu Big Black Bull Comes Like a Caesar wykonanie zespołu Manly and the Lee Levis Harlots. Co można o nim powiedzieć? Ogólnie opowiada on, jeśli chodzi o warstwę tekstową, opowiada on historię braci czy też rodziny i w sumie nie do końca jest to powiedziane wprost, co tam się dzieje, ale w sumie nic dobrego tam się chyba nie dzieje. Tyle mogę o tym powiedzieć, bo też też możecie się sami zapoznać z tym tekstem. Też myślę, że on jest w pewien sposób metaforyczny i tutaj ciężko mi go zinterpretować. Nawet nie wiem, czy chciałbym go interpretować jakoś bardzo, o co tutaj mogło autorowi chodzić, ale myślę, że dość mocno, dość dobrze jest właśnie odczuwalny taki klimat i myślę, że o to tutaj chodziło właśnie zespołowi. Z tego, co widziałem, to też jest chyba to ich najbardziej znany utwór, czy najczęściej słuchany. Zespół ogólnie pochodzi z Denver w stanie Colorado. Tutaj znalazłem takie informacje na stronie Swedish Embassy of Gothic Country. Dość ciekawa nazwa. W każdym razie jest on określany jako Gothic Americana, Weird Americana albo Southern Gothic. Tutaj też, no właśnie, teksty poruszają, no właśnie, tematy religii, przemocy, jakichś dysfunkcyjnych relacji międzyludzkich. No myślę, że to dość dało się odczuć. Tu też widzę, że ich muzyka jest podobno określana jako country dla takiego myślącego człowieka, jakkolwiek to brzmi. Ale to tyle myślę, że tutaj najbardziej pełny obraz dała tak naprawdę ta muzyka, której wysłuchaliśmy. To była audycja Calcified, ponieważ już pomału musimy kończyć. Prowadził ją Aleksander Znaniecki, czyli ja. Realizował mnie Mikołaj Pluciński, później sam się realizowałem. A na koniec zagramy sobie zespół Niburte. Jeśli się nie mylę, to jest to zespół z Węgier, grający metalcore. Tutaj oni sami się określają jako Balkancore. I tutaj zagram dwa początkowe utwory z albumu Scream from the East. Tutaj one myślę, że dość dobrze się łączą i pokazują właśnie, jak jest połączony folk z takim już ciężkim graniem i jak fajnie to jedno przechodzi płynnie w drugie, ale myślę, że starczy już gadania. Posłuchajmy i myślę, że też będzie to fajne wprowadzenie w kolejną audycję, czyli Trashing Madness, która już za chwilę.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
1: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.

zły wieczór. Flashing Madness, Radio Afera, piątek po 23. Mówi do was jak zwykle Lech Malendowski, jak zwykle sam się realizuję, sam prowadzę, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. No i lecimy. Dwie godziny metalu i okolic. Lemi na początek, jakby oczywisty temat, bo 20. rocznica jednej z ostatnich płyt Motorhead, Kiss of Death. 2006 rok, to było wczoraj, potem jeszcze tylko 4 płyty. Powiem wam tak, brakuje mi Lemiego. Słuchałem sobie tej płyty i tych ostatnich płyt, one wcale nie są gorsze od tych pierwszych. On był starszy, on był mądrzejszy, on pisał genialne teksty, aktualne nadal. Jest naszym nauczycielem i poczytajcie sobie jego liryki. No a do tego Phil Campbell, zmarły w tym roku, w marcu. Odchodzą nasi bohaterowie. Co będzie dalej? Czy Mastodon będzie nową Metalliką? Przypuszczam, że wątpię. No ale są dziennikarze, którzy stawiają takie odważne tezy. Pozdrawiam Bartka serdecznie, Cieślaka. I lecimy dalej dzisiaj z tematami. Uwaga, będzie parę fajnych nowości w kategorii death metal i nie tylko. I trash metal. Na koniec zapowiedź koncertu, który jutro w Poznaniu. Bez konkursów dzisiaj. No i jeszcze jedna rocznica okrągła, 20 kolejna płyta, o której można powiedzieć, ej, no przecież to jest jedna z ich nowych, ostatnich płyt. Mowa o Iron Maiden, A Matter of Life and Death. 20 lat. 20 lat ta płyta właśnie kończy. Przecież to jest jedna z ich najnowszych płyt. No tak nie do końca. Są ludzie, którzy twierdzą, że to jest ich najlepsza płyta. I perkusista twierdzi, że to jest chyba jego ulubiona płyta tego zespołu, na której zagrał. Ja byłbym daleki od tego typu stwierdzeń, co nie znaczy, że jej nie lubię. I są tu dobre momenty, ale są też momenty obecne za sprawą Steve'a Harrisa i jego skłonności do przedłużania utworów i wchodzenia w tak zwane progi. No może z tym prog metalem to przesada jest, ale wiecie, o czym mówię. Utwory Iron Maiden od 95 roku robią się momentami nieznośnie długie. Chociaż tu akurat żaden nie wychodzi poza 10 minut, więc nie ma tragedii. Otwierający Different World. Oni przez jakiś czas jeszcze trzymali się tej zasady, że ten otwierający to był taki singlowy, szybki, parominutowy. No ale potem odpinał Steve wrotki i 7 minut, 8 minut, 9, 24. A jako drugi The Longest Day. 7.48, więc też bez tragedii. A oczywiście utwór ku pamięci wszystkich poległych 6 czerwca 1944 roku i ogólnie, jeśli chodzi o operację Neptun i największą operację desantową w historii wojen i człowieka, który się nigdy niczego nie uczy i potem musimy w tekstach czytać sobie te historie o wojnie i tego typu rzeczach. Lecimy z Ironami, a potem będą już nowości.

pięknie Iron Maiden sprzed 20 lat i oczywiście będziemy wracać do tego zespołu. Czekam na jakiś koncert, bo dawno nie było. Ostatni koncert w Pradze z kolegami ze szkoły średniej był, no, był wspaniałym powrotem. No, nostalgia hits hard i w ogóle to fani tylko mogą zrozumieć. Kolejny zespół, na którym się wychowałem od czasów dziecka i do którego będę wracał chyba już zawsze, tym bardziej, że od kilku lat są na fali wznoszącej i tutaj nie będę z nikim dyskutował. Flotsam and Jetsam, zrobiłem jakiś czas temu o nich audycję poświęconą w całości ich dyskografii. No i proszę, po 2 latach, prawie dokładnie, nowa płyta Rats in the Temple, dość długa, 56 minut z kawałkiem, 13 utworów, niektórzy pewnie na pierwszy odsłuch nie dadzą rady całości od przeżreć, ale ja dałem i powiem wam, że jest bardzo dobrze. Jeżeli podobały wam się poprzednie 4 płyty, to ze spokojem do tej przysiądziecie i wam wjedzie. Szacun dla tego zespołu, który, przypomnę, debiutował 40 lat temu. Jason Newsted później w Metalice zagrał na tej płycie na basie i kto wie, co by było dalej, gdyby on nie odszedł z Flotsam and Jetsam. Reszta jest historią, o której wam mówiłem w rzeczonej audycji, już z Rats in the Temple z 2026 roku. Posłuchajcie, Eric AK, wokalista, jest po 60. Otwierający Harvesting the Hate, Absolution, The Edge of Nowhere, najnowszy Flotsam and Jetsam.

No i pyk, najnowsza płyta Flocam & Jetsam. U mnie z automatów pada do podsumowania roku, do którego jeszcze ze 4 miesiące. Bo co, bo jestem fanem i nic nie zrobicie. No ale przyznajcie, jest petarda? Jest petarda. Po 40 latach od debiutu. Jednak można. Jednak można nie zamulać, nie nagrywać 7-minutowych utworów na początek, których wszystko się powtarza po 18 razy. Udawać, że się gra trash metal, a tak naprawdę grać load, tylko trochę mocniej. Wiecie, o kim mówię. Już wy wiecie, o kim ja mówię. Przejdźmy do kolejnej nowości. Tym razem z Niemiec. Zespół, no, z Adamem lubimy. Wychowałem się też na debiucie. Jeden z pierwszych winyli metalowych u mnie w chacie to był Possessed by Fire Exhumera sprzed 40 lat. Uwaga, w listopadzie będę przypominał debiut. No, piękne czasy. Oni wrócili po latach przerwy w 2012 płytą Fire and Damnation. Też był trochę inny metal, ale nie tam nie było lipy. I wracają teraz czwartą płytą od powrotu, czyli 2016-19, 7 lat przerwy. Exhumer wraca z najnowszym albumem Death Mask Messiah. Podchodziłem do tej płyty totalnie jakoś tak, no wiem, zagram ten debiut z okazji 40-lecia, a zobaczmy sobie, co tam nowego jest. No i powiem wam, że bardzo mi się podoba ta płyta, im więcej jej słucham. Tu nie ma nic nowego, tu nie ma żadnego wyważania otwartych dawno drzwi. Tu są rzeczy, które mocno mi przypominają czy Destruction, czy Kreatora. I to niekoniecznie z tych najlepszych, najmocniejszych płyt, tylko właśnie z tych już bardziej, no takich, no wiecie. Natomiast Death Mask Messiah jest bardzo fajnym albumem i polecam wam, jeżeli nie macie akurat czego posłuchać z nowości, że czegoś byście tak metalu sobie posłuchali, takie, ale takiego fajnego, no to weźcie nowego Exhumera. Proszę bardzo, na początek tytułowy otwieracz Death Mask Messiah, a dalej 7 i 8 Serpent i Fratricide. Proszę bardzo, kolejny zespół po 40 latach od debiutu. Trochę tych mniej płyt na koncie niż Flotsam, ale jednak Exhumerek też ma fajne płyty. Jeżeli lubicie metal, to lubicie też Exhumer.

No powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego krążka po 7 latach przerwy. No w tym drugim utworze nie wiem, ale ja słyszałem dużo tego kreatora, ale to jakby to dobra. Powiem wam, że całość hula jest naprawdę dobrze. Dobra, minęła godzina audycji. No to wrzucamy przerzutkę jakąś tam wyższą, bo wiecie, będzie teraz death metal, nie? Szwedzki będzie też, ale jeszcze nie teraz. Teraz będzie płyta, która już miała premierę 17 lipca, ale ja najpierw poczekałem, postanowiłem sobie trzeba usiąść na spokojnie, przeczekać, aż ten kurz opadnie. Left to Die, projekt znanych muzyków, założony 4 lata temu, żeby oddać cześć niejakiemu Chuckowi Schuldinerowi i odgrywać na koncertach głównie dwie pierwsze płyty Death. No ale w składzie, dlaczego akurat dwie pierwsze płyty Death? No, Terry Butler, były basista Death, a obecnie Obituary, Rick Ross, Death Massacre. No do tego Matt Harvey i Gus Reyes. Oni są z Grusą, ale Matt Harvey to jest oczywiście członek Exhumed. I oni też się tam spotkali w tych wszystkich objazdowych Death to All. Widziałem w tym roku Death to All na Mystiku i powiem wam, że niezależnie od składu to jednak brakowało.

to się dobrze sprzedaje. No a mi brakuje Worela i co poradzę. Mając to wszystko na uwadze i zupełnie wrzucając do kosza to, co przed chwilą powiedziałem, najnowszy debiut Left to Die, zatytułowany Initium Mortis, czyli Początek Śmierci. Nie bez powodu, bo to są utwory z tych wczesnych początków, jeszcze jak Schuldiner zakładał Mantas, gdy miał tam 16 lat, jeszcze z Kamem Lee. I to są właśnie te utwory z demówek, jakieś rzadkie rzeczy nagrane w tym składzie, który przed chwilą wymieniłem. Powiem wam, że się słucha tego znakomicie. Oczywiście, że brakuje Chucka i to jest jakby, no, nie podlega w ogóle dyskusji, ale ten materiał, no, się po prostu sam broni. Tutaj nóżka tupie. Doskonały jest to krążek i no oczywiście musiała się zrobić jakaś awantura w sieci między członkami właśnie, byłymi członkami Massacre a Kamem Lee. No Kam Lee ma opinię trudnego we współpracy. Nie wiem, ja nie znam człowieka, więc nie potrafię się do niej odnieść. On z kolei też powiedział parę ciepłych słów na temat swoich byłych kolegów z zespołu i tak to, wiecie, się kula. No, dla nas jako fanów chyba najważniejsze jest to, że jak ktoś chce posłuchać Masakry, to sobie może posłuchać, bo Kam Lee zmienia ten skład jak rękawiczki, ale nagrywa jakieś tam płyty, nawet z Rogą Johanssonem przecież nagrał płyt i bardzo często jest u niego gościem na tych jego 500 projektach. Do Rogi zaraz przejdziemy. Nieważne, zostawmy te ludzkie słabości na boku, posłuchajmy muzy, bo podobno muza łagodzi obyczaje i dlatego końcówka płyty Summon to Die, Mantas, Slaughterhouse i Death by Metal, Left to Die.

Nic nie poradzę, ale bardzo mi się ten krążek podoba. To było Left to Die w hołdzie Schuldinerowi. No a w maju 40-lecie Scream Bloody Gore, Debut to Death na perkusji. Na tym krążku zagrał niejaki Chris Reifert. Już pewnie starzy, stali słuchacze wiedzą, co będzie teraz, bo zapowiadałem to tydzień temu. Było trochę o Reifercie w ciągu kilku ostatnich audycji, no i będzie dzisiaj. Static Abyss, trzecia płyta, dzisiaj premiera. Powiem szczerze, czekałem na ten krążek, bo dwa pierwsze bardzo dobrze mi wjechały. Co ciekawe, one okazały się akurat wtedy, kiedy ukazywały się odpowiednio dwie ostatnie płyty Autopsy. No i czyżby po trzech latach doczekamy się nowej płyty Autopsy, skoro najpierw wychodzi Static Abyss. Przypomnę, tu w składzie obok Reiferta jest Greg Wilkinson, obecny basista Autopsy. No i ktoś mógłby zadać pytanie, a po co im, a na co to, a po co to komu? Albo tak, albo to jest bardzo fajny death metal i tu słychać tego Reiferta na odległość i zsłucham sobie tego Dying Hand dzisiaj cały dzień. Jest dobrze, jest naprawdę, nie ma tu nic zaskakującego w tej płycie. Jestem chyba na takim etapie fascynacji death metalem, że no, lubię piosenki, które już kiedyś słyszałem. Inżynier Mamoń się nisko kłania. Powiem wam tak, na poważnie już teraz. No, Chris Reifert to nie jest człowiek, który można się spodziewać i oczekiwać pewnej jakości. Samo nazwisko to jest jednak legenda death metalu i nawet jeżeli on sobie nagrywa te płyty, tak wiecie, no, z basistą zespołu w przerwie między płytami głównej kapeli, to oczekuję, że będzie tu cokolwiek i jest cokolwiek. Czy to jest płyta roku? Pewnie nie. Czy ktoś ją zauważy poza garstką Maniacs? Pewnie nie i o to chodzi. Mogłem zrobić audycję o zespołach Reiferta, ale mi się nie chce. Natomiast widzę już Siege of Power. Kolejna super grupa z Reifertem w składzie. Dwie płyty ostatnio 3 lata temu. Tu obok niego w składzie śmietanka holenderskiego death metalu. Byli członkowie Hail of Bullets, Asphyx, Thanatos. O, Grand Supreme Blood Court. To też miałem przynosić do radia i już od iluś lat obiecuję sobie i wam i zapominam. Chyba trzeba będzie zrobić jakiś o holenderskim death metalu. Była kiedyś taka audycja. Dobra, wracamy do tego Static Abyss, bo już widzę, że przebieracie nóżkami. Otóż jest dobrze. Jest tak jak, no już wszystko powiedziałem. Dwa utwory. Blaying in the Fog, Nowhere Forever. Chris Reifert oraz Greg Wilkinson z Autopsy grają death metal w stylu Autopsy.

No cud, miód i orzeszki. Ja myślałem, że na starość to przestanę słuchać muzyki ekstremalnej i gdzieś przejdę do jakiegoś, nie wiem, stonerka, wiesz, jakiś Zakk Wylde, te rzeczy. Słucham nowych płyt death metalowych i nóżka tupie karkę. Chodzi, jest pięknie, powiem wam. No, panie Krzysiu, dzięki, czekam na więcej. No ale dobra, był wspomnienie o Chucku Schuldinerze, był Chris Reifert, coś tam wspomniałem. Na temat Kamali, będzie Kamli teraz. Nie, masakra. Dawno w Trashic Madness nie było nic od Rogera Johanssona ze Szwecji. Macie swój szwedzki death metal, proszę. Urogi po staremu. 45 zespołów na biegu, w tym roku naliczyłem 9 dużych albumów, przy czym może to być za mało. Mogłem faktycznie któryś nie wyłapać, na przykład najnowsza płyta sygnowana jego imieniem i nazwiskiem, czyli solowa płyta Rogi Johanssona, ukazała się bodajże jakoś chyba w tym miesiącu. Nie ma jej na Metal Archives. Jest poprzednia z zeszłego roku. Ale nie tej będziemy słuchać. Przy czym muszę przyznać, że akurat te płyty sygnowane jego nazwiskiem chyba najbardziej mi z tego całego jego muzycznego potoku death metalu podchodzą najbardziej. No ile, jak można, ja jestem ciekaw, czy to da się w ogóle podliczyć, bo ile on tego do tej pory nagrał, czy on to w ogóle wszystko ogarnia. Posłałem sobie najnowszej płyty zespołu Mega Scavenger. W tym zespole, ta płyta wyszła 13 sierpnia, więc całkiem świeża. W tym zespole nie uwierzycie, ale on już nagrał 6 płyt pod tym szyldem i akurat tu jest taka zasada, znana też z innych jego projektów, że on do każdego utworu zaprasza jakiegoś innego death metalowego śpiewaka. No i jest Kamli, jest Felix Krematory. No, z tym death metalem to tu przesadziłem. Jest wokalista Vomitory, jest Dave Ingram, ex-Benediction, jest Dave Rotten, Zawulst, są jacyś jeszcze wymiatacze znani z tych miliona zespołów Johanssona i no, jest to samo co zawsze. Nie? I oczywiście Lovecraft w lirykach, okładka jakaś, trup zombie, coś tam, księżyc zielono, zgniło. Nie wiem. Jak zwykle fascynacja u mnie się miesza z niedowierzaniem i boli mnie już głowa od kręcenia na boki, że no, po co? Za chwilę posłuchacie trzech utworów otwierających właśnie z Kamemli. Ten drugi z Ingramem, no i ten trzeci z Dave'em Rottenem. Powiem wam, to uniwersum zespołów Rogi Johanssona jest niestety wciąga jak chodzenie po bagnach, bo jak zacząłem sprawdzać wszystkie projekty Johanssona, na których zaśpiewał właśnie Dave Ingram, to wyszło mi jakieś 10 dużych płyt, gdzie Dave jest głównym wokalistą, plus 6 gościnnych, gdzie pewnie przynajmniej na jednym utworze jest zaśpiewany przez Ingrama i tak mi wyszło, że on na większej ilości płyt zaśpiewał u Johanssona niż w Benediction. Inna rzecz, o jakiej jakości mówimy, ale no... jakość, nie? A jednak Johansson idzie w ilość. No i posłuchajcie tych trzech rzeczonych utworów i... nie wiem, co powiedzieć. Mega Scavenger.

jak powiedziałem, uniwersum Rogi Johanssona jest, ojej, pogmatwane i dlatego za chwilę posłuchamy kolejnego no, legendy death metalu, Paul Speckmann, master, ale nie tylko, on przecież też nagrywał z Johanssonem. Oni mają nadal projekt Speckmann Johansson albo Johansson Speckmann, nieważne, 6 płyt już chyba na Trzaskali, plus na drugiej płycie Speckmann Project Roga Johansson zagrał gościnnie. No, grałem chyba 4 lata temu ten krążek. Nowy master za 1,5 miesiąca, także będzie grane, ale cofniemy się do roku 91 i do debiutu Speckmann Project, czyli niczego innego jak w zasadzie tego samego, co na debiucie master, tylko w innym składzie. I historia tego krążka i płyty master i Speckmann Project jest tak pokręcona jak te templatki z typem, który tam pokazuje różne rzeczy na tablicy, albo który jest synem którego. Nawet nie chce mi się teraz do tego wracać. Stwierdziłem, że nie zagram właśnie oczywistej rzeczy, czyli mastera, chociaż dawno nie było, ale obiecuję, że w październiku wrócimy z nową płytą master. Z debiutu Speckmann Project, Funeral Bitch, Pay to Die i The Truth, a potem się żegnamy.

No i elegancko zleciało. Kończymy zapowiedzią koncertową zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią. Na 3 koncerty przyjeżdża Fear Factory. Zaczyna trasę europejską od Polski, od Poznania, jutro w Tamie, pojutrze Kraków, no i w poniedziałek Warszawa. A potem jeszcze z 30 parę koncertów kończą 10 października w Londynie. No i zobaczymy. Ja już widziałem oczywiście z Milo i jest dobrze. Oczywiście znowu wracamy do tematu, czy wokalistów niektórych da się zastąpić. No jest, robi to, co robi Barton, gdy był młody i gdy jeszcze umiał śpiewać, jeszcze mu się chciało. Jak będzie brzmieć płyta? Jutro się przekonamy. Pierwszy singiel, premiera właśnie w dzień pierwszego koncertu. No Dino zapowiada buńczucznie, że w ogóle nie macie się czym martwić, będzie dobrze. Zobaczymy. Poprzednia płyta, ostatnia z Bartonem, bardzo dobrze wyszła. Tam już były złe rzeczy się działy w sądzie, ale mimo wszystko krążek nagrany oryginalnie bodajże w 2017, dopiero dokończony i wypuszczony. W 2021 był jednym z moich ulubionych krążków tego roku i dzisiaj na koniec dwa utwory z tejże płyty Disruptor i Monolith. Tak też miała ta płyta początkowo się nazywać, ale ostatecznie stanęło na Aggression Continuum. Jest wszystko w temacie, bardzo dobry krążek. No jeżeli ta nowa płyta będzie chociaż, no może nie w połowie, ale jak będzie taka jak ta ostatnia, to będę zadowolony. To była audycja Thrashing Madness. Zapraszam oczywiście na Fear Factory fanów metalu, cyber metalu i nie tylko. A całą resztę zapraszam za tydzień na audycję. Ja wiem, że jest Summer Dying Loud, ale ja akurat nie jadę i myślę, że paru z was też zostanie i będzie we wrześniu. Już będą jakieś premiery. Oj, widzę, szykuje się wysyp premier jesiennych, także Thrashing Madness za tydzień. Będą oczywiście klasyczki, ale będą też nowości. To był Thrashing Madness w Radio Afera. Mówił Lecho Malendowski. Do usłyszenia. Złej nocy.

Radio Afera 98,6 MHz.